bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Będą limity wynagrodzeń dla medyków. Mamy dziś Międzynarodowy Dzień Języków Migowych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. W Sofii biało-czerwoni wygrali z Niemcami 3-0. Mecz oglądał Przemysław Pozowski.
1: Pierwsza partia była wyrównana, bo zakończyła się wynikiem 25-23. Natomiast w drugiej to była już absolutna dominacja biało-czerwonych i wynik 25-17. Trzecia partia zakończyła się dokładnie takim samym rezultatem, czyli też zwycięstwem do 17, ale tutaj niespodziewanie biało-czerwoni mieli problemy na początku. Sygnał do ataku dał jednak Wilfredo Leon i ostatecznie Polacy zamknęli ten mecz w niespełna półtorej godziny.
0: Rywalem w piątkowym półfinale będzie Belgia lub Słowenia. Mecz tych drużyn dziś o 16. Praca najwyżej na dwa etaty przy maksymalnej stawce 240 zł za godzinę. Rząd przyjął nowe regulacje wynagrodzenia i czasu pracy lekarzy. Teraz propozycją zajmie się Sejm. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda mówi, że nie obawia się tego, by z powodu limitu zarobków medycy przechodzili do sektora prywatnego.
2: Dedykujemy to rozwiązanie nie tylko publicznym placówkom, ale również tym prywatnym, które jednak mają zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie możemy zapominać, że one też stanowią element publicznego systemu ochrony zdrowia. Gwarantuje nam to, że tak naprawdę ci lekarze, również pozostały personel objęty tymi regulacjami, w systemie pozostanie.
0: Ma być też więcej kontroli, by sprawdzić, czy nowe przepisy faktycznie są stosowane. Na ostatniej prostej skrócono czas na wprowadzenie zmian z 12 do 6 miesięcy. Polskie myśliwce po raz kolejny przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, poinformowało Ministerstwo Obrony. Rosyjska maszyna leciała wieczorem nad Bałtykiem, 40 km od polskiego wybrzeża. Trzeba zakończyć tę wojnę przed nadejściem zimy, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. I mam nadzieję, że stanie się to z pomocą prezydenta USA Donalda Trumpa, dodał. Szef ukraińskiego państwa spotkał się z Trumpem w Nowym Jorku. Przywódcy uczestniczą tam w debacie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Dziś na forum ONZ wystąpi prezydent Karol Nawrocki. Dziś obchodzimy też Międzynarodowy Dzień Języków Migowych. Na całym świecie jest ich kilkaset, a choć bywają do siebie podobne, nie można mówić o jednym uniwersalnym języku migowym, mówi pani Ania, tłumaczka polskiego języka migowego.
3: Generalnie każde państwo ma swój język, te języki różnią się. Oczywiście są podobieństwa, podobnie będziemy pływać, jeść, myć się. Do tego jest taki techniczny język międzynarodowy. Porównajmy go z esperanto modnym w dzisiejszym czasach? Tak, no każdy głuchy żyje w swoim świecie.
0: Dzisiejsze święto to część Międzynarodowego Tygodnia Głuchych, który w zmieniającej się formie obchodzony jest od 50 lat. W Wielkiej Brytanii ukazała się głośna książka Charlesa Spencera, brata księżnej Diany. Opowiada o jej życiu. Autor ostro krytykuje króla Karola, zarzucając mu chłodne traktowanie księżnej. Karol miał powiedzieć Dianie, że jej nie kocha, a po jej śmierci miał być wręcz podekscytowany. Pałac Buckingham skomentował książkę. Twierdzi, że na taką ocenę wydarzeń wpływa ból autora po śmierci jego siostry Diany.
4: Przeważnie pochmurno, choć z delikatnymi przejaśnieniami. Na zachodzie ma być najładniej i właśnie tam nie powinno padać. W pozostałej części kraju przelotny deszcz. Na termometrach od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 19 na zachodzie kraju.
5: Radio. I wszystko gra.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Kronikach Miasta powracamy do chełmskiego przykładu wzmocnienia bezpieczeństwa na lokalnych drogach, który wdrożono w 1971 roku. Kurier Lubelski w numerze z 4 października pokazywał, jak został zrealizowany. Wyżwirowane alejki, miniaturowe ronda, objazdy i co krok znak drogowy. Czytamy w gazecie. Przyjemne godziny spędzone na rowerach mają jednocześnie głębszy sens. Młodzież poznaje przepisy ruchu obowiązujące na jezdniach, zdaje egzaminy na karty rowerowe. Zajęcia pod okiem instruktorów odbywają się w każdą sobotę. Rowery zakupiono z funduszów PZU. Jest ich 20. Wystarczy dla wszystkich dzieci szkolnych, które nie mają własnego sprzętu. Pomysł ogródka jordanowskiego do nauki jazdy narodził się w prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Zajęła się tym Miejska Służba Drogowa i Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych. Inwestycja kosztowała 500 000, ale większość prac wykonano w czynie społecznym. Młodzież pracowała z zapałem, szczególnie uczniowie Technikum Mechanicznego z nauczycielem Marianem Szymankiewiczem. Ogródek chełmski do nauki przepisów drogowych jest jedyną tego typu placówką na Lubelszczyźnie, a jedną z nielicznych w Polsce.
1: Informowaliśmy o powstaniu ogródka do nauki przepisów ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 4. No i tutaj jest jakby bardziej rozbudowana informacja, chociaż nie ma co ukrywać, że jest kilka niejasności, bo właściwie używa się tutaj określenia ogródek jordanowski. No kilka obiektów tak pod taką nazwą chełmie funkcjonowało, bo i pozostałości dawnego parku miejskiego przy ulicy Lubelskiej też zostały przekształcone w ogródek jordanowski, z czasem zlikwidowane. Również i park przy cementowni, właśnie park cementowni pod taką nazwą, właśnie widnieje w ewidencjach, też przez pewien czas funkcjonował jako ogródek jordanowski. No a tutaj mamy po raz trzeci, no być może tutaj dziennikarze niespecjalnie potrafili to wszystko zlokalizować. Nie wymieniają też szkoły podstawowej nr 4, ale patrząc na zdjęcie, które jest dołączone do artykułu, no to tam rzeczywiście na uboczu prawdopodobnie szkoła nr 4 się pojawia. No i z tego zdjęcia wynika, że ten ogródek był zlokalizowany naprzeciw szkoły, po drugiej stronie ulicy, a więc w rejonie, gdzie później różnorodne obiekty sportowe się pojawiały. Mamy tutaj kilka dodatkowych szczegółów, no i niewątpliwie te wszystkie ogólne sformułowania mówiące, że jest to jeden z pierwszych na Lubelszczyźnie, w zasadzie pierwszy na Lubelszczyźnie, jeden z pierwszych kraju tego rodzaju ogródków, no to świadczy, że rzeczywiście obiekt miał znaczenie. To, że ten ogródek związany był ze szkołą nr 4, chociażby wynika z tej informacji powtórzonej, jakby z tej poprzedniej notatki, że uczniowie otrzymali odpowiednie chusty z informacjami, które miały tutaj na nich zwrócić uwagę, jak również rodzicom przypominać, żeby zwracali uwagę na bezpieczeństwo. No niestety trudno nam tutaj określić, jak długo ten ogródek funkcjonował, jaką wypełniał rolę, ale na pewno wtedy w latach 70. rzeczywiście miał spore znaczenie. No, z czasem powstały kolejne obiekty już na nowych osiedlach, no, pomiędzy osiedlem 30-lecia i osiedlem Kościuszki, teraz w trakcie remontu i prawdopodobnie mieszkańcy głównie z tym rejonem kojarzą właśnie taki obiekt jak taki ogródek do nauki jazdy na rowerze i oczywiście edukacji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Słuchacie Bonton.

0: Reklama.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie HDK-u. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdk.helm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
2: Bonton Radio.

0: hit. Odkurzony.
1: Cześć, tu Hołek. Witajcie w kolejnym wydaniu cyklu Hit Odkurzony w Radiu Bondon. Dzisiaj mamy na warsztacie spotkanie dwóch gigantów, które na papierze nie miało prawa się udać. Z jednej strony wielka dama Hollywood, zdobywczyni Oscara i ucieleśnienie tradycyjnego show biznesu, Liza Minnelli. Z drugiej chłodni, ironiczni i skrajnie nowocześni Pet Shop Boys. Wynik tego spotkania? Absolutny majstersztyk, który dziś odkurzamy.

przenieśmy się do roku 1989. Liza Minnelli była w trudnym momencie kariery. Postrzegano ją jako ikonę przeszłości. Neil Tennant i Chris Lowe z Pet Shop Boys byli natomiast u szczytu potęgi. Pomysł był szalony. Wziąć piosenkę napisaną przez Stevena Sondheima do broadwayowskiego musicalu Follies z 1971 roku i przerobić ją na high energy dance pop. Liza Minnelli początkowo nie miała pojęcia, kim są Pet Shop Boys. Kiedy jednak usłyszała ich propozycję, zgodziła się natychmiast, bo szukała nowego brzmienia. Neil Tennant wspominał później, że praca z nią była jak obcowanie z siłą natury. Liza potrafiła nagrać perfekcyjną partię wokalną za pierwszym razem, wnosząc do studia aktorski dramatyzm, którego w muzyce pop rzadko się doświadcza. Losing My Mind nie był tylko jednorazowym wybrykiem, stał się singlem promującym cały album zatytułowany Results. Tytuł był zresztą nieprzypadkowy. Zasugerowała go sama Liza, cytując swoją przyjaciółkę Dorothy Parker. Zawsze chciałam mieć rezultaty, a nie wysiłek. Produkcja tego utworu to szczytowe osiągnięcie Chrisa Lowella. Udało mu się połączyć melancholię tekstu o obsesyjnej miłości z tanecznym bitem, który do dziś nie stracił na świeżości. W teledysku widzimy Lizę w krótkiej fryzurze, pełną energii u boku statycznych chłopców z zoosklepu. To był kulturowy szok, który sprawił, że Minnelli stała się nagle gwiazdą klubów nocnych w Londynie i Nowym Jorku. Zweryfikujmy fakty dotyczące list przebojów. Utwór dotarł do 6. miejsca w Wielkiej Brytanii, stając się największym solowym hitem Lizy w tym kraju. Co ciekawe, sam autor oryginału, Stephen Sondheim, legenda musicalu, był zachwycony tą wersją. Choć był znany z bycia purystą, uznał, że nowocześnie wyprodukowany beat dodał jego tekstowi nowego, niemal klaustrofobicznego znaczenia. Warto też dodać, że album Results był jednym z pierwszych przykładów tak głębokiej współpracy między ikoną starej gwardii a nowofalowymi producentami. To utarło szlak dla późniejszych kolaboracji Pet Shop Boys z takimi artystami jak Dusty Springfield czy później Robbie Williams. Losing My Mind to dowód na to, że prawdziwa klasa nie zna granic gatunkowych. To połączenie broadwayowskiego serca z syntetycznym mózgiem, które do dziś brzmi genialnie. Zostawiam Was z Lizą Minnelli, chłopakami z zoosklepu i utworem, przy którym nie da się nie tracić głowy. The sun comes up, I think about you. The coffee

0: Reklama.
1: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. ClickOn to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104.9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
5: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
6: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Reklama.
7: 104.9 FM. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Chełm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
3: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Reklama.

0: Nastolatek zatrzymany przez służby miał planować zamach. Co z bazami USA w Polsce? Rząd i prezydent zapewniają o współpracy. Jesień się rozpoczyna, ale w prognozach powrót lata. Marcin Krzemiński. To nie był odosobniony przypadek. Tak szef resortu spraw wewnętrznych i administracji mówi o 17-latku zatrzymanym przez ABW, który miał planować zamach terrorystyczny. Jego celem miały być szkoła i meczet. W jego domu znaleziono broń i materiały wybuchowe, mówi minister Marcin Kierwiński.
1: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo.
0: Nastolatek z Siemianowic Śląskich fascynował się nazistowską ideologią. Sąd aresztował go na 3 miesiące za przestępstwo przygotowania do zabójstwa wielu osób. Grozi mu do 15 lat więzienia. Policja zatrzymała matkę Bartosza G. oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Został też przeszukany jeden z domów w mieście. To w związku z nowym śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa. No ale prokuratura zastrzega, że zatrzymanie kobiety było okolicznością poboczną. 47-letnia kobieta miała kierować wcześniej groźby karalne wobec ojca zamordowanej dziewczyny i jego pełnomocników. Rząd za podwyższeniem akcyzy na alkohol. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która podwyższa stawki akcyzy na destylaty, piwo, wino i napoje fermentowane. Zysk z podniesienia podatku ma zasilić budżet NFZ-u.
2: Proszę nie ulegać żadnemu lobbyingowi w tej sprawie. Nawet jeśli ktoś przyjdzie i zaoferuje 200 tysięcy dolarów za spotkanie, proszę ich nie słuchać. Także, panie prezydencie, jeszcze raz przypominam, na zdrowie te pieniądze.
0: Mówi premier, nawiązując do ostatnich dementowanych przez prezydenta doniesień medialnych i do faktu, że to już drugie podejście rządu do podniesienia akcyzy, bo poprzedni projekt został zawetowany przez prezydenta. Rząd i prezydent zapewniają za to, że mówią jednym głosem w sprawie zapewnienia stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Podczas sesji ONZ w Nowym Jorku zarówno Karol Nawrocki, jak i obecny w Ameryce wicepremier Radosław Sikorski rozmawiają ze stroną amerykańską o jak najszybszym podjęciu decyzji w tej sprawie.
3: W tej sprawie Polska działa jak jeden mąż.
4: Tutaj, jak powiedziałem na samym początku, reprezentujemy, drodzy państwo, jedną Polskę.
0: Dziś z sekretarzem obrony Pitem Hegsetem miał się spotkać polski minister obrony. Wizyta jednak została przełożona na inny termin. Dziś pierwszy dzień astronomicznej jesieni. W tym roku zbiega się z kalendarzową. W nocy Ziemia przekroczyła punkt równonocy jesiennej, co oznacza, że od teraz dni będą coraz krótsze. No i najbliższe dni będą typowo jesienne, na ogół chłodne i deszczowe, ale w niedzielę ma nastąpić przełom. Więcej słońca.
5: W przyszłym tygodniu w zachodniej części kraju ta temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni, ale to jest taki scenariusz bardzo optymistyczny.
0: Przyznaje Przemysław Makrewicz z IMGW. Według długoterminowych eksperymentalnych prognoz średnia temperatura tej jesieni ma być wyższa niż wieloletnia norma dla tej pory roku.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Prezydent Chełma odmówił wydania decyzji środowiskowej dla planowanego przez firmę Eko Asfalt zakładu przy ulicy Wygon. Inwestycja zakładała przetwarzanie odpadów i produkcję spoiw do mieszanek asfaltowych. Powodem odmowy była niezgodność planowanej działalności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To ważne, ZUS ostrzega przed firmami, które oferują płatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Zakład podkreśla, że wszystkie formalności można załatwić bezpłatnie z pomocą pracowników ZUS. Autobusy szkolne w Marninie kursują bez zmian i zatrzymują się na dotychczasowym przystanku. Po interwencji jednej z radnych wykonawca uprzątnął bariery, a gmina zapewnia, że obecne zabezpieczenia pozwalają na bezpieczne wjazd i zatrzymanie autobusów. Ten komunikacyjny temat i szczegóły innych lokalnych wydarzeń w wiadomościach o 7.30.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Padać nie będzie tylko na krańcach zachodnich. Na pozostałym obszarze od czasu do czasu deszcz, wysoko w Tatrach śnieg, silny wiatr na wschodzie i nad Zatoką Gdańską. Maksymalnie od 13 do 16 stopni na wschodzie, w centrum i nad morzem i do 18 na zachodzie kraju.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
9: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
10: Przyszedł ten moment, żeby was po prostu obudzić. No cóż, zrobię to ja. Dominik Feldman przy mikrofonie. Witam w Radiu Bonton na 104,9 FM. Dzisiaj już 23 września. Dzisiaj pragnę wszystkim oświadczyć, że mamy pierwszy dzień jesieni, niestety. No i potrwa ona do 21 grudnia.

Znam kilka osób z mojego otoczenia, które bardzo, ale to bardzo uwielbiają Stany Zjednoczone. No i pewnie oddaliby wszystko, żeby tam się urodzić. Ale czy tam akurat na pewno tak dobrze się żyje? No pewnie już słyszeliście, dzisiaj internet jest na tyle szeroki i otwarty, że można się dowiedzieć, że wcale tam tak kolorowo nie jest, jakby się wszystkim wydawało. No ale dobra, jaka jest szansa w ogóle, żeby urodzić się w Stanach Zjednoczonych? Przede mną aktualne statystyki z szansami właśnie na urodzenie się na danym kontynencie. No i tak, jeśli chodzi o wasze ulubione Stany Zjednoczone, no to od trzech w zasadzie do maksymalnie 7%, więc szanse naprawdę bardzo, bardzo są niskie. Z aktualnego zestawienia wynika, że niemal co drugie dziecko w ogóle na świecie rodzi się w Azji, co dla was pewnie nie jest jakimś wielkim zdziwieniem. To oczywiście efekt ogromnej liczby ludności Indii i Chin, które razem odpowiadają za znaczącą część wszystkich urodzeń na kontynencie. Swoją drogą, żeby urodzić się w Europie, czyli tu, gdzie teraz jesteśmy, to też nie jest jakaś zbyt wysoka szansa, bo na poziomie 5%. Jak to się mówi, wszędzie dobrze, ale chyba w domu najlepiej. Więc jeśli chodzi o przenosiny, to mnie nie namówicie, nawet do Stanów Zjednoczonych.

0: reklama.
1: Ale ja przyjaźń i dwa. Każdy kierowca w Chemie Motopol ma. Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
2: Motopol. Chełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A! I naprawiamy też busy. Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim. Września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy

0: W galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Reklama.
7: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Dziś temat trudny. Pokrzywa, która wygląda całkiem niewinnie. Zielona roślina, zwykłe liście, nic szczególnie groźnego. A potem ktoś jej dotknie i nagle parzy. Tylko dlaczego? O to zapytała Łucja.
1: A dlaczego pokrzywa parzy?
0: I od razu najważniejsza rzecz. Pokrzywa wcale nie jest gorąca. Nie parzy tak jak gorąca herbata czy rozgrzana patelnia. To, co czujemy, jest reakcją naszej skóry na substancje, które pokrzywa potrafi wprowadzić do naszego organizmu. A jak to robi? Na liściach i łodygach pokrzywy znajduje się tysiące maleńkich włosków. I nie są to zwykłe włoski. Pod mikroskopem wyglądają trochę jak malutkie igiełki. Kiedy dotkniemy pokrzywy, taki włosek może się złamać i przebić powierzchnię naszej skóry. Jego końcówka działa trochę jak miniaturowa strzykawka. Do skóry dostają się wtedy substancje znajdujące się w pokrzywie, między innymi histamina, acetylocholina i serotonina. Nasz organizm reaguje na nie bardzo szybko. Receptory nerwowe w skórze zostają pobudzone i wysyłają do mózgu informację. Uwaga, coś drażni skórę. I właśnie dlatego czujemy pieczenie, kucie, swędzenie albo nawet ból. Skóra może też zrobić się czerwona, a w miejscu kontaktu mogą pojawić się małe, wypukłe bąble, czyli pokrzywa nie parzy dlatego, że jest gorąca. Parzy, bo jej włoski potrafią mechanicznie podrażnić skórę i wprowadzić do niej substancje wywołujące reakcje. A po co pokrzywie takie włoski? To jest naturalna ochrona przed roślinożercami. Jeżeli zwierzę spróbuje ją zjeść albo człowiek zacznie ją bez pytania dotykać, pokrzywa potrafi bardzo szybko powiedzieć: nie dotykaj mnie. I robi to całkiem skutecznie. Co ciekawe, nie wszystkie włoski pokrzywy działają tak samo, a szczególnie dużo tych parzących znajduje się na liściach i łodygach. Dlatego następnym razem, kiedy zobaczycie pokrzywę, możecie spojrzeć na nią trochę inaczej. To nie jest zwykła roślina z liśćmi, to roślina wyposażona w mikroskopijny system obronny. A więc, Łucjo, pokrzywa nie jest gorąca. Po prostu ma bardzo sprytne włoski, które potrafią nas ukłuć i wywołać pieczenie. Taka to spryciula. A my dalej pytamy, sprawdzamy i odkrywamy. Do usłyszenia jutro. Pa!
2: Bonton Radio.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Tom Lux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Tom Lux. Chełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
5: Muzyka i głos AI.

0: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
4: Reklama.
5: Wyjątkowe lokalne wiadomości już teraz o 7.30 w Radiu Bonton, bo po raz pierwszy pojawiają się one jesienią 2026 roku.
6: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton o 7.30. Eliza Kudelska-Nowosad. Dzień dobry. Planowany przy ulicy Wygon w Chełmie zakład firmy Eko Asfalt nie powstanie. Prezydent miasta odmówił wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji związanej z produkcją spoiw do mieszanek asfaltowych. Zakład miał wytwarzać około 2 ton produktu na godzinę, wykorzystując materiały pochodzące z przetwarzania odpadów. Planowano m.in. ich rozdrabnianie, obróbkę oraz separację metali i materiałów tekstylnych. Decydujące okazały się zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka przy Wygonie jest przeznaczona pod składy i budownictwo. Zdaniem miejskich urzędników planowane zbieranie i przetwarzanie odpadów nie mieści się w określonej dla tego terenu funkcji. Wniosek Eko Asfalt wpłynął pod koniec czerwca. Po sierpniowym ponagleniu samorządowe kolegium odwoławcze uznało, że postępowanie nie było prowadzone przewlekle. Decyzję odmowną wydano 21 września. Spółka może się od niej odwołać w ciągu 14 dni. A przypomnijmy, że już na początku roku chciała zorganizować właśnie w tym samym miejscu działalność, mając w planach zakład przetwarzający opony. To wywołało protest mieszkańców osiedla Rajowiecka. Sprzeciwiali się inwestycji, obawiając się m.in. uciążliwości dla okolicznych domów, ogródków działkowych i kąpieliska Glinianki. Podczas spotkania z mieszkańcami przedstawiciele magistratu zapewniali, że tamto przedsięwzięcie również było niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania i nie mogło powstać w tej formie. W postaci zakładu produkującego spoiwa do mieszanek asfaltowych, jak widać, również nie. ZUS ostrzega przed firmami i kancelariami, które oferują odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami. Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS w województwie lubelskim, opisuje, w jaki sposób oszuści próbują wyłudzić na tym polu pieniądze.
7: Pośrednicy nadal próbują zarabiać na bardzo wrażliwej grupie, czyli osobach z niepełnosprawnością, i proponują odpłatną pomoc w złożeniu wniosku o świadczenie wspierające. Za taką, w cudzysłowie, pomoc żądają nawet ponad 20 tysięcy złotych. Do tej pory pukali już do domów osób potencjalnie zainteresowanych świadczeniem. Nagabywali w internecie, na grupach w mediach społecznościowych. Teraz wysyłają listy bezpośrednio do domów seniorów i osób z niepełnosprawnością z gotowymi umowami do podpisu wraz z pełnomocnictwem do wystąpienia z wnioskiem o świadczenie wspierające.
6: ZUS podkreśla, że wszystkie formalności można załatwić bezpłatnie, korzystając z pomocy pracowników. Nie trzeba korzystać z usług pośredników, a już na pewno nie trzeba podpisywać przygotowywanych przez nich umów i pełnomocnictw. W razie wątpliwości ZUS radzi kontaktować się bezpośrednio z placówką zakładu lub też z Centrum Kontaktu Klientów.
8: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
6: Autobusy szkolne w gminie Siedliszcze kursują bez zmian z dotychczasowego przystanku w Maryninie. To efekt ustaleń po pytaniach radnej Violetty Iwaniuk, która zwróciła uwagę na bezpieczeństwo dzieci oraz organizację ruchu w rejonie prowadzonych robót drogowych. Od 1 września wznowiono dowóz dzieci do szkół komunikacją publiczną, co stało się powodem pytania radnej do włodarza gminy. Zwróciła się z wnioskiem dotyczącym oznakowania oraz urządzeń zabezpieczających roboty drogowe w rejonie przystanku w Maryninie. Wskazywała, że dotychczasowe rozmieszczenie barier mogło negatywnie wpływać na bezpieczny wjazd autobusów oraz obsługę pasażerów. W swoim piśmie Iwaniuk pytała m.in., czy konieczne będzie wyznaczenie przystanku zastępczego, jak uzgodniono czasową organizacją ruchu z zarządcą drogi, wykonawcą i przewoźnikiem oraz w jakim terminie mieszkańcy zostaną zostaną poinformowani o przyjętych rozwiązaniach. W odpowiedzi włodarz poinformował, że pracownicy wykonawcy uprzątnęli ogrodzenia stojące wcześniej wzdłuż przystanku. Przedstawiciele urzędu zapewnili, że obecne rozmieszczenie urządzeń zabezpieczających umożliwia bezpieczny wjazd, zatrzymanie oraz wyjazd autobusu. Tym samym zdecydowano, że pojazdy przewożące dzieci zatrzymują się w dotychczasowej lokalizacji w Maryninie i nie tworzono przystanku zastępczego.
8: Bonton Radio. Na dzień dobry.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żar.

0: wiesz? Co by tu nie robić? Może nawet i jeździć hulajnogą i rowerem i tak dalej. Zawsze jakieś tam kłopoty się pojawiają na drogach. A więc, aby je sprostować, wyrównać i pomóc wam sobie poradzić z tymi kłopotami, pojawia się już teraz w naszym studio Marcin Petruk.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Większość z nas jest teraz w drodze do pracy lub podczas podwożenia dzieci do szkół lub przedszkoli, więc to przy takich placówkach należy zachować największą ostrożność. Więcej samochodów mamy wzdłuż rond Zwin i Jana Pawła II, jak też na ulicy Lwowskiej i Wojsłowickiej. Wyłączona z ruchu jest natomiast Przemysłowa na odcinku między Rolniczą a Fabryczną, natomiast zakończenia prac należy się tam spodziewać dopiero pod koniec października.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
3: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
4: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.
5: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
13: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
12: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
13: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
12: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
13: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
14: Reklama. Bonton
15: Starość
14: Radio.
15: Nie zawsze, na ale czasami dobry. Jednak zdarza się nie być zbyt przyjemną, gdy pojawia się na przykład demencja. A ja właśnie czytam, że w Holandii istnieje taki zamknięty ośrodek dla osób z demencją, który jest zaprojektowany w ten sposób, żeby wyglądało wszystko jak zwykłe miasteczko. Z kawiarniami, teatrem, nawet i supermarketami. Mieści się ono 20 km od Amsterdamu i działa od 2009 roku. Ośrodek zajmuje teren o powierzchni około 1,5 hektara, no i składa się z niskich, takich dwupiętrowych budynków. Serio, można iść normalnie do fryzjera, można iść do teatru, do pubu, do restauracji. Opiekunowie noszą tam zwykłe, codzienne ubrania zamiast strojów medycznych, no i dopasowują swoją rolę do stylu życia danego domu. W domach o robotniczym charakterze, traktowani są jak sąsiedzi czy przyjaciele, a w tych o takim arystokrackim, że tak powiem, rodowodzie pełnią rolę zbliżoną do służby. Personel nie okłamuje mieszkańców wprost, pytanych o to, gdzie się znajdują, ale ze względu na naturę choroby Alzheimera, no, po prostu odpowiedzi te i tak się szybko zapomina. Miesięczny koszt? No, w zasadzie jest to koszt zbliżony do tradycyjnych domów opieki, no ale jednak nas Polaków, nie wiem, czy do końca byłoby na to stać, a raczej od razu mogę powiedzieć, że raczej nie stać. 5000 euro. Za każdy miesiąc. Ani 13, ani tym bardziej 14 emerytura by nam w tym nie pomogła.
0: Słuchacie

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 3392.
3: Nasz Krzyś tak odpowiedzialnie opiekował się psem cioci. Może też adoptujmy zwierzaka?
4: Pewnie. W Felicity jest wystawa kochanych bezdomniaków. Od 21 września do 3 października Galeria Felicity zaprasza na wystawę fotograficzną z psami i kotami ze schroniska w Lublinie. A 26 września przyjdź na warsztaty robienia zabawek dla czworonogów i spotkanie z pracownikami schroniska. Może i ty przygarniesz zwierzaka.
3: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Reklama.
7: Bonton Radio i

0: Prezydent Trump grozi sankcjami, bo chce szybko zakończyć wojnę w Ukrainie. Co z cenami paliw? Rząd nie ma planu B, liczy na prezydenta. Jesienna aura na drogach. Będą rady dla kierowców. Marcin Krzemiński. Znów alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wojsko poderwało myśliwce. To w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Alert otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny. RCB zapewnia w nim, że sytuacja jest monitorowana. Donald Trump tymczasem grozi Rosji i zapowiada potężne sankcje, by zakończyć wojnę w Ukrainie. Czas położyć kres zabijaniu, mówił prezydent USA w swoim przemówieniu podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. A chodzi o nawet 100% cła. Prawo do ich nakładania dała w ubiegłym tygodniu Trumpowi ustawa przyjęta przez Izbę Reprezentantów. Uderzą nie bezpośrednio w Rosję, ale w kraje, które importują od niej ropę i gaz, czyli Indie, Chiny czy także Słowację. Trump zapowiada też spotkanie z prezydentem Rosji, ale jeszcze nie podczas najbliższego szczytu G20 w grudniu.
1: On jest skłonny się spotkać. Mieliśmy spotkanie na Alasce i myślę, że będziemy mieć następne, ale nie w Miami. Jest chętny, by się spotkać, bo chciałby zakończyć tę wojnę.
0: Na spotkanie z Putinem gotowy jest też prezydent Ukrainy, który liczy na zakończenie wojny jeszcze przed zimą. Dodam, że dziś na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ sekretarz stanu USA Marco Rubio ma się spotkać w Nowym Jorku ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Dziś też w Nowym Jorku przemówienie wygłosi prezydent Karol Nawrocki. Rząd nie ma planu B, jeśli prezydent po raz kolejny zawetuje ustawę dotyczącą podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Jeśli będzie weto, nie będzie za co obniżyć cen, podkreśla rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Jedynym rozwiązaniem, które jest de facto na stole, i to jest plan A, B i C, jest ustawa, która leży na biurku prezydenta. Jeżeli pan prezydent zdecyduje się na zawetowanie tej ustawy, no to będzie odpowiedzialny po prostu za wysokie ceny paliw.
0: Prezydent przedstawił własny pomysł, jak obniżyć ceny paliw. Pieniądze mają pochodzić z podatku VAT od firm paliwowych. Kierowcom chce też pomóc czeski rząd. Wprowadzi limity cen paliw i nałoży podatki na rafinerie. Będzie codziennie ustalać maksymalne ceny benzyny i diesla. Regulacje mają obowiązywać na razie przez październik. Od dziś jesień, no i pogoda od jakiegoś czasu już też jesienna. Warto o tym pamiętać, siadając za kierownicę i zmienić technikę jazdy. Radzą eksperci. Na mokrej jezdni samochód łatwiej traci przyczepność, droga hamowania się wydłuża.
3: W tych warunkach, jakie są w tej chwili, no nie jeździmy na zderzak. Musimy dać sobie szansę na to, żeby zahamować.
0: Mówi ekspertka bezpieczeństwa ruchu drogowego Marzanna Boratyńska. Używajmy też odpowiednich świateł. O tej porze roku często pojawiają się mgły i wtedy światła do jazdy dziennej, nawet za dnia, to za mało.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
6: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
7: Z prawdziwą panią z Anglii.
0: Dość wyrównane temperatury na południu kraju, 15-16 stopni, prócz Podhala, bo tam zaledwie 10. Bardzo chłodno też, bo 12 stopni dziś maksymalnie na Suwalszczyźnie. Najcieplej na zachodzie do 18 i tylko tam bez opadów deszczu.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
8: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
6: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
7: Z prawdziwą panią z Anglii.
9: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
11: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
12: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
13: W tej godzinie, moi drodzy, jak zwykle witam Was bardzo serdecznie. No i zapraszam od razu na rozmowę z gościem Radia Ponton. No i ja też sprawdzę dla Was, jakie są może nie najbezpieczniejsze, ale jedne z bezpieczniejszych linii lotniczych, z których być może skorzystacie w ciągu najbliższych kilku dni. Zapraszam, tu Dominik Feldman.
14: È tutto che ho preciso.

0: Gość radia Bon Ton.
1: Eliza Kudalska-Nowosad, dzień dobry. W naszym studio witamy Bogdana Drygasiewicza, dyrektora Departamentu Komunalnego w Urzędzie Miasta Chełm. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Jest z nami również pani Aneta Kryłowicz, zastępca dyrektora tego departamentu.
3: Witam, dzień dobry.
1: Dzisiaj będziemy opowiadać o inicjatywie, która właściwie przyjęła się na całym świecie. Poświęca się jej sporo uwagi, nie tylko od tego święta, ale to jest zagadnienie, o którym powinniśmy pamiętać zdecydowanie częściej. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie będzie świętowany Światowy Dzień Zwierząt.
2: Tak, i w tym momencie chciałbym bardzo serdecznie państwa zaprosić na to wielkie święto, na tą imprezę do Parku Miejskiego. Właśnie jak pani redaktor powiedziała, 27 września w godzinach od 12 do 16. Celem tej imprezy będzie rozpropagowanie wśród mieszkańców Chełma i nie tylko Chełma, adopcji psów ze schroniska dla bezdomnych zwierząt tutaj u nas w mieście w Chełmie. Przewidujemy bardzo wiele atrakcji podczas tej imprezy, przede wszystkim dla dzieci. Będą też służby mundurowe z psami służbowymi. Będą też występy młodzieży z HDK-u, z MDK-u oraz zaśpiewa dla wszystkich uczestników pan Jarek Laskowski. Będzie także aleja psów z fotografiami psów do adopcji oraz punkt informacyjny Nie kupuj, adoptuj, gdzie pracownicy schroniska będą udzielali informacji dla zainteresowanych, w jaki sposób można adoptować psa ze schroniska.
1: No właśnie, bo to się wydaje najważniejszym przekazem tego dnia, żeby porozmawiać o odpowiednim sposobie traktowania zwierząt i zwróceniu uwagę na te, które no nie mają w życiu tak dobrze, jak te, które są na kanapach, gdzieś blisko nas, dopieszczone.
2: Dokładnie tak.
1: I właśnie pokaz tych psów, które czekają w chełmskim schronisku, wydaje się być tym jednym z najważniejszych punktów, bo to one czekają na ten kochający dom.
3: Tak, właśnie. Aleja psów do adopcji jest wspaniałą inicjatywą, która może odmienić los psów z chełmskiego schroniska. Dzięki stworzeniu alei przez pracowników Urzędu Miasta oraz wolontariuszy z chełmskiego schroniska psy przestaną być niewidzialne za kratami boksów. Każdy spacer taką aleją to wielka szansa dla zwierzaków na nowy, bezpieczny start w życiu u boku kochającego opiekuna.
1: Tym bardziej, że w schronisku, w chełmskim schronisku dla zwierząt jest ich teraz bardzo dużo i właściwie nie teraz, tylko to jest, wydaje się, sytuacja trwająca już od wielu, wielu miesięcy.
2: Dokładnie. W tej chwili w schronisku mamy około 100 psów i no czeka na ten kochający dom, na nowego właściciela, na to, żeby normalnie przeżyć pozostałe swoje życie.
1: 100, a wydawało się, że już ponad 70 to jest dużo i wtedy alarmowano, że to już są naprawdę spore ilości. Jak wygląda teraz sytuacja w schronisku, panie dyrektorze? Po całej sytuacji, która była opisywana w mediach, o której również informowaliśmy, Urząd Miasta, no tutaj oczywiście z Departamentem Komunalnym na czele, podkreślano, że sytuacja będzie monitorowana. W jaki sposób jest to robione i jak teraz się dzieje w schronisku?
2: No przede wszystkim muszę podkreślić, że schronisko przeszło gruntowny remont. Zostało ogrodzone nowym ogrodzeniem, zostały utwardzone i ułożone nowe alejki, zostały ustawione ławki dla wolontariuszy, którzy czekają na po prostu na otrzymanie psa na spacer. No i co jeszcze ważne, zostały zakupione i ustawione 3 kontenery. Jeden kontener jako biurowy i 2 kontenery dla psów, czyli dla matek z małymi pieskami i dla psów chorych z odpowiednią temperaturą. Ona musi być tam zapewniona odpowiednia temperatura i w lecie, i w zimie. Co chodzi o, tak powiem, kontrolę i nadzorowanie nad schroniskiem, no to tutaj pracownicy Departamentu Komunalnego systematycznie w każdym tygodniu jeżdżą, sprawdzają, robią z tego notatki. Są też kontrole powiatowego inspektora weterynarii. Także w tej chwili naprawdę schronisko jest monitorowane, nadzorowane, myślę, że w odpowiedni sposób przez departament.
3: Też mamy tutaj stały kontakt z wolontariuszami, z administratorem schroniska, więc cały czas jesteśmy w kontakcie.
1: A w jaki sposób można dołączyć do wolontariatu w schronisku? Jak to jest organizowane?
3: należy przyjść do schroniska, zapraszamy serdecznie, podpisujemy umowę o wolontariat.
1: Czy już wiadomo, ile osób w ten sposób pomaga?
3: Ogólnie zapisanych jest około 200 osób do wolontariatu, a takich aktywnych jest około 30.
2: I w tym miejscu bardzo zachęcamy Państwa o taki wolontariat, o zgłaszanie się tutaj do administratora schroniska. Myślę, że to naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo takie miłe i przyjemne bycie wolontariuszem w schronisku dla bezdomnych psów.
1: No są obopólne korzyści, nie tylko dla zwierząt, ale także dla tych
3: człowieka,
1: wyprowadzających.
2: Tak. Oczywiście.
1: W programie tego wydarzenia, spotkania poświęconego zwierzętom, będzie także uroczyste wręczenie nagrody za zbiórkę karmy przeprowadzoną w placówkach oświatowych. Tutaj wiemy, że to jest jeden z takich właściwie jedna z najprostszych form pomocy dla schroniska, dla zwierząt, które potrzebują takiego dodatkowego wsparcia, czyli ludzie po prostu zbierają karmę, no i szykuje się za to wyróżnienie.
2: Tak. Ogłosiliśmy taki konkurs właśnie dla placówek oświatowych i szkoła oraz przedszkole, które zbiorą największą ilość karmy, zostaną uhonorowane, dostaną nagrodę tutaj podczas tego pikniku, podczas tej imprezy.
3: 25 września karma będzie dostarczana przez placówki oświatowe do schroniska. Tam będzie ważona, będzie to odnotowane i tak jak dyrektor tutaj powiedział, będzie wręczone wyróżnienie, nagroda ze sceny podczas imprezy.
1: Sporo takich przyjemnych atrakcji, ale będzie także tego dnia okazja do tego, by porozmawiać ze specjalistami, ludźmi, którzy mają ogromną wiedzę, jak postępować ze zwierzętami, jak odpowiedzialnie się nimi opiekować.
2: Tak, dokładnie. Będzie można porozmawiać właśnie z lekarzem weterynarii oraz pracownikami schroniska, którzy będą opowiadać, w jaki sposób te psy są przygotowywane do adopcji, do dalszego życia. Także będzie można o wszystkich szczegółach porozmawiać.
3: Będzie to rodzinna, pełna atrakcji popołudnie, podczas którego chcemy nie tylko dobrze się bawić, ale przede wszystkim rozmawiać o zwierzętach, odpowiedniej opiece nad nimi, adopcji i wolontariacie.
0: Gość radia Bon Ton. Reklama.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Prevbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prevbet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-140.
5: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
6: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
7: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
6: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
7: Tanio i od ręki.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
9: Muzyka i głos AI.

0: 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Reklama. Bondo.

Jeśli planujecie jeszcze w tym roku jakieś wakacje, to pewnie będziecie lecieć do ciepłych krajów samolotem. Więc mam dla Was propozycję. Za chwilkę Wam zdradzę linię lotniczą, która naprawdę ma spory powód do dumy. Dlatego, że uznaje się ją za jedną z najbezpieczniejszych.

0: najbezpieczniejszych linii lotniczych na świecie. W zestawieniu z samolotami prowadzenie samochodu przypomina naprawdę ryzykowne igranie z losem, a podróż pociągiem można porównać do rosyjskiej ruletki. To właśnie lotnictwo pozostaje najbezpieczniejszą formą transportu i koniec kropka. Chociaż moja dziewczyna sądzi w sumie trochę inaczej, prawda? Natomiast czytam fakty, które no jednak stoją za tą linią lotniczą. Ryanair. Od czasu powstania i pierwszego lotu w lipcu 1985 roku nikt nie zginął w wypadku z udziałem tych linii. Chociaż pewnie życie już was nauczyło, że nie może być tanio i dobrze, dlatego musicie się przyzwyczaić, jak to pojawicie się na pokładzie. Ci, którzy już lecieli Ryanairem, to dobrze wiedzą, że muszą też wziąć udział w akcji sprzedawania chociażby perfum na pokładzie. Od początku, od startu, aż do czasu lądowania. Także nie pośpicie.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Reklama. O sporcie ten człowiek wie wszystko. O zbliżających się wydarzeniach, o tych, które już były i o wynikach tych wydarzeń sportowych. No to już teraz na antenie Radia Bonton przedstawi Wam te szczegóły. Marcin Petruk, zapraszam. Minęła 8:30.
10: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
11: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
10: Bonton Radio. Sport.
12: Wiadomości sportowe. Marcin Petruk. Strzelcy teamu Fabryka Sportu nie schodzą z podium. Jednym z turniejów, w których popisali się celnością, była 6. runda Bras Goblin rozegrana na strzelnicy Bellona Marino, gdzie po złoto sięgnął Kamil Miszwa.
13: Nie obeszło się bez przygód, ale suma summarum drugi raz staje na najwyższym miejscu podium. Z kolei Konrad Wójtowicz, znowu kolejna edycja i znowu kolejny medal. Drugie miejsce w klasie production, więc jest bardzo progresowo. Damian Rycerz z kolei zdobył drugie miejsce na zawodach w województwie warmińsko-mazurskim w 6. edycji Great Country w klasie production. Zdobył tam drugie miejsce.
12: Damian Rycerz startował ponadto w dynamicznej lidze schronu w Lublinie, gdzie także zdobył drugie miejsce w kategorii production. Siatkarze HKS-u Chełm są po kolejnych testach formy przed zbliżającym się wielkimi krokami nowym sezonem w Tauron Lidze. Biało-zieloni dwukrotnie mierzyli się ze Ślepskiem Suwałki i dwukrotnie ulegli mu 1-3, mówi trener Krzysztof Andrzejewski.
0: Wiadomo, w tych sparingach testujemy różne warianty, ustawienia, też różne zestawienia personalne, więc nie decydowaliśmy się na optymalny skład, tylko raczej kierowaliśmy się tym, żeby wszystkich zawodników gdzieś tam w tych warunkach meczowych sprawdzić. No niestety na początku pierwszego sparingu kontuzji doznał nasz przyjmujący Yassin Luati. Na szczęście okazało się, że kontuzja nie jest bardzo groźna, no ale niestety wykluczy go z treningów na około, myślę, 2 tygodnie. Nie muszę mówić, jak ważnym ogniwem naszego zespołu w tym sezonie może być Yassin, więc jest nam przykro.
12: W tym tygodniu zespół z Chełma weźmie jeszcze udział w turnieju w Suwałkach, a ostatnie 2 mecze kontrolne rozegra z Bogdanką Luk Lublin oraz estońskim Pornuwork Pali Klubi. Po zajęciu 2. miejsca w okręgowym zestawieniu zespół Chełmianki przygotowuje się do kolejnego meczu. Ostatni dotychczasowy komplet punktów dla składu prowadzonego przez Pawła Fornala to skutek wyjazdowej wygranej 2-0 z Orłem Srebrzyszcze.
14: To było spotkanie, jakiego tak naprawdę się spodziewaliśmy, czyli było dużo walki, dużo zaangażowania po obu stronach, stałych fragmentów gry i przede wszystkim fauli. Myślę, że dla kibica to nie było najprzyjemniejsze spotkanie do oglądania, ale z tym też się liczyliśmy. Finalnie wygrywamy 2-0, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Mecz był bardzo wyrównany. Kluczowy moment to 49. minuta i obroniony rzut karny przez Mateusza Pulikowskiego. Ta obrona pozwoliła nam zachować jednobramkowe prowadzenie. Później dołożyliśmy 2. bramkę i tak naprawdę cieszymy się z 3 punktów.
12: W następnym okręgowym spotkaniu 2. drużyna biało-zielonych zmierzy się u siebie z Ruchem Izbica.
10: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
11: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 maja obok Kauflandu.
10: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Przeprowadzona kilka dni temu akcja Speed jasno pokazała, że polscy kierowcy nadal mają poważny problem ze stosowaniem się do limitów prędkości. Ci z naszego województwa również, ponieważ lubelskie znalazło się w niechlubnej czołówce, wyprzedzając większość innych regionów kraju. W ciągu dobowej akcji mundurowi zatrzymali na naszych drogach aż 2150 osób jadących za szybko, a 19 z nich straciło prawo jazdy. Do wczoraj w całej Europie odbywała się natomiast inicjatywa Safety Days, podczas której pod lupę ubrani byli przede wszystkim amatorzy zbyt mocnego wciskania gazu, jak też ci niestosujący się do znaków z zasadami pierwszeństwa. Miejmy nadzieję, że nasi rodzimi zmotoryzowani nie pogorszą statystyk tego przedsięwzięcia.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz uczucie zatkanego ucha, pogorszenie słuchu lub nadmiar woskowiny? Umów się na wizytę w Dentado, przychodnie specjalistyczne Gallek. Hełm Rejowiecka 115 i 117. Specjalista laryngolog zajmie się problemami zdrowotnymi uszu i górnych dróg oddechowych, w tym zapaleniem uszu, niedosłuchem, zapaleniem gardła lub anginą, zapaleniem krtani, zapaleniem zatok, chrapaniem, bezdechem sennym, chorobami nowotworowymi, np. rakiem krtani. Telefon 512 835 211. Pełna oferta na www.dentado.com.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16. Telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
6: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
7: Wynajmę ostatnie 50 metrów kwadratowych w nowo powstałym budynku obok ZDZ-u. Atrakcyjne położenie, róg Lwowskiej i żołnierzy pierwszej Armii Wojska Polskiego w Chełmie. Idealne miejsce na Twój biznes. Bliższe informacje pod numerem telefonu 504 266 444.
8: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607 980 731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Kilku pracodawców odrzuciło tych facetów, nie przyjęło ich do pracy, a więc czterej przyjaciele z zespołem Downa postanowili założyć własną pizzerię. Słuchajcie, chłopaki złączyli siły wraz ze swoim znajomym nauczycielem wychowywania fizycznego, no i odpalili innowacyjny, mobilny biznes cateringowy serwujący pizzę. Zespół podróżował bezpośrednio na przyjęcia urodzinowe, wesela, imprezy firmowe, no i z własnymi przenośnymi piecami i mundurkami przygotowywali na miejscu i serwowali świeżą pizzę bezpośrednio właśnie u klienta. W ciągu swojego pierwszego roku, i tu na pewno uszczypniemy mocno konkurencję i tych, którzy nie chcieli ich przyjąć i nie widzieli tutaj potencjału, w ciągu swojego pierwszego roku działalność rozwinęła się na tyle, że zatrudniła 23 inne młode osoby z zespołem Downa do pomocy. No, to teraz pewnie nie jeden pracodawca przemyśli, zanim odrzuci kandydaturę osób z zespołem Downa.
1: To jest Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
3: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770. W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
2: Reklama.

0: Koniec pańskich pensji. Zapowiada rząd, przyjął ustawę o zarobkach lekarzy. Będą ministerialne wytyczne dla szkół w sprawie ewakuacji. Hulajnogą na ekspresówce, bo tak podpowiedziała mu nawigacja. Marcin Szamiński. Za 2 tygodnie posłowie mają się zająć ustawami o zarobkach w ochronie zdrowia, które wczoraj przyjął rząd. Lekarzy czeka praca co najwyżej na 2 etatach i za maksymalnie 77 tysięcy złotych miesięcznie. Konkursy mają być transparentne, a płace jawne. Błażej Kulesza.
1: Ortopeda w Grójcu. 3 200 000 za rok.
2: To ma być koniec tego typu historii. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, zmiany w przepisach mają obowiązywać wcześniej niż planowano.
1: To nie będzie 12 miesięcy, tylko maksimum 6 miesięcy.
2: Do przestrzegania zasad ma być zatrudniona armia urzędników.
3: Mają wzmocnić zdecydowanie kontrolowanie wydatkowania środków publicznych.
2: Mówi Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia.
3: Wspomnę tylko, że te 400 osób mamy w planach do zatrudnienia na przestrzeni też kilku lat.
2: Ale zmiany odczują też pacjenci, mówi Sebastian Goncerz z Porozumienia Rezydentów OZZL.
4: Znaleźć jakąś metodę, żeby to, co zmieniamy, odbyło się bez pogorszenia dostępu do leczenia pacjentom.
2: A to może być widoczne, zdaniem medyków, w szczególności w szpitalach.

0: wszystko w jeden dokument.
1: Żeby nie było żadnych wątpliwości. Co najmniej kilkanaście ofiar niemieckiego mordu w Turach pochowanych zostanie dziś na cmentarzu w Kościelcu w Wielkopolsce. Ich szczątki ekshumowane zostały 2 lata temu w ramach śledztwa prowadzonego przez poznański oddział IPN-u. Polska w czołówce krajów globalnego lęku przed sztuczną inteligencją. Pisze o tym Rzeczpospolita. Z badania Pew Research Center wynika, że aż 59% Polaków uważa, że ekspansja AI doprowadzi do znaczącego ubytku miejsc pracy. Hulajnogą elektryczną wjechał na ekspresówkę, bo tak podpowiedziała mu nawigacja. 21-letniego mężczyznę jadącego hulajnogą na pasie awaryjnym zauważyli inni kierowcy na S3 niedaleko Lubawki na Dolnym Śląsku i wezwali policjantów.
2: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym 500 zł.
1: Mówi Anna Słowińska z komendy w Kamiennej Górze. Policjanci odwieźli 21-latka na najbliższą stację paliw.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Kolejny oszust działający w naszym regionie metodą na policjanta został zatrzymany przez mundurowych. Mowa o 20-latku, który dopuścił się 2 kradzieży na seniorach i okradł ich z ponad 300 tysięcy złotych. Chełmscy mundurowi zatrzymali 44-latka, który był podejrzany o kradzież hulajnogi elektrycznej o wartości ponad 3 tysięcy złotych. Z relacji zgłaszającego wynikało, że jego nastoletnia wnuczka pozostawiła jednoślad na parkingu jednej ze szkół w Chełmie. Jego zaginięcie zauważyła, kiedy po lekcjach chciała nią wrócić do domu. Druga edycja Tygodnia ze Zdrowiem w Chełmie trwa od początku tygodnia, jednak kulminacyjne wydarzenia odbędą się w piątek podczas ekopikniku na placu Łuczkowskiego w godzinach od 8 do 14. O szczegółach usłyszycie w wiadomościach lokalnych o 9.30.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
1: 10 stopni na Podhalu, 12 na Suwalszczyźnie, 14 na Podlasiu, 15 na Lubelszczyźnie, w Małopolsce, na Podkarpaciu, na Śląsku i na Opolszczyźnie, 16 na Mazowszu i Dolnym Śląsku, 17 na Kujawach, w Wielkopolsce i Lubuskiem. Padać nie powinno tylko na zachodzie kraju, wysoko w Tatrach śnieg.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
6: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
8: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
9: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
10: Trochę dzisiaj w tej godzinie o miłości, ale i też trochę podróży. Polecimy sobie do Japonii. Tu program Bonton na dzień dobry. Witam Was 6 minut po godzinie 9, 23 września, czyli w pierwszy dzień jesieni.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w Radiu Bon Ton.
2: Pochylaliśmy się już wielokrotnie w Radiu Bon Ton nad tematem trudnej sytuacji szpitali powiatowych. Dotychczas głównie omawialiśmy przypadek włodawskiej placówki. Tym razem jednak musimy przenieść się do Krasnego Stawu. Janek Zieliński, zapraszam. Niedawno pojawił się raport z Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnym Stawie dotyczący kondycji finansowej, kadrowej i organizacyjnej. Pierwszy raz temat pojawił się na posiedzeniach komisji zajmujących się ochroną zdrowia i finansami w powiecie, a szczegółowo omówiono go na sesji Rady Powiatu na początku września. Radny Marek Nieścior oznajmił, że od pacjentów otrzymuje liczne sygnały na temat przestarzałego sprzętu, w tym przypadku mowa o gastroskopie i kolonoskopie. Na zgromadzeniu obecny był dyrektor placówki Zbigniew Widomski, który podkreślał, jak istotne jest wsparcie od starostwa. Konkretnie to ich zgoda na zakup nowej aparatury, gdyż wspomniane urządzenia pochodzą jeszcze z 2006 roku. Jak podkreślał dyrektor, aby skutecznie i bezpiecznie opiekować się zdrowiem i życiem obywateli, potrzebny jest nowy asortyment, a niestety w ocenie szefa szpitala mamy do czynienia z najpoważniejszym od dawna załamaniem w placówkach powiatowych w historii, a już na pewno w jego karierze. Aktualnie liczba możliwych do wykonania w miesiącu zabiegów kolonoskopii i gastroskopii wynosi odpowiednio 13 i 15. To jest rezultat odgórnie narzuconych limitów. Przejdźmy teraz do zaległości i długów. Szpital w Krasnym Stawie nadal oczekuje na ponad 4 miliony złotych za nadwykonania, które nie przyszły jeszcze z narodowego.

0: Narodowego Funduszu Zdrowia. Mówimy zarówno o tym roku, jak i poprzednim. Na kolejnym posiedzeniu dyrektor Widomski przedstawił dokładne kwoty w kwestii długów. We wrześniu 2025 zobowiązania lecznicy wynosiły ponad 17 milionów złotych. W lipcu tego roku jest to już ponad 29 milionów złotych. Co zaś do zadłużenia? W zeszłym roku było to 10 milionów złotych, w tym roku jest to już 13 milionów. Jakie są przyczyny tego stanu? Brak rozliczeń z NFZ oraz wzrost kosztów. Ten wskaźnik podniósł się w tym roku o 650 tysięcy złotych miesięcznie. Natomiast ze szpitala napływają nie tylko informacje o problemach, ale także sukcesach. Udało się skrócić czas oczekiwania na wizytę u kardiologa, która teraz wynosi średnio 7,5 miesiąca, podczas gdy w ubiegłym roku było to półtora roku. Poradnia kardiologiczna zatrudniła nowych lekarzy, działa przez cały tydzień i funkcjonuje w centralnej rejestracji. Aczkolwiek kwestia terminów w kardiologii jest tematem mocno płynnym. Ponadto placówka odnowiła certyfikat akredytacyjny ministra zdrowia po 3 dniach szczegółowej oceny działania szpitala, co w rezultacie może się przyczynić do poprawy finansowej szpitala i ciągłości usług dla pacjentów z Krasnegostawu i okolic. W końcu o to w tym wszystkim chodzi. Ja dziękuję Wam za dzisiaj. W razie czego będę Was informować, gdyby coś nowego się pojawiło. Póki co życzę Wam miłego dnia i dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bonton.
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R. Bonton Radio.

0: Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec. Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
0: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Chełm, Aleja Żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Czasami jak rozmawia się między ludźmi, czasami też jak się przegląda internet, trafia się na historie, które wywołują po prostu naturalnie uśmiech na twarzy. No i to jest jedna z nich. W 2000 roku 7-letni chłopiec z amerykańskiego stanu przygotował pudełko z prezentem w ramach akcji charytatywnej. No i paczka trafiła do Joanny. No i zawierała m.in. zdjęcie też tego chłopca. Słuchajcie, po 11 latach w 2011 roku dziewczyna odnalazła chłopaka na Facebooku. Nawiązali kontakt, utrzymywali regularnie rozmowy online, a w 2013 roku spotkali się osobiście, dokładnie tak. Rok później, w 2014 roku, chłopak poprosił swojego ojca o zgodę na ślub. Para pobrała się dosłownie 5 października 2014 roku na ranczo rodziców pana młodego w Ohio. No, piękne historie, a jeszcze piękniejsza para w zasadzie, bo wy teraz zdjęcia nie widzicie, a ja na nich w tym momencie patrzę, no i zazdroszczę w zasadzie, ale tak oczywiście pozytywnie zazdroszczę. Macie może jakąś podobną historię? Jeśli tak, to bardzo proszę o nagranie, o głosówkę na naszego Messengera, wysłać nam jak najszybciej, albo nawet i opisać tekstowo, jak to dokładnie wyglądało. Ja chętnie po południu sobie zerknę na naszą skrzynkę z wiadomościami, no i poczytam o tych pięknych historiach życiowych.
1: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Nasz Krzyś tak odpowiedzialnie opiekował się psem cioci. Może też adoptujmy zwierzaka?
2: Pewnie. W Felicity jest wystawa kochanych bezdomniaków. Od 21 września do 3 października Galeria Felicity zaprasza na wystawę fotograficzną z psami i kotami ze schroniska w Lublinie. A 26 września przyjdź na warsztaty robienia zabawek dla czworonogów i spotkanie z pracownikami schroniska. Może i ty przygarniesz zwierzaka.
1: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
3: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
4: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie Hadeku. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdkhelm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
9: O tej porze w naszym studio robi się wyjątkowo gorąco, bo czas na najświeższe wydanie wiadomości lokalnych. Minęła już 9.30. Zapraszam Was, bontonowi słuchacze blisko radioodbiorników. Już teraz.
10: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Kolejny oszust działający w naszym regionie metodą na policjanta został zatrzymany przez mundurowych. Mowa o 20-latku, który dopuścił się 2 kradzieży na seniorach. Jego ofiarą padła najpierw 89-latka, którą przekonał do wydania 230 tysięcy złotych, a także pudełka z biżuterią. Oszust zmanipulował również starsze małżeństwo, które wierząc, że przekazuje oszczędności policjantom, straciło ponad 67 tysięcy złotych. Działania policji doprowadziły do wytypowania i ustalenia tożsamości sprawcy, w którego mieszkaniu mundurowi odnaleźli gotówkę, ale również maczetę, gaz i przedmiot przypominający broń palną. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 20-latkowi zarzutów, a młodemu mężczyźnie grozi ponad 10 lat więzienia. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Chełmscy mundurowi zatrzymali 44-latka, który był podejrzany o kradzież hulajnogi elektrycznej o wartości ponad 3000 zł. Z relacji zgłaszającego wynikało, że jego nastoletnia wnuczka pozostawiła jednoślad na parkingu jednej ze szkół w Chełmie. Jego zaginięcie zauważyła, kiedy po lekcjach chciała nią wrócić do domu. Zebrany przez mundurowych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie sprawcy zarzutu kradzieży. Podejrzany 44-latek tłumaczył się potrzebą zdobycia pieniędzy, a teraz zgodnie z przepisami za kradzież grozi mu nawet 5 lat pozbawienia wolności. Hulajnoga trafiła natomiast z powrotem do młodej właścicielki.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
10: Druga edycja Tygodnia ze Zdrowiem w Chełmie trwa od początku tygodnia, jednak kulminacyjne wydarzenia odbędą się w piątek podczas ekopikniku na placu Łuczkowskiego w godzinach od 8 do 14.
11: W programie m.in. edukacja diabetologiczna, promocja zdrowego odżywiania, profilaktyka chorób i zatruć oraz wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego.
10: Mówi Kacper Jasek z chomskiego magistratu. Mieszkańcy również będą mogli bezpłatnie skorzystać z badań profilaktycznych, w tym między innymi z pomiaru glukozy, cholesterolu, ciśnienia, a także z porad specjalistów i zajęć edukacyjnych. W najbliższą niedzielę wędkarze z regionu będą rywalizowali w celu dobroczynnym. Wszystko za sprawą wydarzenia koła PZW Dorohusk. O szczegółach jeden z organizatorów, Rafał Guzowski.
12: Otwarte zawody wędkarskie o puchar przewodniczącego NSZZ, funkcjonariuszy Straży Granicznej Placówki Dorohusk. To impreza ze zbiórką funduszy na dalsze leczenie Szymona Zelenta. Zawody odbędą się w dwóch kategoriach: gruntowa i spinningowa na rzece Bug w Dorohusku.
10: Zapisy do wędkarskich zmagań przyjmowane są jeszcze dzisiaj pod numerem telefonu 503 405 128.
0: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: w ten weekend iść na wesele. Ale niestety para młoda nie istnieje już na ten moment. Rozeszli się tydzień przed weselem. No co, może zdarzyć się taka historia, prawda? Dlatego może już teraz obecność Moniki w naszym studio może sprawić wam radość i pomóc wam zorganizować sobie najbliższy weekend. No chyba, że będzie miała jakieś inne ciekawsze wydarzenie, na przykład w tygodniu, no to już jej sprawa. Antena jest twoja, pani Moniko. Proszę bardzo, opowiadać co ciekawego masz kulturalnego dla naszych bontonowych słuchaczy.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Krubieszowska 80.
1: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. Chełmska Biblioteka Publiczna przygotowała dwa wezwania twórcze dla najmłodszych mieszkańców naszego regionu. Na początek coś dla tych, którzy kochają słowo pisane i nie boją się występów przed publicznością. Biblioteka zaprasza uczniów szkół podstawowych z Chełma oraz całego powiatu chełmskiego do udziału w konkursie Pięknego Czytania. To okazja, by sprawdzić swoje umiejętności retoryczne, ale też bliżej poznać lokalną literaturę. W tym roku wydarzenie skupia się wokół twórczości Longina Jana Okonia, wybitnego pisarza silnie związanego z naszym miastem, autora między innymi słynnych opowieści Niedźwiedziego Grodu. Uczestnicy będą rywalizować w dwóch kategoriach wiekowych, dla klas od 1 do 3 oraz od 4 do 8. Zadanie polega na wylosowaniu i zaprezentowaniu fragmentu książki autora, co będzie oceniać komisja. Liczy się nie tylko płynność i poprawność, ale też dykcja, intonacja, tempo, artystyczna ekspresja i ten wyjątkowy sceniczny kontakt z publicznością. Sam konkurs odbędzie się 19 października o godzinie 10 w sali widowiskowej biblioteki przy ulicy Partyzantów 40. Czasu na zgłoszenie jest jeszcze trochę, ale warto się pospieszyć. Organizatorzy czekają na nie do 10 października. Zapisać się można na 3 wybrane sposoby. Wysyłając e-mail, dzwoniąc pod numer telefonu lub po prostu osobiście w siedzibie biblioteki. Na stronie tej instytucji również znajdziecie wszystkie dodatkowe szczegóły. Jeśli ktoś chciałby się wyrazić za pomocą barw i form plastycznych, Chełmska Biblioteka Publiczna ma drugą, równie ciekawą propozycję. Mowa o konkursie plastycznym zatytułowanym Pocztówka z Chełma. Zadaniem uczniów klas od 1 do 8 jest zaprojektowanie autorskiej karty pocztowej. Praca powinna przedstawiać symbole Chełma lub ziemi chełmskiej oraz nawiązywać do miejscowej historii, tradycji czy powtarzanych z pokolenia na pokolenie legend. To świetny pretekst, by młodzi artyści spojrzeli na znane im miejsca z całkiem nowej, twórczej perspektywy. Rywalizacja, podobnie jak w przypadku czytania, odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych – dla klas 1-3 oraz 4-8. W przypadku tego konkursu zegar tyka nieco szybciej. Gotowe prace należy dostarczyć do wypożyczalni dla dzieci przy ulicy Partyzantów 40 do 30 września. Uroczyste rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników nastąpi 12 października o godzinie 10 we wspomnianej wcześniej sali widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Regulaminy obu konkursów, wymagania techniczne oraz szczegółowe kryteria oceniania znajdują się na stronie internetowej Chełmskiej Książnicy. A o czym dzisiaj posłuchamy w podcaście Bliżej Kultury?
4: Czy hulaka może zostać świętym? Okazuje się, że tak. Najlepszym przykładem jest Hubertus, patron myśliwych, leśników i jeźdźców. Jak głosi legenda, nawrócił się podczas polowania, kiedy objawił mu się jeleń z promieniującym krzyżem między porożem. Ten widok tak poraził Hubertusa, że porzucił hulaszcze życie i został biskupem. Dzisiaj o godzinie 18.20 zapraszam na podcast Bliżej Kultury, Tradycje i Smaki Regionu, w którym opowiem o jednym z najstarszych i najbardziej barwnych świąt polskiej tradycji – Hubertusie. Przeniesiemy się wspólnie na nowy wygon w gminie Wojsławice, by poczuć niesamowitą atmosferę tego wydarzenia. Porozmawiamy o legendzie świętego Huberta. Odsłonimy niezwykłą historię regionu, a dyrektor Gminnego Centrum Kultury Dorota Borys zdradzi nam, dlaczego konie są wpisane w tożsamość Wojsławic już od XIX wieku. Ale Hubertus to przede wszystkim adrenalina. Przeżyjemy jeszcze raz widowiskową gonitwę za lisem. Usłyszycie mistrza ucieczki Jacka Kozaka oraz niesamowitą młodą amazonkę Lenę Rogucką, która po raz kolejny kolejny zerwała lisią kitę i sięgnęła po zwycięstwo. A na deser regionalna kuchnia. Tomasz Woliński z Koła Łowieckiego Szarak uświadomi nas, na czym polega nowoczesna gospodarka leśna i zdradzi sekret legendarnego gulaszu z dziczyzny, który podbił serce publiczności. Z kolei mistrz jeździectwa i restaurator Jacek Kozak opowie o strawie myśliwych i koni oraz o tym, co cieszy najbardziej te wyjątkowe i mądre zwierzęta. Kolejna odsłona programu Bliżej Kultury, Tradycje i Smaki Regionu o godzinie 18.20. Zapraszam serdecznie, Wanda Jaroszczuk.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
6: Tato, słyszałeś o ACR?
7: A co to jest ACR?
8: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
6: To tu, gdzie ten robot?
8: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
9: Stary młyn w Chełmie. Tu historia spotyka się z przyszłością. Dzięki funduszom europejskim dawny młyn zmienia się w nowoczesne centrum kultury Stary Młyn. Sala widowiskowa, nowe przestrzenie wystawiennicze, warsztaty, spotkania i miejsce dla waszych pasji. Od teatru i muzyki po działania edukacyjne i artystyczne. Prace już trwają. Wykonywane są m.in. fundamenty oraz warstwy podposadzkowe. To pierwszy krok do stworzenia wyjątkowego miejsca na kulturalnej mapie Chełma. Ponad 44 miliony złotych. Tyle wynosi wartość inwestycji. Z tego blisko 28 milionów 400 tysięcy złotych to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Centrum Kultury Stary Młyn. Nowa przestrzeń dla kultury, edukacji i mieszkańców Chełma. Otwarcie w 2028 roku. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Reklama.
2: Czas opuścić nasze piękne miasto, ale tylko na chwilę i w teorii. W Japonii podobno po raz pierwszy w historii liczba stulatków przekroczyła 100 tysięcy osób. To już 56 rok w ogóle z rzędu, w którym ta grupa wiekowa rośnie w tym kraju. Według danych japońskiego Ministerstwa Zdrowia we wrześniu liczba osób w wieku co najmniej 100 lat wyniosła dokładnie 107 677 osób. To wzrost o niemal, słuchajcie, 8 tysięcy w ciągu roku. Wśród stulatków, no oczywiście, dominują kobiety, bo jest to stanowczo ponad 88% tej grupy. Japonia w ogóle od lat plasuje się w czołówce krajów o najwyższej oczekiwanej długości życia. W 2024 roku wynosiła tam około 84 lat, wobec na przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie tamten wynik to 79. Powód? Ano eksperci wskazują na dietę, także dzisiaj na obiad rybka. I to z ryżem.
13: Słuchacie Bonton Radio.

0: jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
0: Domlux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Domlux. Chełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: Reklama.
7: Bonton.

0: Kolejne zatrzymania w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Jesień w kalendarzu, ale jest szansa na powrót lata. Maja Chwalińska w ćwierćfinale turnieju w Singapurze. Marcin Krzemiński. Kolejne zatrzymania w sprawie śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej w czasach rządów PiSu. Agenci CBA zatrzymali rano w Warszawie Piotra M. i Annę P.
1: Zatrzymane osoby obecnie przewożone są do prokuratury regionalnej w Rzeszowie, która prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej.
0: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Z ustaleń medialnych wynika, że Anna P. to aktualnie dyrektor w Kancelarii Prezydenta, a Piotr M. jest pracownikiem jednej z prawicowych stacji. Chodzi o finansowanie kampanii Sprawiedliwe Sądy. Akcja obejmowała spoty telewizyjne, artykuły w internecie i billboardy. Miała informować o reformie sądownictwa, ale według polityków obecnej koalicji rządzącej skupiała się na dyskredytowaniu środowiska sędziowskiego. W lipcu zarzuty w tej sprawie usłyszeli były członek zarządu PFN Maciej Eś oraz jej były prezes Cezary J. Ważne dla wybierających się w góry, warunki na beskidzkich szlakach turystycznych goprowcy określają jako trudne. W górach rano było chłodno, na Hali Miziowej i Markowych Szczawinach termometry wskazywały rano 2-3 stopnie. Na Kopule Pilska i Babiej Górze mogą występować oblodzenia, na szlakach jest generalnie ślisko i mokro, do tego ograniczona widoczność. Tymczasem dziś pierwszy dzień jesieni, w tym roku ta kalendarzowa zbiegła się z astronomiczną. Za nami równo noc jesienna, co oznacza, że od teraz dni będą coraz krótsze, a noce dłuższe.
2: No nie, na każdej pory roku muszą być, nie? Tak jak i lato, wiosna, zima. Nie lubię szarugi, nie lubię deszczu, po prostu takiego zimna.
3: Ciepłą pogodę, taką sobie marzę na jesień, czyli taką, żeby jeszcze było trochę tego lata.
0: Najbliższe dni mają być chłodne i deszczowe, słońce ma wrócić w niedzielę, a w przyszłym tygodniu niewykluczone miejscami nawet 24 stopnie. Nazwanie stałej bazy wojsk USA imieniem Donalda Trumpa jest bardzo ryzykowne, bo jeśli powstanie taka baza, to prezydentem z pewnością będzie już ktoś inny. Uważa Janusz Zamkę, były wiceminister obrony.
4: Bezpieczniej moim zdaniem, jeżeli już trzeba by to nazwać prezydentem, to myślę, że bezpieczniej byłoby to zawsze nazywać nazwą aktualnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo baza powinna funkcjonować przez wiele lat i prezydentów w tym czasie będzie także wielu.
0: W rozmowie z Bloombergiem prezydent Karol Nawrocki mówił, że trwają już przygotowania do budowy niezbędnej infrastruktury. Ogłosił też, że baza powinna nosić nazwę Fort Trump. Maja Chwalińska w ćwierćfinale singla w Singapurze. Nasza tenisistka pokonała Ukrainkę Oleksandrę Olinykową 6-0-6-1. A o półfinał finalistka tegorocznego French Open powalczy z Belgijką Elise Mertens. To po tym, jak do drugiej rundy turnieju nie przystąpiła z powodów zdrowotnych Czeszka Barbora Krejcikowa, która, dodajmy, miała być też w Singapurze partnerką deblową Chwalińskiej. Dodam, że mecz o półfinał singla Chwalińska-Mertens zaplanowano na piątek.
5: Bonton Radio.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Plan wykonany perfekcyjnie. Polscy siatkarze w ćwierćfinale Mistrzostw Europy pokonali Niemcy 3-0 i są już w najlepszej czwórce turnieju. O przebiegu tego spotkania opowiada środkowy Bartłomiej Lemański.
7: Pierwszego seta graliśmy do 23, było bardzo blisko. Drugi nam poszedł dużo łatwiej. W trzecim secie widać było, że oni zaczęli dużo mocniej ryzykować na zagrywce. W ataku byli agresywniejsi i mieliśmy w tym trzecim secie straty chyba z 4 punktów, czy 5 nawet. Odrobiliśmy to i w tej końcówce tak, poszedłem na zagrywkę, cieszę się, że mogłem tam narozrabiać troszkę w tej końcówce.
6: Polacy przenoszą się teraz do Mediolanu, gdzie zostaną rozegrane decydujące mecze. W półfinale zagrają ze Słowenią lub Belgią, ten mecz dziś o 16. Po nim Włochy zmierzą się z Finlandią, a zwycięzcy o finał zagrają z Francją, która pokonała wczoraj Rumunię 3-0. 4 mecze w 2 tygodnie, takiego zgrupowania kadry jeszcze nie było. Polacy rozpoczęli wczoraj w Warszawie przygotowania do Ligi Narodów. W piątek zagrają na Stadionie Narodowym z Bośnią i Hercegowiną, potem ze Szwecją na wyjeździe, Rumunią u siebie i z Bośnią na wyjeździe. Po spadku do dywizji B będzie nam się grało łatwiej, uważa kapitan naszej kadry Robert Lewandowski.
8: Są drużyny
5: na naszym poziomie. To, że wcześniej graliśmy w tej dywizji A, co był ponad stan i nie ma co się oszukiwać. Teraz jakby te drużyny są zbliżone do naszego poziomu, więc mam nadzieję, że będziemy grali nie tylko jakby stwarzali sytuację, strzelali bramki, ale też zdobędziemy punkty w tych meczach. Wiadomo, że to jest to ciężki terminarz.
6: Z zespołu wypadł kolejny bramkarz Bartłomiej Drągowski, który przyjechał w miejsce kontuzjowanego Kamila Grabary, też doznał urazu. Zastąpi go Sławomir Abramowicz z Jagiellonii Białystok. Michał Gurgul i Wojciech Mońka z Lecha Poznań oraz Oskar Pietuszewski z FC Porto są najbardziej perspektywicznymi polskimi piłkarzami poniżej 21 roku życia. Wynika z raportu Obserwatorium Piłkarskiego będącego częścią Międzynarodowego Centrum Badań nad Sportem. Dokument uwzględnił piłkarską młodzież grającą w zespołach spoza pięciu najważniejszych lig piłkarskich świata. W pierwszej dziesiątce znalazł się Gurgul na 9 miejscu. Mońka w tym zestawieniu jest 13, a Pietuszewski 20. Za najbardziej perspektywicznego uznano Argentyńczyka Gianluca Prestianiego z Benfiki Lizbona.
8: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Od 10 stopni na Podhalu przez 16 w centrum do 19 na zachodzie. Przeważnie pochmurno, choć możliwe delikatne przejaśnienia. Na zachodzie ma być najładniej i tam nie powinno padać. Poza tym deszcza, w górach śnieg, silny wiatr nad morzem.
8: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
9: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
10: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
11: Wiecie, ile trwają chińskie 3 minuty? Tego nikt nie wie, dopóki nie pojedziecie do Chin. Ale kilka ciekawostek z Chin możemy przenieść spokojnie do nas, do Chełma. No i tak też zrobimy już w tej godzinie sporo ciekawostek o Chinach, ale i też będzie o chlebomacie. Ciekawie brzmi? Jak smacznie. Witam Was serdecznie, mamy już 7 minut po 10:00.

0: reklama.
1: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80, Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Nasz Krzyś tak odpowiedzialnie opiekował się psem cioci. Może też adoptujmy zwierzaka?
6: Pewnie. W Felicity jest wystawa kochanych bezdomniaków. Od 21 września do 3 października Galeria Felicity zaprasza na wystawę fotograficzną z psami i kotami ze schroniska w Lublinie. A 26 września przyjdź na warsztaty robienia zabawek dla czworonogów i spotkanie z pracownikami schroniska. Może i ty przygarniesz zwierzaka.
5: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Muzyka i głos AI.

Czas przenieść się z naszego pięknego miasta daleko, daleko, hen, do Chin. Słuchajcie, sprawdzimy sobie w tym momencie, co w Chinach dla nas Polaków jest dość dziwnego. No i zaczynając od jedzenia, dajemy tutaj znać wszystkim tym, którzy akurat teraz sobie spokojnie coś jedzą. W Chinach, gdybyście głośno siorbali przy zupie, no to oznacza po prostu, że jest pyszna, no i gorąca, tak? Bekanie po posiłku to z kolei znowu naturalny znak, że gość się po prostu najadł. Lecimy dalej. Drzemka w miejscu pracy jest w Chinach oczywiście powszechna, akceptowalna społecznie i też kulturowo praktykowana. Pracownicy często śpią z głową opartą na biurku, na rozkładanych fotelach. No akurat to mogliby wprowadzić do nas. Chociaż jakby tak człowiek dłużej się zastanowił, to może faktycznie znajdą się takie firmy nawet i u nas w kraju, które przytrzymują tak długo pracownika w pracy, że jest to po prostu naturalne, że zasypiają na klawiaturze. O właśnie, a znacie metodę zasypiania w pracy na długopis? Jak kiedyś będziecie w naszym studio na przykład odebrać jakieś bilety na jakieś wydarzenie, to wam pokażę.

0: reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex, Chełm, Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
5: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
6: Castorama! Teoria
7: i praktyka.
6: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
7: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
8: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
10: Bonton Radio Sport.
11: Sport Marcin Petruk. Julia Radelczuk, trzecia na świecie. Wychowanka tempa Chełmu wspólnie z Mają Kruczek z Uniwersytetu Warszawskiego zajęły najniższy stopień podium podczas akademickich Mistrzostw Świata, które rozegrały się na plażach Portugalii. Obie zawodniczki wspólnie wygrały tam 8 pojedynków, a w walce o finał musiały uznać wyższość Czeszek, Kateryny i Anny Pawelkowicz, późniejszych złotych medalistek. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Białymstoku były następnym startem w strzeleckim harmonogramie reprezentantów MKS-u Dragon Chełm. O części wyników prezes klubu Jan Domski.
12: W konkurencji karabinu pneumatycznego 40 młodzików 7 miejsce zajął Oberga Mateusz z wynikiem 397,9 punkta, a 15 miejsce Oberga Jakub z wynikiem 373,5 punkta. W konkurencji karabinu dowolnego 3x20, 9 był Oberga Mateusz z wynikiem 515 punktów, a 10 Oberga Jakub 513. W konkurencji karabinu pneumatycznego 40 młodziczek, 12 miejsce Nowosad Martyna, 392,1 punkta i 31 miejsce Nikola Sala, 368,1 punkta.
11: W klasyfikacji klubowej strzelce Dragona zajęli 10 miejsce wśród 19 drużyn. Aktywną inaugurację sezonu mają za sobą tenisiści UKS-u Rzeczek Wajsłowice. Rozpoczęli go od startu w wojewódzkim turnieju seniorów, w którym najlepiej zaprezentowali się Paweł Suszek oraz Antonina Serafin, plasując się w pierwszej dwunastce. Miejsce na podium wychowanki klubu zajęły natomiast w zmaganiach młodszych grup wiekowych w Niedźwiadzie, o czym więcej trener Tadeusz Bochniarz.
13: Antonina Serafin po dramatycznych meczach zajęła pierwsze miejsce w tym turnieju i awansowała na pierwsze Grand Prix Polski do Szczawna. Podobnie niespodziewanie trudną przeciwniczkę na drodze do zwycięstwa znalazła Nikola Urbańczyk. Będąc numerem 1, musiała walczyć do samego końca, pokonując w finale Zuzię Bylinę z Woli Skromowskiej 3-2. I w najbliższy weekend Nikola pojedzie na pierwsze Grand Prix do Ostródy. Dobrze spisały się też pozostałe dziewczyny, bo w młodziczkach trzecie miejsce zajęła koleżanka Nikoly, Aleksandra Błaziak.
11: Więcej o inauguracji sezonu wśród reprezentantów UKS-u Rzeczek Wajsłowice powiemy w sobotnim magazynie sportowym.
8: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
14: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Muzyczka, muzyczka, muzyczka, ale nie tylko muzyczka w naszym radyjku. Pojawiają się też ciekawe historie, na przykład z Chin. No i w sumie nie jest to historia, a mianowicie same fakty. Gdybyście tam się pojawili, to możecie trafić na przykład takie punkty, które nazywane są targami matrymonialnymi. Rodzice dzieciaków, które jeszcze nie są ożenione, dorosłe dzieci oczywiście, próbują znaleźć im partnera. Pojawiają się ogłoszenia, plusy, a raczej minusu to nie wypisują rodzice, jeśli chcą się pozbyć swoich dorosłych dzieci z domu. No ale ciekawie taki targ musi wyglądać. Może byśmy u nas w mieście coś takiego zorganizowali? No dobra, wiem, raczej się nie sprawdzi. Chińczycy też podobno piją gorącą i ciepłą wodę na co dzień, ponieważ według tradycyjnej medycyny chińskiej chroni ona organizm i utrzymuje życiową równowagę. No, z tą gorącą wodą to uważajcie, bo jak czytałem tutaj ostatnie badania, jeśli pijemy wodę cieplejszą niż 60 stopni, no to dochodzi do bardzo poważnych zranień w przełyku. Więc akurat to zachowanie z Chin lepiej niech do nas nie przechodzi. No właśnie, i też przypominam i napominam osoby, które o poranku na przykład lubią sobie zrobić gorącą herbatkę i taką gorącą, pyszną herbatkę wypić. Poczytajcie o tym, to nie do końca jest zdrowe.
1: Słuchacie Bon Ton.

0: W kadr. Na przegląd filmowy zaprasza Monika Łupkowska.
1: Cześć, wracamy do Off Kadr, by sprawdzić, co najciekawszego dzieje się na polskim rynku filmowym, na światowych salonach oraz na afiszach naszych lokalnych kin. Dzisiejszy odcinek w całości stoi pod znakiem wielkiego świata polskiego kina. Od poniedziałku trwa 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Powiemy sobie o filmie otwarcia, konkursie głównym i polskim kandydacie do Oscara. Odwiedzi nas także gość specjalny z dyskusyjnego klubu filmowego Rewers, a na koniec sprawdzimy afisze w Chełmie, Krasnym Stawie i Włodawie. Polska stolica kina przeniosła się w ten poniedziałek nad Bałtyk. W Gdyni ruszył 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, a wydarzenie otworzył najnowszy obraz Jana Cholubka pod tytułem Dziki, Dziki Wschód. O czym jest film? Sroga zima 1943 roku. Do słynnego miasteczka na wschodzie Polski przybywa Wolf, tajemniczy urzędnik z Berlina. Film nie strzeże powodów swojej wizyty, ale sama jego obecność szybko burzy spokój w Małym Zalesiu. Atmosfera nieufności i zagrożenia narasta. Każdy ma swoje sekrety, a pogłoski o zaginionym złocie sprawiają, że granica między prawdą a kłamstwem zaczyna się zacierać. Opowieść o ludziach uwikłanych w dramatyczne wybory, gdzie stawką jest życie, a każda decyzja niesie realne konsekwencje. Film Cholubka otwiera festiwal, ale też stanie w szranki o prestiżowe Złote Lwy. W konkursie głównym znalazło się 16 tytułów. Zobaczymy wśród nich m.in. nowe dzieło Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna, Dobry Chłopiec Jana Komasy, Syrenkę Picassa Janusza Zaorskiego, Naszą Rewolucję Piotra Domalewskiego, czy wyczekiwaną biografię Violetta Villas w reżyserii Karoliny Bielawskiej. Wybór dla jury będzie w tym roku wyjątkowo trudny. Z Gdyni płynnie przechodzimy do kolejnego gorącego tematu, bo w sieci i mediach społecznościowych ruszyła już prawdziwa przedoskarowa gorączka. Polska Komisja Oscarowa podjęła decyzję. Naszym oficjalnym kandydatem do walki o Nagrodę Akademii w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy została Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Laureat Oscara za Idę po raz kolejny serwuje nam głębokie, dojrzałe i poruszające kino. W środowisku filmowym słychać już głosy, że film ma ogromne szanse powtórzyć historyczny sukces i znaleźć się w gronie faworytów. A teraz czas na wydarzenia, które dzieją się tuż obok nas. W czwartek odbędzie się kolejne spotkanie dyskusyjnego klubu filmowego Rewers w Chełmie. O zbliżającym się seansie i planach klubu na najbliższy czas opowie Piotr Selmaszczuk z DKF-u.
2: 26 września, film Takie jest życie i tu będziemy mieli gościnię, która przygotuje dla nas prelekcję, zmoderuje dyskusję. Później 15 października i tu będziemy mieli film pod tytułem Kura. Będzie to film o tym, jak kura, wszyscy wiemy jak kura wygląda, uciekła z farmy i film przedstawia świat z punktu widzenia kury. Bardzo ciekawe, pouczające kino poznawcze i prelekcję do tego filmu przygotuje Justyna Nafalska. Sama zaproponowała ten film, więc sama będzie przygotowywać prelekcję. Jestem bardzo ciekaw tego filmu. Później będziemy mieli znakomitego gościa. 29 października odwiedzi nas Roman Gutek, można powiedzieć ikona polskiej dystrybucji, polskich festiwali filmowych, autor, pomysłodawca większości dużych polskich festiwali. To on zapoczątkował Warszawski Festiwal Filmowy, to on zapoczątkował Festiwal Dwa Brzegi i no nie wspominając oczywiście o festiwalu obecnie Nowe Horyzonty. Dystrybucja, Gutek, można by długo o Romanie opowiadać. On przyjedzie z ciekawym filmem dokumentalnym, wspomnieniowym. Tyle o filmie. Nie będę niczego na razie mówił. Umawiam się z Romanem, nie będę ukrywał, kilka lat. Ciągle coś nam wypadało, albo mi, albo jemu, albo termin, albo festiwal, albo coś. W końcu udało się. 29 października, więc Roman Gutek. I w listopadzie mamy kolejnego znakomitego gościa. Kolejne znakomite kino, również dokumentalne. Monterey Pop to jest film dokumentalny przedstawiający jednego z najsłynniejszych w światowej historii muzyki rockowej wydarzeń koncertowych, właśnie koncertu w Monterey, na którym to debiutowała niejaka Janis Joplin, na którym to niejaki Jimi Hendrix spalił swoją gitarę. To wszystko zobaczymy na ekranie w znakomitej jakości dźwięku, ponieważ jak na ówczesne czasy rejestracja dźwięku na 12-ścieżkowym magnetofonie lub inaczej na 12 ścieżkach w zasadzie nie istniało. To się udało, to było wtedy zarejestrowane. Było zarejestrowane na kilka kamer. W tej chwili została ta kopia odświeżona dźwiękowo i obrazowo, ale to nie koniec niespodzianek, ponieważ gościem, który nas przygotuje do tego, co zobaczymy, później będziemy mogli z nim porozmawiać o tym, co zobaczyliśmy, jak również o nim, o jego życiu, o jego pasji, o jego ulubionych utworach, wykonawcach i muzykach. Piotr Metz, dziennikarz znany z radiowej Trójki, będzie naszym gościem. To będzie już 26 listopada. Aż mam ciarki na to spotkanie. Specjalnie, żeby poznać Piotra, pojechałem do Warszawy na pokaz premierowy filmu Monterey Pop i zgodził się od razu. Powiem również, że grudzień wprawdzie jeszcze nie jest dopięty, nie jest do końca umówiony, ale ostatni seans DKF-u w 15 roku działalności, to będzie 17 grudnia, tuż przed świętami, i będziemy chcieli pokazać klasykę kina polskiego. Jeszcze nie mam wybranego tytułu, ale chcę wybrać taki tytuł, który będzie tytułem nieoczywistym. Taki, który nie przewija się przez stacje pokazujące polskie kino, i zaproszę na pewno fajnego gościa, który będzie miał coś ciekawego do powiedzenia na temat właśnie klasyki polskiego kina, w ogóle polskiego kina. I to będzie fajne, fajne podsumowanie 15-lecia DKF.
1: Wszystkich miłośników kina serdecznie zapraszamy na czwartkowe spotkanie z DKF Rewers. Na koniec tradycyjnie przegląd afiszy kinowych w naszym regionie. Na co warto się wybrać? W Chełmie Centrum Kultury Filmowej Zorza oferuje szeroki wybór dla najmłodszych i całych rodzin, Marsupilami oraz Teddy i Magiczna Lampa. Szukających biograficznych emocji z nutą humoru mogą wybrać się na film Tony, a miłośnicy magii na romantyczną komedię Totalna Magia 2. Zapamiętajcie też datę 30 września. Na ekrany Zorzy wchodzi wtedy nowa wielka produkcja Lalka. W Krasnym Stawie kino Morskie Oko zaprasza na dramatyczne historie równoległe, komediowe 100 dni Misja Zeus, Luna i Rozgadana Świnka, dokumentalny film Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego, a także Tony, Gwiazdozbiór Psa oraz adaptacja Lalki. We Włodawie Włodawski Dom Kultury w najbliższych dniach gra dwa tytuły: wojenny dramat Niebo nad Normandią oraz poruszający dokument Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu audycji Off Kadr. To co, widzimy się w kinie? Ja na pewno wybiorę się na lalkę.
3: Reklama.
4: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
5: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
4: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne. Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczne, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
6: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. Click On to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
7: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Reklama.
14: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: paczkomatem czy automaty, w których można kupić bukiet kwiatów o każdej dowolnej porze. To wszystko normalna sprawa. Nawet ostatnio pewnie słyszeliście o jakichś innych, troszeczkę dziwnych automatach, na przykład takich, gdzie można kupić sobie ziemniaki. Dokładnie tak. I takie cuda się zdarzają. Natomiast teraz zabieram Was do Dubaju, gdzie są darmowe automaty, które pieką świeży chleb. Na żądanie. 24/7. Naprawdę. No ale tutaj plusem w tym wszystkim jest to, zresztą w Dubaju sobie mogą na to pozwolić, ale jednym wielkim plusem jest tutaj to, że potrzebujący mogą podejść do takiego darmowego automatu, no i właśnie wypiec sobie całkowicie za darmo świeży chlebek. Tylko czekać, aż te cuda u nas będą zainstalowane. Oby też właśnie z taką samą możliwością, żeby bezdomni także mogli z tego korzystać. Gorzej, jak postawią ten automat w Radomiu. A najgorzej będzie, jak w ogóle postawią to na osiedlu, tam gdzie mieszka chytra baba z Radomia.
1: Słuchajcie, Bon Ton Radio. Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem Jakość Tradycja. Sponsorem programu jest Interplus, hełm ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, hełm ulica Kopernika 52.
2: Reklama. W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Hełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
5: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
6: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
7: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama. Słuchacie Bon Ton.

0: planu B w sprawie paliw przyznaje rząd. Dwa przejścia ewakuowane podczas kolejnych rosyjskich uderzeń. Siatkarze coraz bliżej obrony tytułu Mistrzów Europy. Marcin Krzemiński. Będzie weto, nie będzie za co obniżyć cen paliw. Tak twierdzi rząd i przyznaje, że nie ma planu B, jeśli prezydent po raz kolejny zawetuje ustawę dotyczącą podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.
1: Jedynym rozwiązaniem, które jest de facto na stole, i to jest plan A, B i C, jest ustawa, która leży na biurku prezydenta. Jeżeli pan prezydent zdecyduje się na zawetowanie tej ustawy, no to będzie odpowiedzialny po prostu za wysokie ceny paliw.
0: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Przypomnę, że prezydent ma własny pomysł, jak obniżyć ceny paliw. Pieniądze mają pochodzić z podatku VAT od firm paliwowych. W czasie dzisiejszego porannego zmasowanego ataku w Ukrainie przy granicy z Polską ewakuowano dwa przejścia graniczne w Dorchusku i w Zosinie. Na przejściu były w tym czasie m.in. autobusy z pasażerami. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Alarm Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trwał około pół godziny. Zarządzono ewakuację, by wyeliminować zagrożenie dla funkcjonariuszy i podróżnych. W Dorohusku jest wyznaczonych 650 miejsc ukrycia i tam można było się schować. Na przejściach z Ukrainą wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa. Do odprawy może podjechać tylko ograniczona liczba pojazdów. Do tego baterie Patriot i monitorowanie nieba, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Zarówno Czesi są obecni na wschodniej flance NATO, na terytorium Polski ze swoimi śmigłowcami. W najbliższych dniach Słowacja dostarczy systemy radarowe, które niedawno zakupiła. Ta operacja wymaga wzmocnienia, o tym też rozmawiali szefowie sztabów.
2: A jak zapowiada szef MON-u, prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu odbędzie się kolejne posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa.
0: W Nowym Jorku dziś kolejny dzień Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przemówi prezydent Karol Nawrocki, który tak w rozmowie z polskimi dziennikarzami zapowiadał swoje wystąpienie.
4: Ono, drodzy Państwo, w sposób oczywisty będzie odnosić się do kwestii najważniejszych dla Polski, tych z naszego regionu, a więc do bezpieczeństwa w Rzeczpospolitej.
0: Prezydent zabierze głos w ONZ-cie w nocy polskiego czasu. Podczas sesji popołudniowej wystąpi też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. O wojnie w tym kraju i zagrożeniach związanych ze sztuczną inteligencją będzie dziś również rozmawiać ONZ-owska Rada Bezpieczeństwa. Weźmie w niej udział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Zagramy w Mediolanie o medale. Polscy siatkarze pokonali w ćwierćfinale Mistrzostw Europy Niemcy 3-0 i są coraz bliżej obrony tytułu wywalczonego 3 lata temu. Michał Waszkiewicz.
5: Polacy po dwóch tygodniach w Sofii lecą teraz do Mediolanu na finałową fazę turnieju. Jest dobrze, mówi trener Nikola Grbicz.
6: Dla mnie jest najważniejsze, że jesteśmy zdrowi i gramy na poziomie, na którym gramy teraz.
5: Dziś Polacy poznają półfinałowego rywala.
0: Wyłoni go mecz Słowenii z Belgią.
7: Flash. Skrót lokalnych informacji.
8: Mieszkanki Włodawy będą mogły skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi. Mobilny gabinet stanie 12 października przy Urzędzie Miasta przy Alei Piłsudskiego 41. Gmina Rejowiec stoi przed poważną zmianą kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej dla swoich obiektów. Kompleksowa dostawa prądu ma kosztować ponad 1 270 000 zł brutto. W ogłoszonym niedawno postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta, złożona przez spółkę PGE Obrót S.A. W Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie odbyło się uroczyste podsumowanie wojewódzkiego konkursu fotograficznego młodzieży Zatrzymani w codzienności. Spotkanie połączono z oficjalnym otwarciem wystawy pokonkursowej. Więcej powiemy w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny.
7: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Najcieplej na zachodzie do 18 stopni, tylko tam nie powinien padać deszcz. Dość wyrównane temperatury na południu kraju, 15-16 stopni, prócz Podhala, bo tam zaledwie 10.
9: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
10: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
12: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
13: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
14: Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM. Mamy już 6 minut po godzinie 11. Już jesteśmy po wydaniu wiadomości z kraju i ze świata. Jesteśmy też po wydaniu skrótu wydarzeń lokalnych i prognozie pogody, ale dla tych, którzy nie do końca są cierpliwi, no i jednak nie wytrzymają do 11.30, kiedy będziemy mieli na naszej antenie dla Was najświeższe lokalne wiadomości, to zapraszamy Was już teraz na nasz portal supertydzień.pl. Tam też na bieżąco udostępniamy najważniejsze wydarzenia z naszej okolicy.

0: Reklama.
1: Nasz Krzyś tak odpowiedzialnie opiekował się psem cioci. Może też adoptujmy zwierzaka?
2: Pewnie. W Felicity jest wystawa kochanych bezdomniaków. Od 21 września do 3 października Galeria Felicity zaprasza na wystawę fotograficzną z psami i kotami ze schroniska w Lublinie. A 26 września przyjdź na warsztaty robienia zabawek dla czworonogów i spotkanie z pracownikami schroniska. Może i ty przygarniesz zwierzaka.
1: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
3: Helm inwestuje w energooszczędne szkoły i przedszkola. W szkole podstawowej nr 7, drugim liceum ogólnokształcącym oraz przedszkolu miejskim nr 12 realizowany jest projekt, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków. To działanie ważne dla uczniów, nauczycieli i całej lokalnej społeczności. Dziś i w przyszłości. Oszczędzaj energię, dbaj o środowisko i wybieraj rozwiązania, które pomagają chronić naszą planetę. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
4: Ekotaxi Helm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Helm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
5: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
6: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
7: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
6: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
7: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
6: Korzenie. 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
7: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. Na dzień dobry.

Czy my w Polsce nie bijemy rekordów? Oczywiście, że tak. Właśnie czytam, że polski park rozrywki pokonał legendarny Disneyland Paris i został najlepszym parkiem, i to w całej Europie. Okazuje się, że nasz polski park z zatoru wyprzedził aż 112 innych parków w ogóle z całego kontynentu. W najnowszym prestiżowym rankingu Travel Cyrus na 2026 rok właśnie zator zdobył ponad 22 punkty na 25 możliwych. No, ten wynik, jak sami zresztą słyszeliście, daje przewagę nad nawet niemieckim Europark, gdzie też zyskali ponad 22 punkty, no i nad francuskim Disneyland. Mnie osobiście jako Polaka, wiadomo, cieszy coś takiego. Natomiast tak czy inaczej, ja już więcej na Zadrę po prostu nie wsiądę. To drewniane cudo jest po prostu przerażające. Ale niektórzy lubią taką adrenalinę. Mnie tam, przyznam szczerze, wsadzili trochę na siłę. Bon Ton Radio.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
5: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
7: Reklama. Do kawki z pączkiem, jako takie drugie śniadanko, już teraz mamy dla Was najświeższe wydanie lokalnych wiadomości. Minęła 11.30, a Wy cały czas słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM.
8: To są wiadomości lokalne Radia Bonton. Zapraszam, Monika Łupkowska. Mieszkanki Włodawy będą mogły skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi. Mobilny gabinet stanie 12 października przy Urzędzie Miasta przy Alei Piłsudskiego 41. Bezpłatna mammografia bez skierowania przysługuje kobietom w wieku od 45 do 74 lat, które nie wykonywały takiego badania w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Badania są w pełni refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem 58 325 76 02 lub przez internetowy formularz na stronie rejestracja.mammo-med.pl. Gmina Rejowiec stoi przed poważną zmianą kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej dla swoich obiektów. Kompleksowa dostawa prądu ma kosztować ponad 1 270 000 zł brutto. W ogłoszonym niedawno postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez spółkę PGE Obrót S.A. Zaproponowana przez wykonawcę cena opiewa na ponad 1 277 000 zł brutto. Kwota ta jest o blisko 486 000 zł wyższa od sumy, którą samorząd zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Planowany budżet opiewa bowiem na 791 tysięcy zł brutto. Co ciekawe, gmina zmniejszyła swój plan finansowy na ten cel o 59 tysięcy zł w porównaniu do roku ubiegłego, gdy zabezpieczono 850 tysięcy zł. Z zebranej dokumentacji wynika, że spadek planowanego budżetu nastąpił przy jednoczesnym wzroście prognozowanego zapotrzebowania na prąd o ponad 23%. Z około 406 tysięcy do ponad 500 tysięcy kWh. Podmiot zamówienia obejmuje zawarcie 4 odrębnych 12-miesięcznych umów dla gminy, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. Termin rozpoczęcia realizacji dostaw wyznaczono na 21 października tego roku. Wyłoniony wykonawca będzie musiał również uwzględnić w rozliczeniach oraz bilansowaniu handlowym 20 gminnych mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy ponad 50 kW.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
8: W Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie odbyło się uroczyste podsumowanie wojewódzkiego konkursu fotograficznego młodzieży Zatrzymani w codzienności. Spotkanie połączono z oficjalnym otwarciem wystawy pokonkursowej.
9: Praca w jury była niezwykle trudna i wymagająca, bo wpłynęło ponad 60 prac, z czego każda naprawdę była bardzo atrakcyjna i spełniała walory konkursowe. Wybór był trudny, niezwykle trudny, no ale udało się wyłonić 3 najlepsze prace.
8: Mówi Kamil Błaszczuk, wiceprezydent miasta Chełm oraz jeden z jurorów konkursu. Pierwsze miejsce zdobyła Antonina Fit.
9: To była praca dotycząca RODO, o takim tytule, gdzie kilka osób zostało uchwyconych w drodze do pracy, może do domu, tego tak naprawdę nie wiemy, a ich twarze zostały zasłonięte przez znak. Zdjęcie symboliczne, ale ukazujące właśnie tę główną tematykę tego konkursu, czyli zatrzymanie w codzienności. To skłoniło nas jako jurorów do wyboru właśnie tej pracy.
8: Dodaje Błaszczuk. Drugie miejsce przypadło Antoninie Pękale za fotografię między codziennością a lekturą. Trzecie miejsce zajęła Klaudia Manaj, autorka pracy Leśne zejście. Podczas wydarzenia jurorzy wręczyli nagrody, wyróżnienia oraz pamiątkowe dyplomy młodym fotografom. Prace laureatów oraz uczestników konkursu można oglądać w Galerii Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Pocztowej 41. Bon Ton.

0: Jarku, czas, abyś teraz ty trochę zabrał czasu antenowego, więc drodzy słuchacze, oddaję wam go do dyspozycji.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
3: Jarek Hołota z tej strony. Czas na tradycyjne spotkanie z historią muzyki na 104,9 FM. Zaglądamy do kalendarza 23 września i sprawdzamy, jakie rocznice oraz wydarzenia ukształtowały ten dzień. Zaczynamy w roku 1943. 23 września urodził się Julio Iglesias, legendarny hiszpański wokalista i kompozytor, jeden z najlepiej sprzedających się artystów w historii muzyki rozrywkowej, znany z takich przebojów jak Amor czy duetu z Willie Nelsonem To All the Girls I Loved Before. Przenieśmy się do roku 1949. Swoje 77 urodziny obchodzi dzisiaj Bruce Springsteen, nazywany The Boss, ikona amerykańskiego rocka, autor nieśmiertelnych przebojów pokoleniowych z Born in the USA i Dancing in the Dark na czele. W kalendarzu zapisujemy rok 1970. 23 września na świat przyszła Annie DeFranco, ceniona amerykańska wokalistka, gitarzystka i kompozytorka, będąca jedną z najważniejszych postaci niezależnej sceny folk-rockowej lat 90. Zaglądamy do roku 1980. Dokładnie 46 lat temu na rynku zadebiutował kultowy album The River autorstwa Bruce'a Springsteena, zawierający m.in. jego pierwszy wielki przebój z pierwszej dziesiątki amerykańskiej listy przebojów Hungry Heart. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokiem 1997 i piosenką, która pod koniec września tamtego roku nie schodziła z czołówek światowych list przebojów. Przenieśmy się o 29 lat wstecz. Brytyjski wokalista Elton John wypuścił wtedy poruszający, pamiątkowy singiel Candle in the Wind, napisany w hołdzie dla księżnej Diany. Niezwykle emocjonalny wokal, przejmujący tekst Berniego Taupina i delikatny akompaniament fortepianu uczyniły z tej kompozycji najlepiej sprzedający się fizyczny singiel w całej historii muzyki rozrywkowej. To wyjątkowa, pełna klasy i wzruszeń porcja muzycznej historii w Radiu Bonton. Zamykamy dzisiejsze archiwum z tym ponadczasowym, poruszającym nagraniem. Elton John i Candle in the Wind 1997.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Chełm, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Radość, oj radość, wielka radość, kiedy wiecie, że na przykład tej najbliższej nocy wsiadacie do samolotu i macie przyjemność wylądować tam, gdzie jest ciepło, gdzie temperatura jest powyżej 30 stopni, woda prawie też 30 stopni, no coś pięknego, chociaż w sumie nie wiem, ile w Turcji ma woda, natomiast właśnie w sumie tam się wybieram, także pragnę Państwa bardzo serdecznie pozdrowić już w tym momencie i zostawić na jakieś półtorej tygodnia. Odpoczywajcie sobie od mojego głosu, ale nie od programu, bo w programie Bonton na dzień dobry jutro niezastąpiony, cudowny Kamil Bukowski, który już kiedyś tutaj na naszej antenie zagościł, ale mało brakło i by nie przyszedł do roboty za mnie. Serio, bo dosłownie w poniedziałek był w teleturnieju Milionerzy. Na jego nieszczęście nie wygrał miliona, na moje szczęście właśnie nie wygrał miliona. Gdyby wygrał, to na pewno bym go nie namówił do tego, żeby siedział półtorej tygodnia i mnie zastępował. No dobra, dobra, koniec tych żartów, chociaż to nie był żart, tylko prawdziwa historia. Dokładnie tak. Ja się już odmeldowuję. Dziękuję Wam serdecznie, czas trochę podpoczywać. Zostawiam Was oczywiście w dobrych rękach na antenie Radia Bonton. Dodam tylko jeszcze, że jeszcze za 9 minut usłyszycie najświeższą dawkę informacji z kraju i ze świata, chociaż ja z nimi nic wspólnego już miał nie będę. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam, cześć.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
2: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
3: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, Twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: Reklama.
7: Mamy już godzinę 12. To oznacza, że czas na popołudnie w rytmie dnia w Radiu Bonton.
8: Niebezpieczny incydent na torach na Lubelszczyźnie. Zatrzymania w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Jeden z kandydatów w wyborach na prezydenta Krakowa rezygnuje, przekazał poparcie rywalowi. Miriam Lipińska. Prokuratura bada sprawę incydentu na torach kolejowych koło Łukowa na Lubelszczyźnie. Wczoraj wieczorem w miejscowości Jedlanka dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały na betonowe bloki leżące na torowisku. Przeszkody uszkodziły w lokomotywach przednie zgarniacze. Nie doszło do wykolejenia składów, żaden z maszynistów nie został ranny. Ale ruch kolejowy w tym miejscu był wstrzymany przez kilka godzin. Na miejscu nie znaleziono materiałów wybuchowych. O sprawie zostały powiadomione ABW i Centralne Biuro Śledcze Policji. Incydentem zajmuje się też prokuratura, która wszczęła śledztwo w kierunku sprowadzenia zagrożenia katastrofą w ruchu kolejowym. Są kolejne zatrzymania w sprawie śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej w czasach rządów PiSu. Agenci CBA zatrzymali Piotra M. i Annę P. To dawni pracownicy kancelarii premiera w czasach PiSu i współautorzy głośnej kampanii Sprawiedliwe Sądy. Śledztwo dotyczy jej finansowania. Do zatrzymań doszło dziś rano w Warszawie, ale na zlecenie rzeszowskiej prokuratury. Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
9: Zatrzymane osoby obecnie przewożone są do prokuratury regionalnej w Rzeszowie, która prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej.
8: Kampania Sprawiedliwe Sądy miała informować o reformie sądownictwa, ale według polityków obecnej koalicji rządzącej skupiała się na dyskredytowaniu środowiska sędziowskiego. W lipcu zarzuty w tej sprawie usłyszeli były członek zarządu PFN Maciej Eś oraz jej były prezes Cezary J. Matka Bartosza G., oskarżonego o brutalne zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, zatrzymana przez policję. Według ustaleń mediów kobieta miała zlecić zabójstwo 3 osób, które walczyły o sprowadzenie jej syna do Polski i umieszczenie w więzieniu. Ale powodem zatrzymania matki Bartosza G. było to, że podczas przeszukania jej domu przez policję kobieta naruszyła nietykalność cielesną funkcjonariusza.
10: I podczas tego przeszukania doszło do takich nieprzewidzianych zachowań okoliczności, które spowodowały, że policja zatrzymała tę kobietę.
8: Mówi Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Bartosz G. jest oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu od 15 do 30 lat więzienia. Jeden z inicjatorów referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa, Jan Hoffman, wycofuje się ze startu w przedterminowych wyborach włodarza miasta. Swoje poparcie przekazał Łukaszowi Gibale. I na koniec zmieniamy temat. Mamy pierwszy dzień jesieni. W tym roku ta kalendarzowa zbiega się z astronomiczną. Za nami równonoc jesienna, co oznacza, że od teraz dni będą coraz krótsze.
11: Każde pory roku muszą być, nie? Tak jak i lato, wiosna, zima. Dla mnie nie bardzo. Nie lubię szarugi, nie lubię deszczu, po prostu takiego zimna.
12: Ciepłą pogodę, taką sobie marzę na jesień, czyli taką, żeby jeszcze było trochę tego lata.
8: Według prognoz IMGW przez najbliższe dni będzie jednak chłodno i deszczowo. Cieplej ma być w niedzielę, a słoneczne dni wrócą w przyszłym tygodniu.
13: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: No to czas, abyśmy sobie zerknęli na prognozę pogody. Aktualnie 12-13 stopni. Ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Jakość powietrza jest na dobrym poziomie. Dzisiaj maksymalnie 16 stopni. No i przez większość dnia takie umiarkowane zachmurzenie, tak jak w tym momencie mamy nad naszymi głowami.
13: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
14: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
13: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
15: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
7: Środa, środek tygodnia, zaczynamy kolejne popołudnie w rytmie dnia. Kochani, oficjalnie zaczęliśmy już jesień, także rozgrzewamy Was dzisiaj w Radiu Bonton do 17. Jesienny Janek Zieliński z tej strony. Witam Was i zapraszam na ten program wypełniony różnymi fajnymi rzeczami. Będzie więc kilka super audycji, świeżych informacji. Mam dla Was wywiad z Janem Englertem i Beatą Ścibakówną. To już za kilka minut. Jest też sporo mega muzy. Na początek The Weeknd. Take My Breath.

0: Reklama. Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
0: Reklama.
3: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: ostatni poniedziałek widownia zgromadzona w Chełmskiej Bibliotece Publicznej obejrzała film pod tytułem Skrzyżowanie, w którym główną rolę odegrał Jan Englert, a za wyprodukowanie filmu odpowiedzialna była Beata Ścibakówna. Małżeństwo gościło na miejscu i przed spotkaniem z publicznością miałem okazję zadać im parę pytań i otrzymać parę odpowiedzi, które już teraz usłyszycie. Oglądamy film Skrzyżowanie, takim powiedzmy w tonie mocno refleksyjnym, na tle pana kariery dosyć obfitej. Czy ma pan w głowie takie może momenty w swojej karierze, że na przykład jakieś takie role, do których na przykład pan by po latach wrócił, może na przykład w jakiejś alternatywnej linii czasu by pan podjął jakąś rolę, która by, że tak powiem, nie wpadła?
1: Nie mam zwyczaju nie wracać do dawnych czasów, żyję do przodu. Nie rozpatruję tego, co już jest za mną, bo na to nie mam żadnego wpływu. Po co zastanawiać się nad czymś, co jest już tylko refleksją? Nie zawsze wspomnienia są piękne, więc po co sobie psuć humoru?
0: Czyli tu i teraz?
1: Tu i potem, nie teraz. Właśnie o to chodzi, żeby nie myśleć, że teraz, tylko że jednak coś jest jeszcze przed nami, no.
0: Do pani mam pytanie, bo pani jest z Zamościa. To pani, że tak powiem, okolice, że tak powiem, znajome. Z tego, co wiem, też pani zagląda co jakiś czas oczywiście. I tak chciałem się zapytać, jakie odczucia pani towarzyszą, kiedy pani... odwiedza nasze tutaj rejony?
2: Jestem dumna z tego miejsca. Naprawdę muszę powiedzieć, że ja cały

0: miejsce, tak jak klub jazzowy Kosz na przykład, ale jestem dumna z tego miasta, że tak się pięknie, wspaniale rozwinęło.
1: Jako zawościanin potwierdzam. Tak, stąd to pytanie. I a propos podróży, bo pani skończyła w czerwcu podróżę ze spektaklem Oszuści, pana właśnie reżyserii. I tu chciałem państwa spytać o taką dynamikę w pracy, no bo jednak małżeństwo, a płaszczyzna zawodowa, czy jest na przykład coś takiego, że mają państwo taki przycisk, że tutaj jest praca zawodowa, tutaj jakieś rzeczy prywatne, czy może jakoś to płynnie przechodzi?
2: Powiem krótko. Ja oddałem wszystkie ministerstwa żonie, z wyjątkiem Ministerstwa Kultury i Sportu. Bo to są tylko moje dwa ministerstwa, pozostałe mi zarządza żona. W związku z tym nie mamy konfliktów, bo wiadomo, że ja się nie mieszam do, ani do turystyki, ani do finansów, ani do infrastruktury, nawet do zdrowia nie mieszam się. Natomiast jeśli chodzi o kulturę, no jeszcze resztki tej przewagi, którą miałem na starcie naszego małżeństwa, jeszcze troszkę mam przewagi, ale coraz mniej i wcale mi z tym nie jest źle.
0: Co ja mogę powiedzieć? Rzeczywiście w domu może ja mam większy wpływ na to, co się dzieje, natomiast no, nie da się tak oddzielić pracy zawodowej od prywaty. Jeżeli ktoś tak mówi z takiego małżeństwa jak nasze, to nie wierzę w to, bo rozmawiamy w domu o tym, co nam się udało w pracy, czy dobrze zagraliśmy, jak próbujemy jakiś nowy spektakl, czy jesteśmy w jakimś filmie, to opowiadamy sobie o tym. To jest po prostu nasze życie, nasza pasja, lubimy to i dzielimy się tym.
2: Teraz zresztą się nie nami zajmują wszyscy, tylko naszą córką, która jest niezależna absolutnie. Oczywiście pana pytanie też zawiera to, jakby co by było, gdyby i tak dalej, nepotyzm. To jest coś, co towarzyszy naszemu myśleniu, tu słowiańskiemu. Jest rzeczą naturalną wszędzie, że jeżeli dziecko czyjekolwiek, prawnika, lekarza i tak dalej, zajmuje się zawodem rodziców i potrafi, o nieszczęście jest wtedy, jeśli pomagamy komuś, kto się do tego nie nadaje. Więcej nepotyzmów, to oczywiście inaczej to trzeba nazwać, było w obsadzaniu przez kolegów w ministerialnych stanowisk, czy w polityce. Człowiek, który pracował w fabryce guzików, zajmował się hodowlą koni. To są właśnie niewłaściwe dzieci, ludzi, którzy zdobyli jakiś sukces w życiu publicznym, mają wbrew pozorom no wiele łatwiej na starcie, bo wiadomo, kto oni są, ale oczekiwania są od nich 3-4-krotnie większe niż od innych. Muszą naprawdę ciężko pracować na to, żeby powiedziano im, że mają prawo być, a nie to, że są świetni. Więc ja to zamykam tylko dlatego, że mnie to bawi ostatnio bardzo. Mnie to bawi, ponieważ nie mam żadnych wyrzutów sumienia, tylko się niepokoję o to, co będzie, jak mnie zabraknie. No, kto będzie takie rzeczy mówił jak ja teraz?
1: Rozmowa będzie niedługo dostępna na naszej stronie do odsłuchania, także obserwujcie radiobonton.pl, a w rytmie dnia mamy dla Was jeszcze kilka atrakcji. Już o 12.30 Sport Radia Bonton, gdzie usłyszycie podsumowanie dwóch kontrolnych spotkań siatkarzy HKS Chełm, którzy szykują się do nowego sezonu Plus Ligi. Ten się zaczyna 19 października, tak więc zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Nasz Krzyś tak odpowiedzialnie opiekował się psem cioci. Może też adoptujmy zwierzaka?
2: Pewnie. W Felicity jest wystawa kochanych bezdomniaków. Od 21 września do 3 października Galeria Felicity zaprasza na wystawę fotograficzną z psami i kotami ze schroniska w Lublinie. A 26 września przyjdź na warsztaty robienia zabawek dla czworonogów i spotkanie z pracownikami schroniska. Może i ty przygarniesz zwierzaka.
1: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex, Chełm, Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
6: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
7: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Bonton Radio Sport.
10: Zapraszam, Marcin Petruk. Dwa mecze kontrolne ze Ślepskim Suwałki rozegrali siatkarze HKS-u Chełm, którzy minęli już półmetek przygotowań do nowego sezonu w Tauron Lidze. Oba spotkania zakończyły się przegraną Biało-Zielonych 1-3. Więcej szkoleniowiec zespołu z Niedźwiedziego Grodu, Krzysztof Andrzejewski.
11: Wiadomo, w tych sparingach testujemy różne warianty, ustawienia, też różne zestawienia personalne, więc nie decydowaliśmy się na optymalny skład, tylko raczej kierowaliśmy się tym, żeby wszystkich zawodników gdzieś tam w tych warunkach meczowych sprawdzić. O, niestety na początku pierwszego sparingu kontuzji doznał nasz przyjmujący Yassin Luati. Na szczęście okazało się, że kontuzja nie jest bardzo groźna, no ale niestety wykluczy go z treningów na około, myślę, 2 tygodnie. Nie muszę mówić, jak ważnym ogniwem naszego zespołu w tym sezonie może być Yassin, więc jest nam przykro.
10: W tym tygodniu zespół z Chełma weźmie jeszcze udział w turnieju w Suwałkach, a ostatnie dwa mecze kontrolne rozegra z Bogdanką Luk Lublin oraz estońskim Parnu Work Pali Klubi. Piłkarze rezerw Chełmianki przygotowują się do następnego meczu w Lidze Okręgowej. Aktualnie zespół szkolony przez Pawła Fornala zajmuje drugie miejsce w zestawieniu, które zapewnił sobie wyjazdową wygraną 2-0 z Orłem Srebrzyszcze.
12: To było spotkanie, jakiego tak naprawdę się spodziewaliśmy, czyli było dużo walki, dużo zaangażowania po obu stronach, stałych fragmentów gry i przede wszystkim fauli. Myślę, że dla kibica to nie było najprzyjemniejsze spotkanie do oglądania, ale z tym też się liczyliśmy. Finalnie wygrywamy 2-0, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Mecz był bardzo wyrównany. Kluczowy moment to 49 minuta i obroniony rzut karny przez Mateusza Pulikowskiego. Ta obrona pozwoliła nam zachować jednobramkowe prowadzenie. Później dołożyliśmy drugą bramkę i tak naprawdę cieszymy się z 3 punktów.
10: W kolejnym okręgowym spotkaniu druga drużyna Biało-Zielonych zmierzy się na własnej murawie z Ruchem Izbica. Następnymi miejscami na podium mogą się natomiast pochwalić strzelcy teamu Fabryka Sportu. Celnością popisali się m.in. na obiekcie Bellona Marinino, gdzie rozegrała się 6. runda Bras Goblin, mówi złoty medalista Kamil Miżwa.
13: Nie obeszło się bez przygód, ale summa summarum drugi raz staje na najwyższym miejscu podium. Z kolei Konrad Wójtowicz, znowu kolejna edycja i znowu kolejny medal. Drugie miejsce w klasie production, więc jest bardzo progresowo. Damian Rycerz z kolei zdobył 2. miejsce na zawodach w województwie warmińsko-mazurskim w 6. edycji Great Country w klasie production. Zdobył tam 2. miejsce.
10: Damian Rycerz startował też w dynamicznej lidze schronu w Lublinie, gdzie także zdobył 2. miejsce w kategorii production.
7: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Bonton Radio.

Wczoraj był dzień bez samochodu, namawiający do korzystania z siły nóg, roweru albo zbiorowej komunikacji w hełmie. Autobusy dzisiaj są za darmo nowe, no i jeżdżą. Z tą ich jazdą jednak było inaczej w latach 70. za moment Kroniki Miasta, Radia Bonton, a tam skargi mieszkańców na miejską komunikację, która jeździła jak chciała. Natomiast rozkład jazdy w rytmie dnia jest jasny. Jedziemy razem przez to popołudnie do 17. You Can't Stop the Beat to już w tym momencie w waszych głośnikach. Później zagościł nas Sylwia Grzeszczak czy też formacja Three Doors Down.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Na pracę komunikacji miejskiej w Chełmie nadal otrzymujemy wiele skarg, podkreślali dziennikarze Sztandaru Ludu, przywołując ten temat w numerze z 28 września 1971 roku. Niemal co wieczór nie udaje się nam odjechać z przystanku końcowego linii numer 2, znajdującego się przy cegielni Chorodyszcze. Najczęściej nie ma autobusu albo też kierowca, kpiąc z rozkładu jazdy, rusza wcześniej, napisał w liście do redakcji czytelnik. Autobus numer 2 powinien odjechać z przystanku końcowego o 22:20, ale na przykład 24 i 29 sierpnia nie było go wcale. Przyjechała natomiast szóstka, lecz kierowca nie zatrzymał wozu na przystanku. Gdybyśmy notowali wszystkie figle chełmskiej komunikacji miejskiej, nazbierałoby się ich bardzo dużo. Z niecierpliwością oczekujemy korzystnych zmian.
1: Oprócz gastronomii, handlu, taką dziedziną szczególnie cieszącą się zainteresowaniem mediów była oczywiście komunikacja miejska, no i najczęściej niestety w takim wymiarze krytycznym. Rzeczywiście miasto się rozwijało, już liczyło około 40 tysięcy mieszkańców, sporo zakładów pracy, spora ilość ludzi przemieszczała się z domu do pracy i z powrotem, no i komunikacja miejska była rzeczywiście niezbędnym elementem. Zresztą bardzo dużo ludzi korzystało w tym czasie z komunikacji miejskiej, no chociażby z tego względu, że ilość samochodów była oczywiście o wiele mniejsza. Ludzie często się przemieszczali w zasadzie z takich pobrzeży Chełma, więc ten dojazd był szczególnie istotny, właściwie łączył się z tym, żeby do pracy trafić na czas, no ale niestety, jak widać, komunikacja miejska nie funkcjonowała w tym zakresie właściwie. Autor w zasadzie zwraca uwagę, że to kierowcy są odpowiedzialni za taką sytuację, bo często opuszczają przystanki, czy nie zabierają pasażerów, no tak dosyć, można powiedzieć, indywidualnie traktują swoje obowiązki, ale wynikało to pewnie z różnorodnych jeszcze innych względów, z obciążenia, jednak słabego stanu sprzętu, bo to też dosyć duży wpływ miało na funkcjonowanie komunikacji. No i rzeczywiście najważniejszym elementem było to obłożenie komunikacji. Bardzo duża ilość ludzi przemieszczała się wtedy komunikacją. Mamy też również kilka szczegółów na temat funkcjonujących w tym czasie linii, czyli linia numer 2, która rozpoczynała kurs z cegielni Chorodyszcze i przez całe miasto przebiegała w kierunku Kamienia. Linia numer 3, która z kolei zajmowała się dowozem mieszkańców Okrzowa i okolic do centrum. Ponownie pojawia nam się spółdzielnia Postęp, szczególnie w tym późniejszym momencie, czyli około 22, kiedy kończyła pracę druga zmiana, no i powrót. Wtedy był dosyć skomplikowany. Pojawia się również linia numer 6. Tych linii już w tym czasie było dosyć sporo, no ale funkcjonowały z takimi różnorodnymi problemami. Trzeba przyznać, że przez cały okres PRL-u komunikacja ciągle była problemem, ciągle pojawiały się materiały, listy od czytelników, interwencje, aby rzeczywiście usprawnić funkcjonowanie tej dziedziny. Właściwie jednak niespecjalnie się to udawało i przez cały okres PRL-u z komunikacją miejską były różnorodne problemy.
2: Tamte dni, nasze dni, to był żart.
3: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
4: Bonton Radio. 100.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16. Telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
6: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
7: Wynajmę ostatnie 50 metrów kwadratowych w nowo powstałym budynku obok ZDZ-u. Atrakcyjne położenie, Róg Lwowskiej i żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego w Chełmie. Idealne miejsce na Twój biznes. Bliższe informacje pod numerem telefonu 504 266 444.
8: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607 980 731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Niedawno blisko przejścia do Husków doszło do wybuchu w związku z napięciami gdzieś w tym naszym regionie. To wszystko gdzieś tam wokół tej wojny się dzieje. Ministrowie Władysław Kosiniak-Kamysz, Marcin Kierwiński ogłosili na granicy zmiany w Dodochusku, gdzie obecni będą żołnierze, będzie ich więcej, dodatkowe umocnienia i nie tylko. Super Tydzień ma dla was wszelkie szczegóły na swojej stronie, a w Radiu Bonton cały czas monitorujemy sytuację, także słuchajcie nas, by nie przegapić najnowszych wieści z regionu. My tymczasem zajmujemy sobie kawałek podłogi razem z Mr. Zubem i oczekujemy na 13:00, jeszcze 7 minut do kolejnego serwisu wiadomości, także oczywiście dajcie głośniej i zostańcie z nami.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama.
1: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
2: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
3: Dom Lux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Dom Lux. Chełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
4: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. Reklama.
9: Mamy godzinę 13 w Radiu Bonton. Czas na wiadomości z kraju, ze świata. Skrót wydarzeń lokalnych też mamy. Zapraszamy.
10: Senat pracuje nad ustawą o nowym podatku od koncernów paliwowych. Prokuratura bada wieczorny incydent na torach na Lubelszczyźnie. Premier o kolejnym zatrzymaniu w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej. Mirjam Lipińska. Nie ma widoków na przełom w sprawie opodatkowania nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, bo mimo, że parlamentarne prace nad rządową ustawą trwają, to prezydent już sugeruje, że przepisów po raz kolejny nie podpisze. Tymczasem nowy podatek miał sfinansować kolejną odsłonę pakietu CPN obniżającego ceny paliw na stacjach. Karol Nawrocki wskazuje jednak, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, bo miałaby działać wstecz, konkretnie od marca, czyli od początku ataku USA na Iran.
11: Kierowcy są wzięci za zakładnika i płacimy tak wysokie ceny paliwa tylko dlatego, że premier chce na mnie wymóc, abym podpisał niekonstytucyjną ustawę.
10: Co jeśli podpisu prezydenta nie będzie, mówi senator Krzysztof Kwiatkowski.
12: Jeżeli prezydent zawetuje tą ustawę, przygotujemy kolejną i będziemy zbijać fałszywe, kłamliwe argumenty prezydenta, na przykład, że prawo nie działa wstecz, prawie wszystkie państwa Unii Europejskiej to wdrożyły.
10: Ustawa jest dziś rozpatrywana w Senacie. Jest plan, żeby uchwalić ją bez poprawek. Prokuratura i policja badają sprawę niebezpiecznego zdarzenia na torach, do którego doszło wczoraj w Jedlance na Lubelszczyźnie. Dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały na leżące na torach bloczki. Nikomu nic się nie stało, ale początkowo było podejrzenie dywersji, mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
13: Czynności przeprowadzone na miejscu pozwoliły na przyjęcie najbardziej wiarygodnej hipotezy, że mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim, a nie z aktem jakiejś dywersji.
10: Śledztwo jest prowadzone zrobione w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Dobrze, że osoby odpowiedzialne za kampanię Sprawiedliwe Sądy zapoznały się bliżej z wymiarem sprawiedliwości. W ten sposób premier Donald Tusk skomentował zatrzymanie przez CBA dwóch osób w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej i finansowania wspomnianej kampanii. Zatrzymani dziś to Piotr M. i Anna P. To dawni pracownicy kancelarii premiera w czasach rządów PiSu i współautorzy głośnej kampanii Sprawiedliwe Sądy. A zdaniem obecnej koalicji rządzącej przygotowane w ramach akcji billboardy, artykuły prasowe i telewizyjne spoty w rzeczywistości nie informowały o reformie sądownictwa przygotowanej przez PiS, a uderzały w wiarygodność środowiska sędziowskiego. I na koniec bardzo nietypowe głosowanie. Chodzi o wybory najgrubszego niedźwiedzia brunatnego mieszkającego w Parku Narodowym Katmai na Alasce, a dokładniej misia, który przed zimowym snem zgromadził największe zapasy tłuszczyku. Kandydaci nie są anonimowi ani przypadkowi. Organizatorzy konkursu publikują ich biografie oraz zdjęcia pokazujące, jak zmieniali się w ciągu lata. Życie niedźwiedzi można też obserwować za pośrednictwem transmisji na żywo z rzeki Brooks, gdzie te zwierzęta łowią łososie, czyli główne źródło budowania masy. Głosowanie potrwa do końca września, a zainteresowanie konkursem jest spore. W zeszłym roku wzięło w nim udział blisko 2 miliony osób z ponad 100 krajów.
14: Flash. Skrót lokalnych informacji.
15: 38-letni obywatel Nigerii, który był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania oraz listem gończym za działanie w grupie przestępczej zajmującej się oszustwami metodą na tzw. amerykańskiego żołnierza, został zatrzymany przez lubelskich policjantów. Wedle ustaleń mundurowych mężczyzna i jego kompanii od przestępczego procederu zyskiwali zaufanie kobiet i nakłaniali je do zaciągania kredytów. W niedzielę w Parku Miejskim w Chełmie odbędzie się wydarzenie z okazji Światowego Dnia Zwierząt. Spotkanie zaplanowano w godzinach od 12 do 16. W programie przewidziano prelekcje oraz spotkania poświęcone zwierzętom i właściwej opiece nad nimi. SOS dla wody, niech będzie wolna od śmieci. Pod takim hasłem w Chełmie trwa coroczna akcja sprzątania świata. Mieszkańcy, szkoły oraz lokalne instytucje łączą siły, aby uporządkować miasto ze szczególnym uwzględnieniem ochrony akwenów i rzek. Więcej powiemy w wiadomościach lokalnych o 13.30.
16: Program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
17: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
9: No to jeżeli mowa o pogodzie. Mamy aktualnie około 14 stopni. Dziś maksymalnie 16 i umiarkowane zachmurzenie nad nami. Jeżeli chodzi o to zachmurzenie, no to takie się utrzyma mniej więcej do 16, potem będzie tych chmur znacznie mniej. 1019 hektopaskali natomiast mamy na ten moment na barometrach.
16: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
17: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
18: Bonton Radio 104,9 FM. Dnia.
19: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
20: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
9: Puszczam oczko do niesłyszących, bo dziś jest Dzień Języka Migowego. Prośba ode mnie do tych, co się tym językiem posługują. Jeżeli macie w swoim otoczeniu teraz osoby takie właśnie, przekażcie im najserdeczniejsze życzenia ode mnie. Janek Zieliński z tej strony uczy uszy i oczy otwarte. Jestem tutaj z wami w studiu Radia Bonton do 17. Jak coś, możecie dzwonić 825632222. Jakbyście coś chcieli ciekawego przekazać, coś się na mieście dzieje, dzwońcie śmiało. To jest oczywiście popołudnie w rytmie dnia. Czeka nas jeszcze więcej bieżących kwestii i jeszcze więcej fajnych nutek. Adele, Set Fire to the Rain. To na początek, później jeszcze 5 Seconds of Summer, Dr. Alban czy też Calvin Harris.

0: reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Reklama.
9: Bonton Radio.

Darek z polskiego The Office przyjeżdża do Chełma. Byli już Jan Englert i Beata Ścibakówna, teraz będzie Adam Waronowicz w chełmskiej Bibliotece Publicznej. To spotkanie przewidziane jest na 8 października o godzinie 17. Pełną zapowiedź macie na stronie Super Tygodnia. Tam was oczywiście zapraszam. A już o 13.30 serwis Radia Bonton. Tam wszelkie najważniejsze, bieżące informacje lokalne. My, kochani, mamy 24 minuty po godzinie 13. A już teraz trochę pośpiewamy. Doktor Alban w utworze. Trochę długa to wyszła podbudowa. Ale śpiewamy.

0: Reklama.
1: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w hełmie. ClickOn to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Hełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA. Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
1: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
0: Reklama.
3: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. 38-letni obywatel Nigerii, który był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania oraz listem gończym za działanie w grupie przestępczej zajmującej się oszustwami metodą na amerykańskiego żołnierza, został zatrzymany przez lubelskich policjantów. Wedle ustaleń mundurowych mężczyzna i jego kompanii od przestępczego procederu zyskali zaufanie kobiet i nakłaniali je do zaciągania kredytów, a następnie przekazywaniem im pieniędzy. Nigeryjczyk ma na koncie blisko 40 zarzutów, zaś jego ofiarami padały mieszkanki naszego regionu, wielu polskich miast, jak również obywatelki Unii Europejskiej. Oszust został zatrzymany w Finlandii, a obecnie już w naszym kraju przebywa w zakładzie karnym. Mężczyzna ma do odbycia blisko 4 lata pozbawienia wolności i musi uiścić 80 tysięcy złotych grzywny. W najbliższą niedzielę w Parku Miejskim w Chełmie odbędzie się wydarzenie z okazji Światowego Dnia Zwierząt. Spotkanie zaplanowano w godzinach od 12 do 16. W programie przewidziano prelekcje oraz spotkania poświęcone zwierzętom i właściwej opiece nad nimi. Dla dzieci przygotowano warsztaty, zajęcia edukacyjne oraz aktywności terenowe i przyrodnicze, mówi Bogdan Drygasiewicz, dyrektor Departamentu Komunalnego Urzędu Miasta Chełm.
4: Będzie darmowa wata cukrowa, dmuchawca i wiele innych atrakcji. Będą też służby mundurowe z psami służbowymi. Będą też występy młodzieży z HDK-u, z MDK-u oraz zaśpiewa dla wszystkich uczestników pan Jarek Laskowski. Będzie także aleja psów z fotografiami psów do adopcji oraz punkt informacyjny Nie kupuj, adoptuj, gdzie pracownicy schroniska będą udzielali informacji dla zainteresowanych, w jaki sposób można adoptować psa ze schroniska.
3: Więcej o niedzielnym Dniu Zwierząt w Parku Miejskim w Chełmie usłyszycie na naszej antenie zaraz po godzinie 14.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
3: SOS dla wody. Niech będzie wolna od śmieci. Pod takim hasłem w Chełmie trwa coroczna akcja sprzątania świata. Mieszkańcy, szkoły oraz lokalne instytucje łączą siły, aby uporządkować miasto ze szczególnym uwzględnieniem ochrony akwenów i rzek. Wielki finał wydarzenia odbędzie się w piątek w godzinach od 10 do 14 na placu doktora Edwarda Łuczkowskiego. W programie między innymi warsztaty ekologiczne, giełdę wymiany ubrań, koncert szant, konkurs na ekostrój oraz akcje wymiany makulatury na sadzonki i nasiona. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Chełm. Husaria Fight Night. Pod taką nazwą 7 listopada we Włodawie odbędzie się pierwsza gala MMA. Jej organizatorami są pochodzący z naszego regionu reprezentanci UFC, bracia Cezary i Michał Oleksiejczukowie.
5: Zależy nam przede wszystkim na promocji sportu, promocji Włodawy i całego naszego regionu, ale też na tym, żeby dać możliwość pokazania się młodym i perspektywicznym zawodnikom. Chcemy, żeby dla części z nich ta gala była pierwszym poważnym krokiem w zawodowej karierze i przepustką do większych organizacji. Sami kiedyś zaczynaliśmy od małych gal i dobrze wiemy, jak ważna może być ta jedna dobra walka i jedna szansa, żeby ktoś Cię zauważył.
3: Mówi Cezary Oleksiejczuk. Gala Husaria Fight Night rozegra się w hali sportowej przy ulicy Modrzewskiego 24 we Włodawie.
0: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Promises, Calvin Harris, Sam Smith. 24 minuty do godziny 14. A za moment dowiecie się, co jeżeli będzie trzeba ewakuować się z naszej osobistej planety. W 5 minut. Co zabieramy w przypadku, gdy nastąpi ewakuacja, czyli opleca.

wypadku awaryjnym słów kilka. To od Kingi Miszczyk w Radiu Bonton. Dosłownie już za moment usłyszycie więcej. A momenty, oj, były momenty. Kasia Sienkiewicz już teraz.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki.
3: Witam Was przy środzie. Wyobraźmy sobie, że dostajemy komunikat. Proszę natychmiast opuścić budynek. Nie jutro, nie za godzinę, teraz. Mamy kilka minut. Co robimy? I najważniejsze pytanie, co zabieramy ze sobą? Bo właśnie wtedy okazuje się, jak niewiele rzeczy z naszego mieszkania jest naprawdę niezbędnych. Pierwsza zasada jest banalna. Nie zaczynamy pakować całego naszego życia. Jeżeli służby zarządzają ewakuację, stosujemy się do ich poleceń i korzystamy z wyznaczonych dróg oraz miejsc. Nie próbujemy organizować własnej sprytniejszej trasy na podstawie tego, co ktoś napisał w internecie. A jeśli mamy kilka minut, bierzemy plecak ewakuacyjny i właśnie dlatego warto przygotować go wcześniej. Rządowy poradnik bezpieczeństwa zaleca, żeby taki zestaw miał każdy domownik, również dzieci. Co powinno się w nim znaleźć? Po pierwsze woda, po drugie apteczka i leki osobiste. Jeżeli ktoś przyjmuje leki na stałe, to właśnie one są jedną z rzeczy, o których absolutnie nie chcemy przypomnieć sobie dopiero po wyjściu z domu. Dalej dokumenty i gotówka. Telefon, powerbank, ładowarka, latarka, baterie i radio. Tak, radio, o którym mówiłam wczoraj, bo jeżeli przestanie działać internet albo sieć komórkowa będzie przeciążona, tradycyjne radio nadal może być ważnym źródłem informacji. Oficjalna lista plecaka ewakuacyjnego właśnie tę rzecz wymienia. Do tego podstawowe środki higieniczne, trochę żywności gotowej do spożycia, ubranie dopasowane do pogody i coś, co może przydać się w sytuacji awaryjnej, na przykład folia termiczna. Wiem, na papierze wygląda ładnie, trudniej jest to ogarnąć, że tak powiem, ale jest jedna rzecz, którą warto zrobić zanim cokolwiek spakujemy. Usiąść z rodziną i ustalić, tak jak mówiłam wczoraj, gdzie się spotykamy, jeśli stracimy kontakt. Bo wyobraźmy sobie, że jedno z rodziców jest pracy, drugi odbiera dziecko ze szkoły, a telefony nagle przestają działać. Czy wszyscy wiedzą, gdzie się spotkać? No właśnie. Rządowy poradnik zaleca przygotowanie rodzinnego planu kryzysowego z ustalonymi miejscami spotkań i sposobem kontaktu i nawet jest specjalna, dedykowana do tego strona w takim poradniku. Jeżeli nie macie, możecie ją sobie wydrukować z internetu bądź po prostu napisać na kartce. I teraz bardzo ważna rzecz. Dzieci. Jeśli ewakuujemy się z dziećmi, powinny mieć przy sobie dane kontaktowe opiekuna i jeżeli jest to potrzebne, informacje medyczne. Nie zakładamy też, że przecież dziecko będzie ze mną, bo właśnie w sytuacji kryzysowej wszystko może potoczyć się inaczej niż planowaliśmy. No i na przykład takie sygnały dochodziły do mnie osobiście, że tak powiem, jak siadałam na Facebooka i czytałam o rodzicach, którzy odbierali dzieci ostatnio z przedszkoli, gdzie dzieci były wysyłane do domów, no... Sytuacja kuriozalna, naprawdę. Jakoś trzeba to po prostu ustalić. I teraz jeszcze co ze zwierzętami. Też muszą być uwzględnione w planie. Pies, kot czy inne zwierzę domowe nie może być dopisane do listy w ostatniej sekundzie. Transport, smycz albo transporter, woda, karma to również trzeba wcześniej przemyśleć. Oficjalne zalecenia wyraźnie przypominają o uwzględnieniu zwierząt podczas ewakuacji. I jeszcze jedna rzecz, o której rzadko myślimy. Jeśli korzystamy z samochodu, nie blokujmy dróg ewakuacyjnych. A jeśli ktoś oferuje nam transport, nie oddawajmy mu swoich dokumentów. Warto przekazać bliskim numer rejestracyjny pojazdu i informację, dokąd jedziemy. Ja na przykład robiłam tak, jak jeździłam dużo na stopa. Czułam się bezpieczniej po prostu. Bo w sytuacji kryzysowej najważniejsza nie jest szybkość za wszelką cenę. I tak wszystkie drogi w razie czego będą zablokowane. Najważniejsze jest wyjść bezpiecznie i wiedzieć, co robimy. Więc zróbmy dzisiaj ponownie mały test. Mamy 10 minut na opuszczenie mieszkania. Czy wiemy, gdzie są dokumenty, gdzie są leki, latarka, czy powerbank jest naładowany, czy mamy wody, czy wiemy, co zabierzemy dla dziecka, czy wiemy, co zrobimy ze zwierzęciem i przede wszystkim, czy nasza rodzina wie, gdzie spotkać się, jeżeli nie będziemy mogli się dodzwonić. Jeżeli odpowiedź na któreś z tych pytań brzmi nie, to właśnie znaleźliśmy rzecz, którą warto przygotować dzisiaj, a nie podczas ewakuacji, bądź jeszcze lepiej pytać na spotet. Co powinniśmy zrobić? Głęboki oddech. Plecak ewakuacyjny nie ma być symbolem katastrofy. Ma być czymś, co stoi w gotowym miejscu i pozwala nam w razie potrzeby powiedzieć: dobra, wiem, co robię. Nie dajmy się zwariować i wszystko z pomyślunkiem. Słyszymy się jutro. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
4: Reklama. nasz Krzyś tak odpowiedzialnie opiekował się psem cioci? Może też adoptujmy zwierzaka?
5: Pewnie, w Felicity jest wystawa kochanych bezdomniaków. Od 21 września do 3 października Galeria Felicity zaprasza na wystawę fotograficzną z psami i kotami ze schroniska w Lublinie. A 26 września przyjdź na warsztaty robienia zabawek dla czworonogów i spotkanie z pracownikami schroniska. Może i ty przygarniesz zwierzaka.
4: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
6: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-140.
7: Forma nie bierze się znikąd.
8: Zdrowie nie bierze się znikąd.
7: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
8: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
7: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
9: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
10: Lidl. To się opłaca.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Recepta na udany dzień?
16: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
15: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
17: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
18: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
19: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
20: Reklama. Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Kojarzycie memy z Internet Explorerem? Że mamy już wakacje, a przeglądarka dopiero odpala fajerwerki i z okazji nowego roku. To wszystko w nawiązaniu do wolnego czasu pracy aplikacji. No, to chyba do Internet Explorera nie dotarły informacje o jego zamknięciu. Ostatecznie przeglądarka odejdzie do lamusa w 2029 roku, a nawet w 2032. Ale w tym przypadku tylko w bankach i podobnych instytucjach, gdzie system jest w kilku miejscach obecny dalej. Ale u nas w Radiu Bonton wszystko jest punktualnie. Za chwilę wybije godzina 14.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
1: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Chełm, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
2: I tym sposobem dodaliśmy do godziny 14.
3: Wyrok w sprawie zabójstwa proboszcza parafii w Kłobucku. Kontrowersyjna interwencja rzeczniczki praw dziecka. Dziś pierwszy dzień jesieni, tej astronomicznej i tej kalendarzowej. Miriam Lipińska. Jest prawomocny wyrok w sprawie zabójstwa proboszcza parafii w Kłobucku. Doszło do tego w lutym zeszłego roku podczas napadu na plebanię. Decyzją sądu apelacyjnego w Katowicach oskarżony Tomasz J. ma spędzić za kratami 30 lat. Tym samym sąd zaostrzył mu karę, bo w poprzedniej instancji mężczyzna został skazany na 20 lat więzienia. Sąd apelacyjny uznał jednak, że biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, tamten wyrok był zbyt łagodny. Burza po interwencji rzeczniczki praw dziecka. Portal Zero.pl opisał, jak Monika Horna-Cieślak była świadkiem ulicznego incydentu, podczas którego matka szarpnęła dziecko i krzyczała na nie. A kiedy rzeczniczka praw dziecka zwróciła kobiecie uwagę, została przez nią obrażona. Zaraz po zajściu Horna-Cieślak zawiadomiła policję, że dzieciom grozi niebezpieczeństwo. Choć policja, sąd ani wysłany przez niego do rodziny kurator sądowy nie widzieli podstaw do natychmiastowego odebrania dwójki dzieci rodzicom. Po naciskach rzeczniczki decyzją policjantów trafiły one jednak do domu dziecka. Sąd, który zajął się tą decyzją, nakazał natychmiastowy powrót dzieci do rodziców. A w uzasadnieniu, do którego dotarł portal, wskazał, że działania wobec rodziny mogą nosić wyraźne znamiona przemocy instytucjonalnej i były rażąco nieproporcjonalne do całego zdarzenia. Po 25 latach policjanci z Archiwum X rozwikłali sprawę zaginięcia przedsiębiorcy spod Poznania. Jak się okazało, za zaginięciem Andrzeja Dziamskiego stoją przestępcy z grupy Borusia. Zatrzymano 3 osoby, w tym lidera grupy ukrywał się w Hiszpanii, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
4: Został on przetransportowany do Polski, a wkrótce w Poznaniu usłyszał zarzuty.
3: Andrzej Dziamski zaginął wiosną 2001 roku. Porywacze tylko raz skontaktowali się z jego rodziną, żądając okupu. Potem zamilkli. Ciała mężczyzny do dziś nie odnaleziono. Zmieniamy temat. Liczby są nieubłagane. Do 2050 roku co trzeci Polak będzie miał powyżej 65 lat. Polska starzeje się najszybciej w całej Unii Europejskiej. W ciągu ostatniej dekady odsetek seniorów wzrósł u nas o 6%. Jak mówi Grażyna Śmiarowska z Polskiego Towarzystwa Opieki Długoterminowej, pacjentów stale przybywa.
5: Są to osoby, które wymagają świadczeń zdrowotnych, ale przede wszystkim wymagają tej takiej bezpośredniej opieki, tego dotyku.
3: Według raportu OECD na 1000 seniorów przypadał nas zaledwie 11 łóżek w placówkach opiekuńczych. To niemal 4 razy mniej niż wynosi średnia dla państw rozwiniętych. Było o jesieni życia, to jeszcze o tej astronomicznej i kalendarzowej. Dziś pierwszy dzień jesieni. W nocy słońce przeszło przez punkt równonocy jesiennej, co oznacza, że od tego momentu dni będą coraz krótsze, a noce coraz dłuższe. Niektórzy jeszcze jesieni nie czują.
6: Ja jeszcze czuję lato po prostu.
7: A czego brakuje do tej jesieni?
6: Kolorów.
7: Za mało?
6: Za bardzo zielono. Za mało różnorodności.
7: Czy państwo już czują jesień, czy jeszcze nie?
8: Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Muszą się liście zacząć złocić. Zbyt zielone, żeby była jesień.
3: Tegoroczna jesień potrwa do 21 grudnia.
9: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
2: Jeżeli chodzi o pogodę, mamy aktualnie około 15-16 stopni nawet, czyli maksimum dzisiaj. Ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra. Na niebie umiarkowane zachmurzenie. Tak też zostanie do końca dnia, jeżeli chodzi o te chmury na niebie, wedle prognozy.
9: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Dystrybutor do ciepleń Termoorganika.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
11: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
9: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Eye of the Tiger, Survivor, to już teraz, a za moment rozmowa z dzisiejszymi gośćmi Radia Bonton. Później jeszcze sport. Wiadomości dla kierowców. I jeszcze więcej fajnych nutek. Ja jestem Janek Zieliński, to jest popołudnie w rytmie dnia w Radiu Bonton do godziny 17. Jestem z wami.

0: Gość radia Bon Ton.
1: Eliza Kudalska-Nowosad, dzień dobry. W naszym studio witamy Bogdana Drygasiewicza, dyrektora Departamentu Komunalnego w Urzędzie Miasta Chełm. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Jest z nami również pani Aneta Kryłowicz, zastępca dyrektora tego departamentu.
3: Witam, dzień dobry.
1: Dzisiaj będziemy opowiadać o inicjatywie, która właściwie przyjęła się na całym świecie. Poświęca się jej sporo uwagi, nie tylko od tego święta, ale to jest zagadnienie, o którym powinniśmy pamiętać zdecydowanie częściej. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie będzie świętowany Światowy Dzień Zwierząt.
2: Tak, i w tym momencie chciałbym bardzo serdecznie państwa zaprosić na to wielkie święto, na tą imprezę do Parku Miejskiego. Właśnie jak pani redaktor powiedziała, 27 września w godzinach od 12 do 16. Celem tej imprezy będzie rozpropagowanie wśród mieszkańców Chełma i nie tylko Chełma adopcji psów ze schroniska dla bezdomnych zwierząt tutaj u nas w mieście w Chełmie. Przewidujemy bardzo wiele atrakcji podczas tej imprezy, przede wszystkim dla dzieci. Będą też służby mundurowe z psami służbowymi. Będą też występy młodzieży z HDK-u, z MDK-u oraz zaśpiewa dla wszystkich uczestników pan Jarek Laskowski. Będzie także aleja psów z fotografiami psów do adopcji oraz punkt informacyjny Nie kupuj, adoptuj, gdzie pracownicy schroniska będą udzielali informacji dla zainteresowanych, w jaki sposób można adoptować psa ze schroniska.
1: No właśnie, bo to się wydaje najważniejszym przekazem tego dnia, żeby porozmawiać o odpowiednim sposobie traktowania zwierząt i zwróceniu uwagę na te, które no, nie mają w życiu tak dobrze, jak te, które są na kanapach, gdzieś blisko nas, dopieszczone.
2: Dokładnie tak.
1: I właśnie pokaz tych psów, które czekają w chełmskim schronisku, wydaje się być tym jednym z najważniejszych punktów, bo to one czekają na ten kochający dom.
3: Tak, właśnie Aleja Psów do Adopcji jest wspaniałą inicjatywą, która może odmienić los psów z chełmskiego schroniska. Dzięki stworzeniu alei przez pracowników Urzędu Miasta oraz wolontariuszy z chełmskiego schroniska psy przestaną być niewidzialne za kratami boksów. Każdy spacer taką aleją to wielka szansa dla zwierzaków na nowy, bezpieczny start w życiu u boku kochającego opiekuna.
1: Tym bardziej, że w schronisku, w chełmskim schronisku dla zwierząt jest ich teraz bardzo dużo i właściwie nie teraz, tylko to jest, wydaje się, sytuacja trwająca już od wielu, wielu miesięcy.
2: Dokładnie. W tej chwili w schronisku mamy około 100 psów i no, czeka na ten kochający dom, na nowego właściciela, na to, żeby normalnie przeżyć pozostałe swoje życie.
1: 100, a wydawało się, że już ponad 70 to jest dużo i wtedy alarmowano, że to już są naprawdę spore ilości. Jak wygląda teraz sytuacja w schronisku, panie dyrektorze? Po całej sytuacji, która była opisywana w mediach, o której również informowaliśmy, Urząd Miasta, no tutaj oczywiście z Departamentem Komunalnym na czele, podkreślano, że sytuacja będzie monitorowana. W jaki sposób jest to robione i jak teraz się dzieje w schronisku?
2: No przede wszystkim muszę podkreślić, że schronisko przeszło gruntowny remont. Zostało ogrodzone nowym ogrodzeniem, zostały utwardzone i ułożone nowe alejki, zostały ustawione ławki dla wolontariuszy, którzy czekają na po prostu na otrzymanie psa na spacer. No i co jeszcze ważne, zostały zakupione i ustawione 3 kontenery. Jeden kontener jako biurowy i 2 kontenery dla psów, czyli dla matek z małymi pieskami i dla psów chorych z odpowiednią temperaturą. Ona musi być tam zapewniona odpowiednia temperatura i w lecie, i w zimie. Co chodzi o, tak powiem, kontrolę i nadzorowanie nad schroniskiem, no to tutaj pracownicy Departamentu Komunalnego systematycznie w każdym tygodniu jeżdżą, sprawdzają, robią z tego notatki. Są też kontrole powiatowego inspektora weterynarii. Także w tej chwili naprawdę schronisko jest monitorowane, nadzorowane, myślę, że w odpowiedni sposób przez departament.
3: Też mamy tutaj stały kontakt z wolontariuszami, z administratorem schroniska, więc cały czas jesteśmy w kontakcie.
1: A w jaki sposób można dołączyć do wolontariatu w schronisku? Jak to jest organizowane?
3: Należy przyjść do schroniska, zapraszamy serdecznie, podpisujemy umowę o wolontariat.
1: Czy już wiadomo, ile osób w ten sposób pomaga?
3: Ogólnie zapisanych jest około 200 osób do wolontariatu, a takich aktywnych jest około 30.
2: I w tym miejscu bardzo zachęcamy Państwa o taki wolontariat, o zgłaszanie się tutaj do administratora schroniska. Myślę, że to naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo takie miłe i przyjemne bycie wolontariuszem w schronisku dla bezdomnych psów.
1: No są obopólne korzyści, nie tylko dla zwierząt, ale także dla tych
3: człowieka,
1: wyprowadzających.
2: Tak. Oczywiście.
1: W programie tego wydarzenia, spotkania poświęconego zwierzętom, będzie także uroczyste wręczenie nagrody za zbiórkę karmy przeprowadzoną w placówkach oświatowych. Tutaj wiemy, że to jest jeden z takich właściwie najprostszych, jedna z najprostszych form pomocy dla schroniska, dla zwierząt, które potrzebują takiego dodatkowego wsparcia, czyli ludzie po prostu zbierają karmę, no i szykuje się za to wyróżnienie.
2: Tak. Ogłosiliśmy taki konkurs właśnie dla placówek oświatowych i szkoła oraz przedszkole, które zbiorą największą ilość karmy, zostaną uhonorowane, dostaną nagrodę tutaj podczas tego pikniku, podczas tej imprezy.
3: 25 września karma będzie dostarczana przez placówki oświatowe do schroniska. Tam będzie ważona, będzie to odnotowane i tak jak dyrektor tutaj powiedział, będzie wręczone wyróżnienie, nagroda ze sceny podczas imprezy.
1: Sporo takich przyjemnych atrakcji, ale będzie także tego dnia okazja do tego, by porozmawiać ze specjalistami, ludźmi, którzy mają ogromną wiedzę, jak postępować ze zwierzętami, jak odpowiedzialnie się nimi opiekować.
2: Tak, dokładnie. Będzie można porozmawiać właśnie z lekarzem weterynarii oraz pracownikami schroniska, którzy będą opowiadać, w jaki sposób te psy są przygotowywane do adopcji, do dalszego życia. Także będzie można o wszystkich szczegółach porozmawiać.
3: Będzie to rodzinna, pełna atrakcji popołudnie, podczas którego chcemy nie tylko dobrze się bawić, ale przede wszystkim rozmawiać o zwierzętach, odpowiedniej opiece nad nimi, adopcji i wolontariacie.
0: Gość radia Bon Ton. Reklama.
4: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
5: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
4: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
6: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Helm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: Reklama. Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Mary J. Blige, Family Affair, za nami 22 minuty po godzinie 14 w Radiu Bonton, a już za 8 minut Sport Radia Bonton. Będziemy dla Was mieli po pierwsze trzecie miejsce Julii Radelczuk w Mistrzostwach Świata, to konkretnie w siatkówce plażowej, także jeszcze taka letnia bryza do nas przychodzi, mimo tego, że już się jesień rozgościła za oknami. A w głośnikach już teraz Imagine Dragons rozpalają ogień w utworze Bad Liar.

0: Reklama.
1: Hełm inwestuje w energooszczędne szkoły i przedszkola. W szkole podstawowej nr 7, drugim liceum ogólnokształcącym oraz przedszkolu miejskim nr 12 realizowany jest projekt, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków. To działanie ważne dla uczniów, nauczycieli i całej lokalnej społeczności. Dziś i w przyszłości. Oszczędzaj energię, dbaj o środowisko i wybieraj rozwiązania, które pomagają chronić naszą planetę. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie HDK-u. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdk.helm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
3: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Bonton Radio Sport.
6: Zapraszam, Marcin Petruk. Na 10 miejscu w gronie 19 klubów strzelcy MKS-u Dragon Chełm zakończyli udział w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików w Białymstoku, mówi prezes klubu Jan Dąbski.
7: W konkurencji karabinu pneumatycznego 40 młodzików, 7 miejsce zajął Oberga Mateusz z wynikiem 397,9 punkta, a 15 miejsce Oberga Jakub z wynikiem 373,5 punkta. W konkurencji karabinu dowolnego 3x20, 9 był Oberda Mateusz z wynikiem 515 punktów, a 10 Oberda Jakub 513. W konkurencji karabinu pneumatycznego 40 młodziczek, 12 miejsce Nowosad Martyna, 392,1 punkta i 31 miejsce Nikola Sala, 368,1 punkta.
6: Ponadto Martyna Nowosad zajęła 5 miejsce w konkurencji 3x20, zaś w rywalizacji pistoletu pneumatycznego 29-lokata przypadła Weronice Cichosz. Wychowanka Tempa Chełm Julia Radelczuk, 3 na świecie. Nasza siatkarka plażowa wspólnie z Mają Kruczek z Uniwersytetu Warszawskiego zajęły najniższy stopień podium podczas akademickich mistrzostw świata rozegranych w Portugalii. Po 8 meczach obie zawodniczki w walce o finał musiały uznać wyższość Czeszek Katariny i Anny Pawelkowicz, późniejszych złotych medalistek. Tenisiści stołowi UKS-u Rzeszek-Fajsłowice bardzo aktywnie rozpoczęli nowy sezon. Ich pierwszym startem były wojewódzkie zmagania seniorów stanowiące test drużyny przed rywalizacją w drugiej lidze. Zawodniczki klubu świetnie wypadły z kolei w turnieju w młodszych kategoriach wiekowych, którego gospodarzem była Niedźwiada, mówi trener Tadeusz Bochniarz.
8: Antonina Serafin po dramatycznych meczach zajęła pierwsze miejsce w tym turnieju i awansowała na pierwsze Grand Prix Polski do Szczawna. Podobnie niespodziewanie trudną przeciwniczkę na drodze do zwycięstwa znalazła Nikola Urbańczyk. Będąc numerem 1, musiała walczyć do samego końca, pokonując w finale Zuzię Bylinę z Woli Skromowskiej 3-2. I w najbliższy weekend Nikola pojedzie na pierwsze Grand Prix do Ostródy. Dobrze spisały się też pozostałe dziewczyny, bo w młodziczkach trzecie miejsce zajęła koleżanka Nikoli, Aleksandra Błaziak.
6: Więcej o inauguracji sezonu wśród reprezentantów UKS-u Rzeszek-Fajsłowice powiemy w sobotnim magazynie sportowym.
3: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Bonton Radio. W rytmie dnia.

A już za chwilę wiadomości z dróg. Przekonamy się, co tam się dzieje na ulicach w Chełmie i nie tylko. Ja mogę powiedzieć, może jako nie jeżdżący autem, ale podróżujący autobusami i tak dalej, że obserwuję gdzieś tam, co to się dzieje. Teraz aktualnie prowadzone są prace na ulicy Przemysłowej, także tam gdzieś się ta organizacja zmieniła. Zresztą nie tylko tam, bo też prace są prowadzone chociażby na Żwirki i Wigury. Widziałem tam też dziury były łatane, także dzieje się, kochani, dzieje się.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Jeżeli prognozy się sprawdzą, to jeszcze do połowy października średnia dobowa temperatura będzie wynosiła nieco ponad 10 stopni, a więc wbrew części opinii warto jeszcze poczekać z wymianą opon. Niemniej jednak, jeżeli trzymacie zimówki w piwnicy lub w garażu, lepiej sprawdzić, w jakim są stanie, zanim udacie się do wulkanizatora. Początek jesieni to dobry czas, aby wymienić inne elementy, przede wszystkim filtry, żeby mieć pewność lepszej widoczności podczas deszczu, który może powodować parowanie szyb. Nie zaszkodzi również od razu wymienić olej i filtr paliwa, co z pewnością korzystnie przełoży się na pracę u silnika.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio 102,6.

0: Reklama.
1: Nasz Krzyś tak odpowiedzialnie opiekował się psem cioci. Może też adoptujmy zwierzaka?
2: Pewnie. W Felicity jest wystawa kochanych bezdomniaków. Od 21 września do 3 października Galeria Felicity zaprasza na wystawę fotograficzną z psami i kotami ze schroniska w Lublinie. A 26 września przyjdź na warsztaty robienia zabawek dla czworonogów i spotkanie z pracownikami schroniska. Może i ty przygarniesz zwierzaka.
1: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.

A już za 5 minut wiadomości z kraju i ze świata w radiu Bonton w rytmie dnia oczywiście. Nie zabraknie też wiadomości lokalnych, bo będzie między innymi, tutaj mogę wam powiedzieć, co znajdziecie na supertydzień.pl. Tam znajdziecie o ruinach zamków Krupem, gdzie dostaną one trochę nowego życia. Szczegóły właśnie tam.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm. Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
4: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
5: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
4: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni ziemi chełmskiej.
5: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
4: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
5: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
1: Reklama.
6: Mamy 15.
7: Rosyjski śmigłowiec w polskiej przestrzeni powietrznej. Trwa wyjaśnianie okoliczności incydentu na torach na Lubelszczyźnie. Film o Grażynie i Jacku Kuroniach już na ekranie. Na razie tylko na festiwalu filmowym w Gdyni. Miriam Lipińska. Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną w rejonie Braniewa przy granicy z obwodem królewieckim. Jak poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, doszło do tego dziś około 11. Rosyjska maszyna była w polskiej przestrzeni powietrznej przez 42 sekundy. W reakcji na jej wtargnięcie Polska poderwała myśliwce. Według dowództwa charakter incydentu wskazuje na to, że Rosja po raz kolejny testuje gotowość naszej obrony powietrznej. Służby badają sprawę próby wykolejenia pociągu na Lubelszczyźnie. W Jedlance, niedaleko Łukowa, dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały na betonowe przeszkody znajdujące się na torach. Śledczy skłaniają się ku hipotezie, że był to chuligański wybryk, ale póki co biorą pod uwagę każdą możliwość, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
8: Musimy sprawdzić kilka wątków. Pierwszy wątek, że jest to głupi, szczeniacki wybryk, że ktoś po prostu położył ten blok na torach. Obok jest plac budowy i stamtąd te bloczki najprawdopodobniej pochodziły. Również ten wątek jest dywersyjny, brany pod uwagę.
7: Sprawą zajmują się już także śledczy. W rzeszowskiej prokuraturze trwa już przesłuchanie zatrzymanych dziś przez CBA byłych PR-owców PiS-u. Anna P., która obecnie pracuje w kancelarii prezydenta, i Piotr M., związany z Telewizją Republika, byli autorami kampanii Sprawiedliwe Sądy, wymierzonej w sędziów przeciwnych pisowskim reformom. Śledztwo dotyczy właśnie finansowania tej kampanii przez Polską Fundację Narodową. Marcin Starzec.
9: Samo śledztwo dotyczy nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zatrzymana dzisiaj para to założyciele firmy Solvere. To ona, jak ustalili śledczy, za pieniądze fundacji prowadziła ogólnopolską kampanię Sprawiedliwe Sądy i odpowiadała m.in. za rozwieszone w całym kraju billboardy. Te oficjalnie miały informować o reformie sądownictwa, ale w rzeczywistości dyskredytowały środowisko sędziowskie, mówiąc na przykład o kaście sędziów i ich niesprawiedliwych wyrokach.
7: Coraz bliżej budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Polskie elektrownie jądrowe porozumiały się w negocjacjach z wykonawcami zakładu, konsorcjum Westinghouse i Bechtel, w sprawie głównych warunków handlowych. Obie strony chcą, aby negocjacje zakończyły się do końca roku. Elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Jej pierwszy reaktor ma rozpocząć pracę za 10 lat. Pierwsi widzowie mogą zobaczyć film Nasza Rewolucja, opowiadający o Grażynie i Jacku Kuroniach. Obraz Piotra Domalewskiego swoją premierę ma na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i w rocznicę założenia m.in. przez Kuronia Komitetu Obrony Robotników. Jacek Kuroń jest jednym z najważniejszych bohaterów walki o wolną Polskę, ale film Nasza Rewolucja nie jest o tym, przekonuje odtwórca głównej roli Arkadiusz Jakubik.
6: To jest opowieść o 4 latach życia Grażyny i Jacka. 4 lata tej dramatycznej miłości, a historia Polski jest absolutnie na drugim, trzecim planie.
7: Nasza Rewolucja do kin wejdzie 11 listopada.
10: Flash. Skrót lokalnych informacji.
11: Kastet w podręcznym bagażu. Przewoziła pasażerka autobusu jadącego z Ukrainy do Polski. Niebezpieczny przedmiot znaleźli funkcjonariusze służby celno-skarbowej podczas kontroli na przejściu granicznym w Dorohusku. Przeprowadzona ostatnio w całej Polsce akcja Speed pokazała niestety, że nasi kierowcy nadal mają poważne problemy ze stosowaniem się do ograniczeń prędkości. Widać to również po kontrolach chełmskich policjantów, którzy zatrzymali blisko 200 zmotoryzowanych. Prace przy budowie obwodnicy Chełma nie zwalniają tempa i obecnie ich zaawansowanie wynosi 66%. Aktualnie ich wykonawca układa masę bitumiczną na trasie głównej, jak też na drogach niższych klas, czyli dojazdowych i serwisowych. O szczegółach powiemy w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny.
12: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
13: To, mili Państwo, wypadałoby zerknąć na prognozę pogody. Aktualnie mamy około 16 stopni. Ciśnienie wynosi 1019. Jakość powietrza jest dobra. Na niebie umiarkowane zachmurzenie. Tych chmur może być równie tyle, co teraz. Albo może znikną. Różnie tutaj ci specjaliści przepowiadają.
12: Sponsorem programu jest Motopol. Serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
14: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
15: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
16: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
13: 6 minut po 15. Janek Zieliński, Radio Bonton. A za chwilę, a dlaczego? A dlaczego? Bo tak powiedziałem. Cześć, to jest oczywiście program W Rytmie Dnia. Do 17 gramy.

0: dziś temat trudny. Pokrzywa, która wygląda całkiem niewinnie. Zielona roślina, zwykłe liście, nic szczególnie groźnego. A potem ktoś jej dotknie i nagle parzy. Tylko dlaczego? O to zapytała Łucja.
1: A dlaczego pokrzywa parzy?
0: I od razu najważniejsza rzecz. Pokrzywa wcale nie jest gorąca. Nie parzy tak jak gorąca herbata czy rozgrzana patelnia. To, co czujemy, jest reakcją naszej skóry na substancje, które pokrzywa potrafi wprowadzić do naszego organizmu. A jak to robi?

0: Na liściach i łodygach pokrzywy znajdują się tysiące maleńkich włosków i nie są to zwykłe włoski. Pod mikroskopem wyglądają trochę jak malutkie igiełki. Kiedy dotkniemy pokrzywy, taki włosek może się złamać i przebić powierzchnię naszej skóry. Jego końcówka działa trochę jak miniaturowa strzykawka. Do skóry dostają się wtedy substancje znajdujące się w pokrzywie, między innymi histamina, acetylocholina i serotonina. Nasz organizm reaguje na nie bardzo szybko. Receptory nerwowe w skórze zostają pobudzone i wysyłają do mózgu informację. Uwaga, coś drażni skórę. I właśnie dlatego czujemy pieczenie, kucie, swędzenie albo nawet ból. Skóra może też zrobić się czerwona, a w miejscu kontaktu mogą pojawić się małe, wypukłe bąble. Czyli pokrzywa nie parzy dlatego, że jest gorąca. Parzy, bo jej włoski potrafią mechanicznie podrażnić skórę i wprowadzić do niej substancje wywołujące reakcje. A po co pokrzywie takie włoski? To jej naturalna ochrona przed roślinożercami. Jeżeli zwierzę spróbuje ją zjeść albo człowiek zacznie ją bez pytania dotykać, pokrzywa potrafi bardzo szybko powiedzieć: nie dotykaj mnie. I robi to całkiem skutecznie. Co ciekawe, nie wszystkie włoski pokrzywy działają tak samo, a szczególnie dużo tych parzących znajduje się na liściach i łodygach. Dlatego następnym razem, kiedy zobaczycie pokrzywę, możecie spojrzeć na nią trochę inaczej. To nie jest zwykła roślina z liśćmi, to roślina wyposażona w mikroskopijny system obronny. A więc, Lucjo, pokrzywa nie jest gorąca. Po prostu ma bardzo sprytne włoski, które potrafią nas ukłuć i wywołać pieczenie. Taka to spryciula. A my dalej pytamy, sprawdzamy i odkrywamy. Do usłyszenia jutro. Pa!
1: 104 i 9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: reklama. Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
1: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. W rytmie dnia. Cicho.

0: głosów.
1: Sanach w utworze ITP ITD. Co ma do tego TD? Nie mam zielonego pojęcia, ale gdzieś się w tym tytule pojawi. Kochani, 21 minut po godzinie 15 w Radiu Bonton oczywiście. Już teraz Opus w utworze Live is Life, a o 15.30 najnowsze wydanie wiadomości lokalnych w rytmie dnia, tak więc oczywiście wiadomości lokalnych w rytmie dnia, tak więc oczywiście zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
5: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
0: Reklama.
7: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Monika Łupkowska. Kastet w podręcznym bagażu przewoziła pasażerka autobusu jadącego z Ukrainy do Polski. Niebezpieczny przedmiot znaleźli funkcjonariusze służby celno-skarbowej podczas kontroli na przejściu granicznym w Dorohusku. Kobieta nie zgłosiła broni do odprawy celnej. Przypomnijmy, że kastet jest w Polsce kwalifikowany jako broń biała, a jego posiadanie i przewożenie przez granicę bez specjalnego pozwolenia jest zabronione. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Straż Graniczna. Podróżnej grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności. To już drugi w ostatnich tygodniach przypadek próby przemycenia kastetu na przejściu w Dorohusku. Przeprowadzona ostatnio w całej Polsce akcja Speed pokazała niestety, że nasi kierowcy nadal mają poważny problem ze stosowaniem się do ograniczeń prędkości. Widać to również po kontrolach chełmskich policjantów, mówi rzecznik Miejskiej Komendy, nadkomisarz Ewa Czysz.
8: Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie skontrolowali 191 kierujących i ujawnili 184 wykroczeń drogowych. Wszystkie polegały na przekroczeniu prędkości, z czego 120 popełnionych zostało w rejonie przejść dla pieszych. W wyniku działań jedna osoba straciła prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km w terenie zabudowanym, a jeden z kontrolowanych kierowców okazał się poszukiwany, w związku z czym został przez policjantów zatrzymany.
7: Akcja Speed była jednym z elementów prowadzonej w Europie Safety Days, podczas której kontrolowana była nie tylko prędkość, ale również używanie pasów bezpieczeństwa.
9: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
7: Prace przy budowie obwodnicy Chełma nie zwalniają tempa i obecnie ich zaawansowanie wynosi 66%. Aktualnie ich wykonawca układa masę bitumiczną na trasie głównej, jak też na drogach niższych klas, czyli dojazdowych i serwisowych, mówi Łukasz Minkiewicz z Biura Prasowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
10: Jeśli chodzi o obiekty inżynierskie, to zaawansowane są one w ponad 90%. Trwają roboty wykończeniowe, takie jak montaż balustrad czy izolacji. Jednocześnie wykonywane są wykopy w gruntach skalistych w obrębie węzła Chełm Zachód, a także wymieniane są grunty słabonośne w okolicach węzła Okrzów. Trwa tutaj wzmacnianie podłoża. W czwartym kwartale tego roku zmieni się organizacja ruchu w tym miejscu. Wykonawca planuje przełożenie ruchu z drogi powiatowej na wybudowany wiadukt, co pozwoli na kontynuowanie prac w obrębie węzła drogowego.
7: jednocześnie trwają prace przy budowie magazynu soli przy bazie utrzymania dróg. Ponadto umocniane są rowy melioracyjne, budowana jest również kanalizacja deszczowa, zasilanie oraz oświetlenie. W ostatnim czasie w lokalnych lasach obrodziło grzybami, a między drzewa ruszyły też osoby mające mniejsze doświadczenie w rozpoznawaniu okazów. A często mylone są głównie jadalne borowiki z niejadalnymi goryczakami żółciowymi. Zanim zaczniemy przyrządzać znaleziska lub będziemy planować je sprzedać, należy udać się z nimi do stacji sanitarno-epidemiologicznej i oddać w ręce specjalistów. O harmonogramie dyżurów mówi Beata Jakubowska, klasyfikator świeżych grzybów z chełmskiego sanepidu.
0: Udzielanie informacji, czyli porady grzybowe dotyczące zebranych grzybów dla osób indywidualnych w godzinach 8-12, wydawanie atestów na grzyby świeże w godzinach od 8 do 11. Atest na grzyby świeże powinna posiadać każda osoba oferująca do sprzedaży bezpośrednio konsumentowi finalnemu grzyby rosnące w warunkach naturalnych. Atest na grzyby świeże wydawany jest i obejmuje wyłącznie daną partię, której maksymalny okres przechowywania wynosi 48 godzin, a temperatura przechowywania do 10 stopni Celsjusza.
7: Grzyby rosnące w warunkach naturalnych wolno sprzedawać wyłącznie w placówkach handlowych lub na targowisku pod warunkiem uzyskania atestu na grzyby świeże, wydanego przez klasyfikatora bądź grzyboznawcę.
1: Bonton Radio. W rytmie dnia.

taka ciekawostka a propos numeru Aicha, Ring My Bell, to za nami. To w tle słyszycie sample właśnie też piosenki o tym samym tytule, Ring My Bell. I była taka legenda miejska, wedle której ta piosenka jest oryginał, zakazana w kasynach. Przez to, że rzekomo ta piosenka doprowadzała ludzi do podejmowania bardzo lekkomyślnych decyzji. No i to się komuś nie spodobało i rzekomo ta piosenka miała być zbanowana, chociaż ta legenda miejska potwierdzenia nigdy w rzeczywistości za bardzo nie znalazła. Także taka historia mała za tym utworem, który już za nami, a przed nami wiadomości dla kierowców z okolicznych tras w Radiu Bonton.

0: program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Na początek przypomnienie, że wyłączona z użytku i to do końca października jest ulica Przemysłowa na odcinku między Rolniczą a Fabryczną. Także jadąc w tamtą stronę, wybierajcie objazdy. Więcej samochodów mamy natomiast jeszcze wzdłuż wiaduktu Lubelskiej i na dojazdach do ronda Zwin oraz Dmowskiego, więc standardowa sytuacja o tej porze. Co do Lubelskiej, ale też w sumie kolejowej, jak i Wojsłowickiej, to zachowajcie czujność, włączając się równie do ruchu na lewoskrętach. Jak wynika z sygnałów naszych zmotoryzowanych słuchaczy, to właśnie w tych miejscach najczęściej dochodzi do groźnych sytuacji oraz stłuczek.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Słuchacie Bonton

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.
2: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Jeszcze do 30 września można oglądać wystawę Historia Chmielem pisana w Krasnym Stawie. Tak więc to się dzieje oczywiście w okolicy, no w Krasnym Stawie też, właśnie w okolicach Krasnego Stawu będzie robione, będą robione rzeczy wokół zamków Krupem. No i też oczywiście czeka nas serwis Radia Bonton już o 16. 16 za 7 minut. A za nami Graceland Earbox. Będzie m.in. o poderwaniu polskich myśliwców. Z jakiego powodu, to się dowiecie właśnie o 16. Będzie także o oszustwach na opał. I także o wycofaniu się jednego z kandydatów na prezydenta Krakowa, jeżeli chodzi o najbliższe wybory właśnie na to stanowisko, bo tam w Krakowie, no, jest gorąco. Politycznie.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama. Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
2: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
3: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
4: Recepta na udany dzień?
5: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
4: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
6: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
7: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
8: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
9: Reklama. Mamy 16:00, czas na wiadomości w Radiu Bonton.
10: Polskie myśliwce w akcji przez rosyjski śmigłowiec. Policja ostrzega przed oszustwami na opał. Jeden z kandydatów w wyborach prezydenta Krakowa zrezygnował z walki o urząd. Mirjam Lipińska. Na 42 sekundy rosyjski śmigłowiec naruszył dziś przed południem polską przestrzeń powietrzną w rejonie Braniewa w Warmińsko-Mazurskim, przy granicy z rosyjskim okręgiem królewieckim. Jak poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, maszyna wleciała maksymalnie 300 metrów w głąb naszego terytorium. W reakcji wojsko poderwało myśliwce.
11: My to też jednoznacznie czytamy jako kolejny test naszej gotowości, naszej obrony powietrznej. Pokazaliśmy naszą czujność i zwróciliśmy po raz kolejny Rosjanom uwagę na naruszenie przestrzeni powietrznej, które nie powinno mieć miejsca.
10: Mówi rzecznik dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, pułkownik Jacek Goryszewski. Jak dodaje, incydent był związany z ćwiczeniami rosyjskich sił powietrznych po ich stronie granicy. A to drugi raz, gdy polskie myśliwce były dziś w akcji. Rano zostały poderwane w związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę przy granicy z Polską. W czasie ataku ewakuowano też dwa przejścia graniczne w Dorohusku i Zosinie. Były tam wtedy m.in. autobusy z pasażerami. Alarm Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trwał około pół godziny. W Dorohusku jest wyznaczonych 650 miejsc ukrycia i tam można było się schować. Na przejściach z Ukrainą wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa. Na przejściu jest tylko ograniczona liczba pojazdów właśnie ze względu na ewentualną ewakuację. Do tego baterie Patriot i monitorowanie nieba, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Do tego dochodzą pary dyżurne, które jak widzicie po komunikatach są uruchamiane codziennie lub kilka razy dziennie. Nasi sojusznicy też angażują się, zarówno Czesi są obecni na wschodniej flance NATO, na terytorium Polski ze swoimi śmigłowcami. W najbliższych dniach Słowacja dostarczy systemy radarowe, które niedawno zakupiła.
10: A jeszcze w tym tygodniu najprawdopodobniej odbędzie się kolejne posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa, zwołane przez ministra obrony. Tuż przed sezonem grzewczym policja ostrzega przed wzmożoną aktywnością naciągaczy oszukujących na opał. Oszuści często podszywają się pod istniejące sklepy internetowe, wysyłają lub promują w mediach społecznościowych linki, które są łudząco podobne do prawdziwych, a ceny peletu czy węgla o wiele niższe.
13: Oszuści kuszą atrakcyjną ceną i obietnicą szybkiej dostawy, a następnie pobierają zaliczkę lub całą kwotę i nie wywiązują się z umowy.
10: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji i apeluje o czujność i kupowanie u sprawdzonych dostawców opału. 7, a nie 8 kandydatów wystartuje w niedzielnych wyborach prezydenckich w Krakowie. Zrezygnował Jan Hoffman, inicjator referendum, w którym mieszkańcy odwołali poprzedniego włodarza miasta. Swoje poparcie przekazał Łukaszowi Gibale. Jak wyjaśnił, łączy z Gibałą siły, bo są jedynymi bezpartyjnymi kandydatami w tych wyborach i gwarantują, że Kraków nie będzie zarządzany z Warszawy.
14: Wspólnie możemy zatrzymać tą partyjną falę i doprowadzić do sytuacji, kiedy samorząd znowu będzie samorządem.
10: Łukasz Gibała od razu podziękował Hoffmanowi, ale nie chciał mówić, czy w zamian za poparcie Hoffman zostanie wiceprezydentem.
15: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
16: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
17: Z prawdziwą panią z Anglii.
9: Jeżeli mowa o pogodzie, mamy aktualnie 16-15 stopni maksimum, cieplej już nie będzie. Ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Z tego co widzę na niebie, dużo chmur zniknęło. Tak więc prawdopodobnie czeka nas do zachodu słońca już słoneczny wieczorek, podwieczorek.
15: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
16: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
17: Z prawdziwą panią z Anglii.
18: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
15: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
9: Tematycznie na początek jesieni mamy dzisiaj dzień spadającego liścia. Ja dopiero spadam o 17, także jeszcze godzinka nam została w rytmie dnia. Janek Zieliński z dobrą energią w Radiu Bonton, no i z ładunkiem najfajniejszej muzyki. Bledka już teraz, tak na dobry początek. Tuż po 16, później jeszcze lokalny serwis, sport, trochę zdrowia, także nie zwalniamy tempa.

0: reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
0: A co to jest ACR?
2: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu, gdzie ten robot?
2: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
3: Nasz Krzyś tak odpowiedzialnie opiekował się psem cioci. Może też adoptujmy zwierzaka?
4: Pewnie. W Felicity jest wystawa kochanych bezdomniaków. Od 21 września do 3 października Galeria Felicity zaprasza na wystawę fotograficzną z psami i kotami ze schroniska w Lublinie. A 26 września przyjdź na warsztaty robienia zabawek dla czworonogów i spotkanie z pracownikami schroniska. Może i ty przygarniesz zwierzaka.
3: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
5: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
7: Dom Lux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Dom Lux. Chełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
8: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz para. Serca.
9: Muzyka i głos AI.

0: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy.

najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Początek jesieni przyniósł nam nowe otwarcie dla tenisistów stołowych Rzeczka Fajsławice, którzy zaliczyli bardzo udany początek, o którym usłyszycie już o 16.30 w sporcie Radia Bonton. Już chwilę później Witamina FM, tam o niezbyt udanych ostatnich miesiącach dla szpitala w Krasnym Stawie, zaległości z NFZ, stary sprzęt i jeszcze długi o tym wszystkim już chwilę później. A w tym momencie w radiu Bonton Lilywood, później zagościł nas Maneskin, DJ Goya, czy też chociażby Jonas Brothers.

0: Reklama. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Helm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich

0: firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Hełm Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Reklama.
4: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Bonton Radio Sport.
7: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Strzelcy teamu Fabryka Sportu nie schodzą z podium. Jednym z turniejów, w których popisali się celnością, była szósta runda Bras Goblin, rozegrana na strzelnicy Bellona Marinino, gdzie po złoto sięgnął Kamil Miszwa.
8: Nie obeszło się bez przygód, ale suma summarum drugi raz staje na najwyższym miejscu podium. Z kolei Konrad Wójtowicz, znowu kolejna edycja i znowu kolejny medal. Drugie miejsce w klasie production, więc jest bardzo progresowo. Damian Rycerz z kolei zdobył drugie miejsce na zawodach w województwie warmińsko-mazurskim w szóstej edycji Great Country w klasie production. Zdobył tam drugie miejsce.
7: Damian Rycerz startował ponadto w dynamicznej lidze schronu w Lublinie, gdzie także zdobył drugie miejsce w kategorii production. Siatkarze HKS-u Hełm są po kolejnych testach formy przed zbliżającym się wielkimi krokami nowym sezonem w Tauron Lidze. Biało-zieloni dwukrotnie mierzyli się ze Ślepskiem Suwałki i dwukrotnie ulegli mu 1-3, mówi trener Krzysztof Andrzejewski.
9: Wiadomo, w tych sparingach testujemy różne warianty, ustawienia, też różne zestawienia personalne, więc nie decydowaliśmy się na optymalny skład, tylko raczej kierowaliśmy się tym, żeby wszystkich zawodników gdzieś tam w tych warunkach meczowych sprawdzić. O niestety na początku pierwszego sparingu kontuzji doznał nasz przyjmujący Yassin Louati. Na szczęście okazało się, że kontuzja nie jest bardzo groźna, no ale niestety wykluczy go z treningów na około, myślę, 2 tygodnie. Nie muszę mówić, jak ważnym ogniwem naszego zespołu w tym sezonie może być Yassin, więc jest nam przykro.
7: W tym tygodniu zespół z Hełma weźmie jeszcze udział w turnieju w Suwałkach, a ostatnie 2 mecze kontrolne rozegra z Bogdanką Luk Lublin oraz estońskim Pornu Work Pali Klubi. Po zajęciu 2. miejsca w okręgowym zestawieniu zespół hełmianki przygotowuje się do kolejnego meczu. Ostatni dotychczasowy komplet punktów dla składu prowadzonego przez Pawła Fornala to skutek wyjazdowej wygranej 2-0 z Orłem Srebrzyszcze.
10: To było spotkanie, jakiego tak naprawdę się spodziewaliśmy, czyli było dużo walki, dużo zaangażowania po obu stronach, stałych fragmentów gry i przede wszystkim fauli. Myślę, że dla kibica to nie było najprzyjemniejsze spotkanie do oglądania, ale z tym też się liczyliśmy. Finalnie wygrywamy 2-0, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Mecz był bardzo wyrównany. Kluczowy moment to 49. minuta i obroniony rzut karny przez Mateusza Tulikowskiego. Ta obrona pozwoliła nam zachować jednobramkowe prowadzenie. Później dołożyliśmy 2. bramkę i tak naprawdę cieszymy się z 3 punktów.
7: W następnym okręgowym spotkaniu druga drużyna biało-zielonych zmierzy się u siebie z Ruchem Izbica. Julia Radelczuk, 3. na świecie. Wychowanka Tempa Hełmu wspólnie z Mają Kruczek z Uniwersytetu Warszawskiego zajęły najniższy stopień podium podczas akademickich mistrzostw świata, które rozegrały się na plażach Portugalii. Obie zawodniczki wspólnie wygrały tam 8 pojedynków, a w walce o finał musiały uznać wyższość Czeszek, Kateryny i Anny Pawelkowicz, późniejszych złotych medalistek. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Białymstoku były następnym startem w strzeleckim harmonogramie reprezentantów MKS-u Dragon Hełm. O części wyników prezes klubu Jan Dąbski.
11: Konkurencji karabinu pneumatycznego 40 młodzików. 7. miejsce zajął Oberga Mateusz.
3: z wynikiem 3,97 punkta, a 15 miejsce Oberga Jaku z wynikiem 3,73 punkta. Konkurencji karabinu dowolnego 3x20, 9 był Oberga Mateusz z wynikiem 515 punktów, a 10 Oberga Jakub 513. Konkurencji karabinu pneumatycznego 40 młodziczek, 12 miejsce Nowosad Martyna 392,1 punkta i 31 miejsce Nikola Sala 368,1 punkta.
7: W klasyfikacji klubowej strzelcy Dragona zajęli 10 miejsce wśród 19 drużyn. Aktywną inaugurację sezonu mają za sobą tenisiści UKS-u Rzeczek-Fajsłowice. Rozpoczęli go od startu w wojewódzkim turnieju seniorów, w którym najlepiej zaprezentowali się Paweł Suszek oraz Antonina Serafin, plasując się w pierwszej dwunastce. Miejsca na podium wychowanki klubu zajęły natomiast w zmaganiach młodszych grup wiekowych w Niedźwiadzie, o czym więcej trener Tadeusz Bochniarz.
11: Antonina Serafin po dramatycznych meczach zajęła pierwsze miejsce w tym turnieju i awansowała na pierwsze Grand Prix Polski do Szczawna. Podobnie niespodziewanie trudną przeciwniczkę na drodze do zwycięstwa znalazła Nikola Urbańczyk. Będąc numerem 1, musiała walczyć do samego końca, pokonując w finale Zuzię Byliny z Woli Skromowskiej 3-2. I w najbliższy weekend Nikola pojedzie na pierwsze Grand Prix do Ostródy. Dobrze spisały się też pozostałe dziewczyny, bo w młodziczkach trzecie miejsce zajęła koleżanka Nikoly, Aleksandra Błaziak.
7: Więcej o inauguracji sezonu wśród reprezentantów UKS-u Rzeczek-Fajsłowice powiemy w sobotnim magazynie sportowym.
4: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Bonton Radio.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w Radiu Bon Ton.
2: Pochylaliśmy się już wielokrotnie w Radiu Bon Ton nad tematem trudnej sytuacji szpitali powiatowych. Dotychczas głównie omawialiśmy przypadek włodawskiej placówki. Tym razem jednak musimy przenieść się do Krasnego Stawu. Janek Zieliński, zapraszam. Niedawno pojawił się raport z samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej w Krasnym Stawie dotyczący kondycji finansowej, kadrowej i organizacyjnej. Pierwszy raz temat pojawił się na posiedzeniach komisji zajmujących się ochroną zdrowia i finansami w powiecie, a szczegółowo omówiono go na sesji Rady Powiatu na początku września. Radny Marek Nieścior oznajmił, że od pacjentów otrzymuje liczne sygnały na temat przestarzałego sprzętu, w tym przypadku mowa o gastroskopie i kolonoskopie. Na zgromadzeniu obecny był dyrektor placówki Zbigniew Widomski, który podkreślał, jak istotne jest wsparcie od starostwa. Konkretnie to ich zgoda na zakup nowej aparatury, gdyż wspomniane urządzenia pochodzą jeszcze z 2006 roku. Jak podkreślał dyrektor, aby skutecznie i bezpiecznie opiekować się zdrowiem i życiem obywateli, potrzebny jest nowy asortyment, a niestety w ocenie szefa szpitala mamy do czynienia z najpoważniejszym od dawna załamaniem w placówkach powiatowych w historii, a już na pewno w jego karierze. Aktualnie liczba możliwych do wykonania w miesiącu zabiegów kolonoskopii i gastroskopii wynosi odpowiednio 13 i 15. To jest rezultat odgórnie narzuconych limitów. Przejdźmy teraz do zaległości i długów. Szpital w Krasnym Stawie nadal oczekuje na ponad 4 miliony złotych za nadwykonania, które nie przyszły jeszcze z Narodowego Funduszu Zdrowia. Mówimy zarówno o tym roku, jak i poprzednim. Na kolejnym posiedzeniu dyrektor Widomski przedstawił dokładne kwoty w kwestii długów. We wrześniu 2025 zobowiązania lecznicy wynosiły ponad 17 milionów złotych. W lipcu tego roku jest to już ponad 29 milionów złotych. Co zaś do zadłużenia. W zeszłym roku było to 10 milionów złotych, w tym roku jest to już 13 milionów. Jakie są przyczyny tego stanu? Brak rozliczeń z NFZ oraz wzrost kosztów. Ten wskaźnik podniósł się w tym roku o 650 tysięcy złotych miesięcznie. Natomiast ze szpitala napływają nie tylko informacje o problemach, ale także sukcesach. Udało się skrócić czas oczekiwania na wizytę u kardiologa, która teraz wynosi średnio 7,5 miesiąca, podczas gdy w ubiegłym roku było to półtora roku. Poradnia kardiologiczna zatrudniła nowych lekarzy, działa przez cały tydzień i funkcjonuje w centralnej rejestracji. Aczkolwiek kwestia terminów w kardiologii jest tematem mocno płynnym. Ponadto placówka odnowiła certyfikat akredytacyjny ministra zdrowia po 3 dniach szczegółowej oceny działania szpitala, co w rezultacie może się przyczynić do poprawy finansowej szpitala i ciągłości usług dla pacjentów z Krasnego Stawu i okolic. W końcu o to w tym wszystkim chodzi. Ja dziękuję Wam za dzisiaj. W razie czego będę Was informować, gdyby coś nowego się pojawiło. Póki co życzę Wam miłego dnia i dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Tak gra Bon Ton Radio.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marzysz o pięknym wyglądzie i większej pewności siebie? Specjalista chirurgii plastycznej Agnieszka Ciepałowicz zaprasza. Szeroka oferta zabiegów estetycznych, m.in. chirurgia nosa, piersi, powiek, liposukcja, lifting twarzy, korekcja niedoskonałości, własny tłuszczem, kwasem hialuronowym, usta, twarz, piersi, pośladki, zabiegi zmian skórnych, nowotworowych, nici, stymulatory, odmładzanie laserem, terapię blizn, botoks. Dentado, Heum, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512. 835-211. Pełna lista zabiegów na www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16. Telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
6: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
7: Wynajmę ostatnie 50 metrów kwadratowych w nowo powstałym budynku obok ZDZ-u. Atrakcyjne położenie, róg Lwowskiej i żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego w Chełmie. Idealne miejsce na Twój biznes. Bliższe informacje pod numerem telefonu 504 266 444.
8: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka

0: Kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607 980 731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
1: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Bonton Radio. W rytmie dnia.

To była Lanmery w Radiu Bonton, a to oznacza, że za nami już 5 godzin popołudnia w rytmie dnia w Radiu Bonton, ale jeszcze przed nami dwa kawałki i trochę czasu tutaj spędzicie już beze mnie. Janek Zieliński, to ja byłem z wami od godziny 12 w Radiu Bonton. Kłaniam wam się i zapraszam was o tej samej porze już jutro. Też będę z wami właśnie wtedy. A póki co, życzę wam miłego wieczorku i do usłyszenia.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl.
1: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
6: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
2: Reklama.
10: Bon Ton Radio. 104,6.

0: Ceny paliw na chwilę się zatrzymają, ale na horyzoncie widać podwyżki. Jest nowy dowódca polskich wojsk dronowych. Dar młodzieży wrócił z dalekiego rejsu za ocean, prawdopodobnie ostatniego. Miriam Lipińska. Już niedługo za litr benzyny możemy płacić 9 zł, a za litr diesla 10 zł, czyli o złotówkę więcej niż obecnie. Jak mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Urszula Cieślak, niepokojące są sygnały z USA, że prezydent Donald Trump mógłby wstrzymać eksport paliwa do Europy.
1: To jest sytuacja o tyle negatywna dla nas, ponieważ po embargu na import paliw gotowych z Rosji, Europa zastąpiła częściowo te paliwami ze Stanów Zjednoczonych i z Bliskiego Wschodu.
0: Z kolei dobra wiadomość jest taka, że przynajmniej przez najbliższe dni nie powinno być podwyżek, bo ceny ropy na giełdach i w hurcie spadły. Chuligański wybryk czy dywersja? Służby sprawdzają, kto i dlaczego podłożył betonowe bloczki na torach Wiedlance, niedaleko Łukowa na Lubelszczyźnie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Jadące w przeciwnych kierunkach pociągi towarowe najechały na betonową przeszkodę. Nie doszło do wykolejenia, maszynistom nic się nie stało, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
2: Najprawdopodobniej mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim, zwłaszcza, że miejscowa policja umieszczanie jakichś przedmiotów na torach w przeszłości odnotowywała.
0: Policja zawiadomiła o sprawie m.in. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych. Wojska dronowe mają nowego dowódcę. Został nim generał Witold Bartoszek. Jego poprzednik, generał Mirosław Bodnar, został odwołany. Prywatnie jest bratem byłego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Generał dostał nowe zadanie. Będzie zastępcą polskiego przedstawiciela wojskowego przy NATO i Unii Europejskiej w Brukseli. Bodnar kierował wojskami dronowymi przez ponad 2 lata. W wojsku słychać, że generał Bodnar stracił stanowisko, ponieważ dowództwo nie było zadowolone z efektów prac i nie miał wystarczającej wiedzy w zakresie dronów. Rusza ogólnopolska akcja młodzieżowych drużyn pożarniczych MDP dla bezpieczeństwa. Od jutra przy wsparciu Państwowej Straży Pożarnej mają przeprowadzać spotkania i warsztaty w szkołach w całym kraju.
3: Pokazy pierwszej pomocy, czy rozmowy, gdzie będzie można podejść do tych adeptów pożarnictwa, jak bezpiecznie zachować się w domu, jak zadbać o to, być wyposażonym w odpowiednią czujkę, czy mamy opracowane takie plany awaryjne na wypadek sytuacji kryzysowej.
0: Mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Dar młodzieży wrócił do macierzystego portu. Polski żaglowiec szkoleniowy odbył 5-miesięczny rejs za ocean, gdzie m.in. brał udział w 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. W porcie w Gdyni witały go tłumy.
4: No, przepiękne jest rzeczywiście. Warto było przyjść i zobaczyć.
5: Komu Państwo machacie?
6: Machamy wszystkim naszym marynarzom. Przynajmniej dla mnie jest to niesamowite uczucie, ponieważ jestem w momencie, kiedy nasz najpiękniejszy okręt wchodzi do swojego macierzystego portu.
5: Kwiatki to dla kogoś z załogi?
7: Dla córki.
5: Była na praktykach czy w załodze?
7: Praktyki.
5: Ile czasu?
7: Straciłem rachubę.
5: Tęsknił Pan?
7: No pewnie, że tak. Jak można nie tęsknić za jedyną?
0: Z witającymi rozmawiał Paweł Radzewicz. Zakończony właśnie rejs był prawdopodobnie ostatnią tak długą wyprawą daru młodzieży. Wysłużony żaglowiec idzie na emeryturę. Przetarg na wybudowanie jego następcy trwa.
8: Flash. Skrót lokalnych informacji.
9: Druga edycja Tygodnia ze Zdrowiem w Chełmie trwa od początku tygodnia, jednak kulminacyjne wydarzenia odbędą się w piątek podczas ekopikniku na placu Łuczkowskiego w godzinach 8.14. Mieszkańcy będą mogli bezpłatnie skorzystać również z badań profilaktycznych, w tym m.in. z pomiaru glukozy, cholesterolu, ciśnienia, a także z porad specjalistów i zajęć edukacyjnych. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmie zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału we wspólnych obchodach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, które odbędą się 9 października o godzinie 11 w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Program imprezy przewiduje występy artystyczne, prelekcje psychologa oraz wystawę prac plastycznych wykonanych przez osoby ze szczególnymi potrzebami. Mobilne gabinety stomatologiczne po raz kolejny zadbają o uśmiechy najmłodszych mieszkańców naszego regionu. Bezpłatne dentobusy odwiedzą w najbliższych dniach 3 szkoły podstawowe w powiecie chełmskim i włodawskim. O szczegółach powiemy w wiadomościach lokalnych o 17.30.
10: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
12: Sponsorem Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
0: Do końca dnia przelotny deszcz możliwy wszędzie poza zachodem kraju, a na termometrach od 14 stopni na Podlasiu, przez 15 na Śląsku i Podkarpaciu, 16 na Mazowszu, do 18 na Pomorzu Zachodnim.
10: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
12: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C.
13: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota z tej strony. Czas na tradycyjne spotkanie z historią muzyki na 104,9 FM. Zaglądamy do kalendarza 23 września i sprawdzamy, jakie rocznice oraz wydarzenia ukształtowały ten dzień. Zaczynamy w roku 1943. 23 września urodził się Julio Iglesias, legendarny hiszpański wokalista i kompozytor, jeden z najlepiej sprzedających się artystów w historii muzyki rozrywkowej, znany z takich przebojów jak Amor czy duetu z Willie Nelsonem To All The Girls I Love Loved Before. Przenieśmy się do roku 1949. Swoje 77. urodziny obchodzi dzisiaj Bruce Springsteen, nazywany The Boss, ikona amerykańskiego rocka, autor nieśmiertelnych przebojów pokoleniowych z Born in the USA i Dancing in the Dark na czele. W kalendarzu zapisujemy rok 1970. 23 września na świat przyszła Annie DeFranco, ceniona amerykańska wokalistka, gitarzystka i kompozytorka, będąca jedną z najważniejszych postaci niezależnej sceny folk rockowej lat 90. Zaglądamy do roku 1980. Dokładnie 46 lat temu na rynku zadebiutował kultowy album The River autorstwa Bruce'a Springsteena, zawierający m.in. jego pierwszy wielki przebój z pierwszej dziesiątki amerykańskiej listy przebojów Hungry Heart. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokiem 1997 i piosenką, która pod koniec września tamtego roku nie schodziła z czołówek światowych list przebojów. Przenieśmy się o 29 lat wstecz. Brytyjski wokalista Elton John wypuścił wtedy poruszający, pamiątkowy singiel Candle in the Wind, napisany w hołdzie dla księżnej Diany. Niezwykle emocjonalny wokal, przejmujący tekst Berniego Taupina i delikatny akompaniament fortepianu uczyniły z tej kompozycji najlepiej sprzedający się fizyczny singiel w całej historii muzyki rozrywkowej. To wyjątkowa, pełna klasy i wzruszeń porcja muzycznej historii w Radiu Bonton. Zamykamy dzisiejsze archiwum z tym ponadczasowym, poruszającym nagraniem. Elton John i Candle in the Wind 1997.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Helmie. Click On to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Helm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz. Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Muzyka i głos AI.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu: Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
0: Reklama.
5: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Monika Łupkowska. Druga edycja Tygodnia ze Zdrowiem w Chełmie trwa od początku tygodnia, jednak kulminacyjne wydarzenia odbędą się w piątek podczas ekopikniku na placu doktora Edwarda Łuczkowskiego w godzinach 8.14.
6: W programie m.in. edukacja diabetologiczna, promocja zdrowego odżywiania, profilaktyka chorób i zatruć oraz wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego.
5: Mówi Kacper Jacek z chełmskiego magistratu. Mieszkańcy będą mogli bezpłatnie skorzystać również z badań profilaktycznych, w tym m.in. z pomiaru glukozy, cholesterolu, ciśnienia, a także z porad specjalistów i zajęć edukacyjnych. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmie zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału we wspólnych obchodach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, które odbędą się 9 października o godzinie 11 w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Program imprezy przewiduje występy artystyczne, prelekcje psychologa oraz wystawę prac plastycznych wykonanych przez osoby ze szczególnymi potrzebami. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmie jest placówką oferującą wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną. Misją ośrodka jest prowadzenie rehabilitacji społecznej, podniesienie poziomu zaradności życiowej i sprawności psychofizycznej uczestników oraz w miarę możliwości przygotowanie ich do samodzielnej egzystencji. Podstawowym celem organizowanych obchodów jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie zdrowia psychicznego, kształtowanie właściwych postaw wobec osób doświadczających trudności i kryzysów psychicznych oraz promowanie działań sprzyjających zachowaniu dobrostanu psychicznego.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
5: Mobilne gabinety stomatologiczne po raz kolejny zadbają o uśmiechy najmłodszych mieszkańców naszego regionu. Bezpłatne dentobusy odwiedzą w najbliższych dniach 3 szkoły podstawowe w powiecie chełmskim i włodawskim. Dzieci i młodzież będą mogły skorzystać z przeglądów oraz profilaktyki stomatologicznej w godzinach od 8 do 14. Jutro w szkole podstawowej w Sielcu w gminie Leśniowice, dzień później w szkole podstawowej w Rejowcu Fabrycznym przy ulicy Lubelskiej 18, a 28 września w szkole podstawowej w Macoszynie Dużym w gminie Wola Uchruska. Badania w dentobusach są w pełni refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Szczegółowe informacje oraz formularze zgód dla rodziców dostępne są w sekretariatach poszczególnych placówek. Po wakacyjnej przerwie Muzeum Ziemi Chełmskiej wznawia cykl prelekcji Lokalne historie, o czym więcej Magdalena Mąka z działu historii instytucji.
7: Z początkiem września, czyli druga połowa roku, wracamy z cyklem Lokalne historie. Jako dział historii zaplanowaliśmy kilka kolejnych spotkań, w każdym miesiącu po jednym, opisującym albo wydarzenia, sytuacje, albo osoby związane z miastem Chełmem. I rzeczywiście w najbliższy czwartek, 24 września na godzinę 15 zapraszamy do Muzeum przy ulicy Lubelskiej 57 do działu historii i tam będziemy prezentować właśnie historię pomnika 7 Pułku Piechoty Legionów, okoliczności jego powstania w Chełmie. Wyjątkowo ciekawą, burzliwą historię.
5: Data spotkania jest nieprzypadkowa. Dokładnie 93 lata temu, 24 września 1933 roku, na terenie chełmskiej jednostki wojskowej miało miejsce uroczyste odsłonięcie pomnika. Podczas zaplanowanej na około godzinę prelekcji zaprezentowane zostaną zbiory i dokumenty historyczne, które mają przybliżyć dzieje powstania monumentu, jego historii i znaczeniu, a także samego pułku, który przez lata był silnie związany z Chełmem.
0: Bon ton.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki.
3: Witam Was przy środzie. Wyobraźmy sobie, że dostajemy komunikat. Proszę natychmiast opuścić budynek. Nie jutro, nie za godzinę, teraz. Mamy kilka minut. Co robimy? I najważniejsze pytanie, co zabieramy ze sobą? Bo właśnie wtedy okazuje się, jak niewiele rzeczy z naszego mieszkania jest naprawdę niezbędnych. Pierwsza zasada jest banalna. Nie zaczynamy pakować całego naszego życia. Jeżeli służby zarządzają ewakuację, stosujemy się do ich poleceń i korzystamy z wyznaczonych dróg oraz miejsc. Nie próbujemy organizować własnej sprytniejszej trasy na podstawie tego, co ktoś napisał w internecie. A jeśli mamy kilka minut, bierzemy plecak ewakuacyjny i właśnie dlatego warto przygotować go wcześniej. Rządowy poradnik bezpieczeństwa zaleca, żeby taki zestaw miał każdy domownik, również dzieci. Co powinno się w nim znaleźć? Po pierwsze woda, po drugie apteczka i leki osobiste. Jeżeli ktoś przyjmuje leki na stałe, to właśnie one są jedną z rzeczy, o których absolutnie nie chcemy przypomnieć sobie dopiero po wyjściu z domu. Dalej dokumenty i gotówka. Telefon, powerbank, ładowarka, latarka, baterie i radio. Tak, radio, o którym mówiłam wczoraj, bo jeżeli przestanie będzie przeciążona, tradycyjne radio nadal może być ważnym źródłem informacji. Oficjalna lista plecaka ewakuacyjnego właśnie tę rzecz wymienia. Do tego podstawowe środki higieniczne, trochę żywności gotowej do spożycia, ubranie dopasowane do pogody i coś, co może przydać się w sytuacji awaryjnej, na przykład folia termiczna. Wiem, na papierze wygląda ładnie, trudniej jest to ogarnąć, że tak powiem. Ale jest jedna rzecz, którą warto zrobić, zanim cokolwiek spakujemy.

0: usiąść z rodziną i ustalić, tak jak mówiłam wczoraj, gdzie się spotykamy, jeśli stracimy kontakt. Bo wyobraźmy sobie, że jedno z rodziców jest w pracy, drugi odbiera dziecko ze szkoły, a telefony nagle przestają działać. Czy wszyscy wiedzą, gdzie się spotkać? No, kryzysowego z ustalonymi miejscami spotkań i sposobem kontaktu. I nawet jest specjalna, dedykowana do tego strona w takim poradniku. Jeżeli nie macie, możecie ją sobie wydrukować z internetu, bądź po prostu napisać na kartce. I teraz bardzo ważna rzecz. Dzieci. Jeśli ewakuujemy się z dziećmi, powinny mieć przy sobie dane kontaktowe opiekuna i jeżeli jest to potrzebne, informacje medyczne. Nie zakładamy też, przecież dziecko będzie ze mną, bo właśnie w sytuacji kryzysowej wszystko może potoczyć się inaczej niż planowaliśmy. No i na przykład takie sygnały dochodziły do mnie osobiście, że tak powiem, jak siadałam na Facebooka i czytałam o rodzicach, którzy odbierali dzieci ostatnio z przedszkoli, gdzie dzieci były wysyłane do domów, sytuacja kuriozalna, naprawdę. Jakoś trzeba to po prostu ustalić. I teraz jeszcze co ze zwierzętami. Też muszą być uwzględnione w planie. Pies, kot czy inne zwierzę domowe nie może być dopisane do listy w ostatniej sekundzie. Transport, smycz albo transporter, woda, karma to również trzeba wcześniej przemyśleć. Oficjalne zalecenia wyraźnie przypominają o uwzględnieniu zwierząt podczas ewakuacji. I jeszcze jedna rzecz, o której rzadko myślimy. Jeśli korzystamy z samochodu, nie blokujmy dróg ewakuacyjnych. A jeśli ktoś oferuje nam transport, nie oddawajmy mu swoich dokumentów. Warto przekazać bliskim numer rejestracyjny pojazdu i informację, dokąd jedziemy. Ja na przykład robiłam tak, jak jeździłam dużo na stopa. Czułam się bezpieczniej po prostu. Bo w sytuacji kryzysowej najważniejsza nie jest szybkość za wszelką cenę. I tak wszystkie drogi w razie czego będą zablokowane. Najważniejsze jest wyjść bezpiecznie i wiedzieć, co robimy. Więc zróbmy dzisiaj ponownie mały test. Mamy 10 minut na opuszczenie mieszkania. Czy wiemy, gdzie są dokumenty, gdzie są leki, latarka, czy powerbank jest naładowany, czy mamy wody, czy wiemy, co zabierzemy dla dziecka, czy wiemy, co zrobimy ze zwierzęciem. I przede wszystkim, czy nasza rodzina wie, gdzie spotkać się, jeżeli nie będziemy mogli się dodzwonić. Jeżeli odpowiedź na któreś z tych pytań brzmi nie, to właśnie znaleźliśmy rzecz, którą warto przygotować dzisiaj, a nie podczas ewakuacji, bądź jeszcze lepiej pytać na spotet, co powinniśmy zrobić. Głęboki oddech. Plecak ewakuacyjny nie ma być symbolem katastrofy. Ma być czymś, co stoi w gotowym miejscu i pozwala nam w razie potrzeby powiedzieć: dobra, wiem, co robię. Nie dajmy się zwariować i wszystko z pomyślunkiem. Słyszymy się jutro. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
2: Reklama.
3: Nasz Krzyś tak odpowiedzialnie opiekował się psem cioci. Może też adoptujmy zwierzaka?
4: Pewnie. W Felicity jest wystawa kochanych bezdomniaków. Od 21 września do 3 października Galeria Felicity zaprasza na wystawę fotograficzną z psami i kotami ze schroniska w Lublinie. A 26 września przyjdź na warsztaty robienia zabawek dla czworonogów i spotkanie z pracownikami schroniska. Może i ty przygarniesz zwierzaka.
3: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
6: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
0: Reklama.
3: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Tajemniczy obiekt spadł koło Malborka. Teren przeszukują służby. Prezydent Karol Nawrocki wygłosi dziś przemówienie na forum ONZ-u. Przywrócono lekcję w szkole w Ptakach, gdzie uczeń zaatakował toporkiem uczennicę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tajemniczy obiekt pojawił się nad północną Polską. Dziś po południu miał spaść w rejonie Malborka. Okolice przeszukują żołnierze, strażacy i policjanci. Nie wiadomo, czym był obiekt. Według wojska mógł to być balon meteorologiczny, stado ptaków albo coś potencjalnie groźnego. Nadleciał od strony Królewca, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów Sił Zbrojnych, pułkownik Jacek Goryszewski.
1: Poruszał się on z kierunkiem wiatru oraz z prędkością wiatru. Z uwagi na to, że nie udało się go rozpoznać przez nasze samoloty, konieczna jest teraz weryfikacja w terenie, czy nie ma jakiegokolwiek zagrożenia.
0: Wojsko Polskie nie wiąże tego incydentu z wcześniejszym wtargnięciem w naszą przestrzeń powietrzną rosyjskiego śmigłowca. Przed południem rosyjski śmigłowiec wleciał 300 metrów. Za polską granicę przebywał w Polsce około 40 sekund. Karol Nawrocki wygłosi dziś przemówienie przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Prezydent zapowiedział, że odniesie się przede wszystkim do bezpieczeństwa Polski.
2: Też do kryzysów, które dotykają całą Europę i także inne regiony świata, więc do kryzysu demograficznego, ale też do tych wartości, które są bliskie, a więc do prześladowań chrześcijan.
0: Prezydent otworzy sesję popołudniową, a więc jego wystąpienie planowane jest na godzinę 21 czasu polskiego. To racjonalna decyzja, tak zgodę na odstrzał dzików w Warszawie tłumaczy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wczoraj sejmik województwa mazowieckiego zgodził się na ograniczenie populacji dzików na terenie stolicy. Większość radnych poparła odstrzał, nie wyznaczono limitów myśliwym, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
3: To się w tej sprawie nic kompletnie nie zmienia. No, podejmujemy racjonalne decyzje, a ja nie będę komentował tego, w jaki sposób decyzje są wydawane przez sejmik. Ważne, że te decyzje są, bo one są potrzebne. Dlatego, że bezpieczeństwo i chyba co do tego wszyscy się zgadzamy, jest najważniejsze. I to, że nie ma limitu, to nie znaczy, że my będziemy podejmować decyzje znacznie bardziej drastyczne. To znaczy, że po prostu dzisiaj trudno jest wyznaczyć tę liczbę.
0: Uchwała ma być stosowana przez 2 lata i zacznie obowiązywać w najbliższych dniach. Rzeszów rozpoczął rozbiórkę ostatniego na Podkarpaciu radzieckiego pomnika propagandowego. To pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej. Kobieta z dzieckiem na 8-metrowym obelisku. I figura nie zostanie zniszczona, trafi do Muzeum Techniki i Militariów w Rzeszowie, a niektóre elementy na cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej. Po ataku 11-latka na koleżankę w szkole w Ptakach uczniowie i rodzice spotkali się dziś z psychologami i wychowawcami. Po rozmowach przywrócono normalne zajęcia w placówce. Ranna 10-latka przebywa w szpitalu. Jej stan jest dobry. A wsparciem psychologicznym

0: mają zostać objęte obie rodziny. Nie przypomnijmy, we wtorek 11-latek zaatakował toporkiem uczennicę i chłopca obezwładnił rodzic jednego z uczniów. Po blisko 6 miesiącach na morzu szkolny żaglowiec Dar Młodzieży wrócił do portu w Gdyni. Głównym celem rejsu gości Stanów Zjednoczonych oraz praktyki morskie studentów Uniwersytetu Morskiego. W trakcie wyprawy załoga odwiedziła m.in. Bahamy, Nowy Jork i Boston. Uczelnia zapowiada już budowę nowego, większego następcy Daru Młodzieży, wyposażonego w nowoczesne systemy i sztuczną inteligencję.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska pokonała Aleksandrę Olejnikową 6-0-6-1 i awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisowego rangi WTA 500 w Singapurze. Mecz z Ukrainką trwał równo godzinę. Kolejną rywalką Polki będzie Belgijka Elise Mertens, którą Chwalińska pokonała w tegorocznym Roland Garros. Kamil Grabara przeszedł operację zerwanego więzadła w kolanie. Bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski poinformował o tym w mediach społecznościowych. Według mediów czeka go nawet 7-miesięczna przerwa. Selekcjoner Jan Urban powołał Grabarę na najbliższe mecze Ligi Narodów. Po jego kłopotach zdrowotnych miał go zastąpić Bartłomiej Drągowski z Widzewa, ale wskutek jego urazu powołanie otrzymał ostatecznie Sławomir Abramowicz. Anastasios Papapetrou będzie sędzią głównym meczu Polska kontra Bośnia i Hercegowina we wspomnianej Lidze Narodów. Grek w przeszłości sędziował polskim klubom Legii i Rakowowi w rozgrywkach europejskich. Mecz odbędzie się w piątek o 20:45 na Stadionie Narodowym. A jako kapitan drużyny na boisko znów powinien wyprowadzić Robert Lewandowski, który nie chce jeszcze rezygnować z gry w reprezentacji Polski. Przeprowadzka do Chicago niczego nie zmieniła i Lewy jasno deklaruje, że wciąż nie brakuje mu motywacji, by grać w reprezentacji. Michał Waszkiewicz.
2: Wydawało się, że kapitan naszej kadry da sobie spokój po tym, jak Polska nie awansowała na mundial. Mówił jednak, że decyzji nie podjął, a wiele będzie zależało od tego, do jakiego klubu ostatecznie trafi. Wybrał Chicago i znów można było przypuszczać, że z USA na kadrę będzie jednak za daleko. Ale Robert Lewandowski na zgrupowanie przyleciał i na razie nie chce mówić, co będzie dalej.
3: Często chcecie tą presję na mnie wywrzeć, żebym się określił, ale ja się nie określę, bo to nie jest taka łatwa sprawa i na tyle oczywista, żebym mógł wam powiedzieć tu i teraz.
2: Na pytanie o motywację odpowiada za to wprost.
3: Sam sobie zadaję pytania czasami, choć nie chcę ich zadawać za często, bo też nie ma sensu. Też jeszcze ciągle czuję się na tyle zmotywowany, żeby i tą ambicję mam, że ciągle mi się chce.
2: Polacy zagrają teraz 4 mecze w Lidze Narodów. Pierwszy z Bośnią i Hercegowiną pojutrze w Warszawie.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
0: Jutro znowu sporo chmur, ale pojawią się też większe przejaśnienia. Miejscami przelotnie popada deszcz. Na północnym zachodzie możliwe są burze. Termometry pokażą od 13 do maksymalnie 17 stopni. Wiatr umiarkowany, choć czasem porywisty.
4: Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-140.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887-50-51-50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794-318-020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
0: Reklama.
3: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Wernisaż prac Teresy Chomik-Kazarian zatytułowany Cztery pory roku odbędzie się w piątek o godzinie 17. Miejscem spotkania będzie siedziba muzeum przy ulicy Świętego Mikołaja 4 w Chełmie w przestrzeni dawnej kaplicy. Teresa Chomik-Kazarian to artystka, malarka, animatorka kultury i edukatorka. Od 1968 roku związana z Chełmem i Uchrem, gdzie od 1994 roku prowadzi Dom Pracy Twórczej. Pomysłodawczyni i organizatorka ponad 130 plenerów artystycznych i warsztatów, założycielka grupy twórczej Pasja oraz opiekunka grupy plastycznej Tęcza, działającej przy Miejskim Domu Kultury Dworek w Rejowcu Fabrycznym. Tworzy w technice olejnej, akrylowej, a także w dziedzinie rysunku, pasteli i grafiki. Tytuł wystawy przywołuje odwieczny rytm natury, zmienność otaczającego nas świata oraz bogactwo barw i nastrojów towarzyszących kolejnym porom roku. Wystawa stanowi zaproszenie do spotkania ze sztuką i odkrywania indywidualnego spojrzenia artystki na ten uniwersalny temat. A teraz oddaję głos i zapraszam na podcast Bliżej Kultury.
3: W minioną niedzielę chełmscy myśliwi, leśnicy i jeźdźcy obchodzili jedno z najstarszych i najbardziej barwnych świąt polskiej tradycji – Hubertusa. Dziś w audycji Bliżej Kultury, Tradycje i Smaki Regionu zabiorę Państwa w samo serce tych obchodów na Nowy Wygon w gminie Wojsławice. Atmosfera jest tu niesamowita. Stoję na skraju Wielkiej Polany, a wokół mnie gromadzą się setki osób. Widzę też jeźdźców,

0: go, by zmienił swoje życie. Hubert nawrócił się, później został biskupem, a po śmierci patronem tych, których życie i praca wiążą się z lasem. Dla leśników i myśliwych ta legenda to przypomnienie, że przyrodę trzeba szanować, a nie bezmyślnie eksploatować. Jest ze mną pan Tomasz Woliński z Koła Łowieckiego 23 Szarak.
1: Dzień dobry państwu.
0: Państwo zaznaczyliście tutaj swoją obecność dzisiaj.
1: Tak, zaznaczyliśmy, ponieważ tutaj na terenie gminy Wojsławice mamy swoje tereny łowieckie. Tu prowadzimy gospodarkę łowiecką, dlatego tu jesteśmy, bo wiadomo, chcemy się integrować z ludźmi, chcemy być z nimi blisko, chcemy im zaznaczyć, powiedzieć, uświadomić, na czym nasze zadanie polega.
0: No właśnie, a na czym polega wasza działalność?
1: Nasza działalność polega na tym, żeby przede wszystkim dbać o stan zwierząt, żeby ta równowaga była zwierząt, bo to wiadomo, że różne gatunki zwierząt na danym terenie muszą być w odpowiedniej ilości. Jeżeli jest ciężka zima, dokarmiamy. Mamy paśniki, mamy różne urządzenia, te, które pozwalają w ciężkich warunkach zwierzętom przetrwać. Również staramy się, aby zwierzęta dzikie jak najmniej szkód robiły rolnikom. Na poletkach siejemy, załóżmy, czy kukurydzę, czy topinambur. To jest tak jakby zapora. Zapora, żeby zwierzęta dzikie nie wychodziły na pola uprawne dla rolników.
2: Tradycyjna gonitwa za lisem to jest przejazd po łące, bo lisy poruszają się w trzech chodach. Pan Jacek Kozak, który ma uczepioną do lewego ramienia kwitę lisa, jest uciekającym. Pozostali jeźdźcy muszą schwytać tą lisę, próbować ją zdjąć z ramienia gonionego. Lis ma dwie nory. Jeżeli lis podniesie rękę do góry, zjeżdża do nory. Nora znajduje się blisko słupa ogrodzonego biało-czerwoną taśmą. W tym miejscu nikt nie może złapać lisa po podniesieniu przez niego ręki. Zaczyna się tradycyjna gonitwa za lisem i wtedy już jest ta właściwa gonitwa. Wtedy wszyscy uczestnicy próbują ściągnąć lisią kitę z ramienia pana Jacka Kozaka. Jest, mamy zwycięzcę, pani Lena Rogucka ze stajni Kucyki Pysi, na koniu rasy kucyńskiej Jarma. Ogromne brawa dla Kucyka.
0: Lena Rogucka, zwycięzczyni tegorocznej wielkiej gonitwy za lisem.
3: No trudno było, bo konie były bardzo zwinne i szybkie, więc było trzeba się trochę wysilić, ale poszło bardzo dobrze.
0: Wiem, że to nie pierwszy twój sukces.
3: Tak, no już w sumie 2 lata z rzędu wygrywam tutaj Hubertusa, w tamtym roku w mojej gonitwie, a 2 lata temu też w dużej gonitwie.
0: A od kiedy jeździsz konno i skąd taka pasja?
3: Od 4 lat w sumie jeżdżę tak konno, żeby jeździć. Tak to sobie czasami siadałam, bo moi rodzice mają stajnie i w sumie zawsze były konie na podwórku.
4: Cześć, witam wszystkich. Z Hubertusa z Wojsławic, Jacek Kozak z koniem Ori. No fajnie, fajnie, fajna impreza, fajne wydarzenie. Pobiegaliśmy troszeczkę po pasfisku, pouciekaliśmy z lisem. Tradycji stało się zadość.
0: Dzisiaj był pan uciekającym z lisem.
4: Tak. Taka jest tradycja, że ten, który wygrał poprzednią gonitwę wcześniejszego roku, w tym roku ucieka. Jeźdźców się dobiera takich, żeby ta gonitwa była ciekawa, widowiskowa i bezpieczna.
5: Dorota Borys, dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach.
0: Hubertus odbywa się w Wojsławicach już po raz 5. Skąd taka tradycja właśnie w tej gminie?
5: Koń jest obecny w historii Wojsławic od bardzo dawna. Kiedy cofniemy się do pierwszej połowy XIX wieku, spotkamy Leopolda Poletyłę, właściciela Wojsławic i oficera pułku jazdy lubelskiej. Z zachowanych dokumentów wiemy, że Leopold przekazał na potrzeby wojska 25 koni. Hodowla Poletyły pokazuje, że była to świadomie rozwijana gospodarka w określonym kierunku. Hodowano tutaj konie różnych typów i pochodzenia. Były wśród nich konie arabskie, angielskie, a także konie półkrwi, z których hodowli wykorzystywano między innymi ogiery trakeńskie. Pod koniec XIX wieku wojsławickie stado liczyło około 150 źrebiąt różnego wieku. Wymieniane są konkretne ogiery. Szejk Jurginius Noberman II, a wcześniej także Landsman 1877. Wojsławice uczestniczyły więc w ówczesnym świecie profesjonalnej hodowli koni. Ale jest jeszcze w tej historii jeden bardzo ciekawy wątek. Franciszek Poletyło nie zrezygnował z hodowli koni arabskich, wręcz przeciwnie. Zakupił kilka koni orientalnych, między innymi klacze Melechę, Dagmarę, Pamelę oraz młodego ogiera

0: Petroniusa. Z tej hodowli pochodziły również między innymi Rat Melech, ogier czystej krwi arabskiej. A więc Wojsławice były jednym z nielicznych miejsc w Królestwie Polskim, gdzie prowadzono hodowlę koni arabskich. I dziś, po ponad 190 latach od tamtych wydarzeń, spotykamy się tutaj podczas święta Hubertusa. Od powstańczego siodła poprzez słynną hodowlę poletyłów, aż po dzisiejsze święto Hubertusa, koń pozostaje częścią historii Wojsławic.
1: Jest ze mną pani Paulina Rogucka, właścicielka stajni Kucyki Pysi.
2: Dzisiaj obchodzimy święto świętego Huberta. Tradycja podtrzymywana jest w lasach w terenie wojsławickim. W czasie naszego obchodu była tradycyjna gonitwa za lisem, była również mała gonitwa za lisem. W tradycyjnej gonitwie za lisem uczestniczą jeźdźcy na koniach. Jeden z jeźdźców posiada przyczepioną do ramienia lisią kiteł. Pozostali jeźdźcy muszą zerwać tą kiteł. W czasie tej gonitwy aktywnie uczestniczą wszyscy jeźdźcy na koniach, poruszający się w trzech chodach. Dbamy o bezpieczeństwo, o dobry humor oraz świetne widowiskowe, pokazowe zajęcia.
1: A kto dzisiaj wygrał wielką gonitwę?
2: Gonitwę wygrała jedna z młodszych uczestniczek, Lena Rogucka ze stajni Kucyki Pysi. Lisem był pan Jacek Kozak z stajni Hutor Kozaka.
1: Jakie jeszcze wydarzenia towarzyszą temu świętu?
2: Mogliśmy uczestniczyć również w małej gonitwie za lisem. W małej gonitwie za lisem przewodniczyła Lena Rogucka w postaci lisicy. Złapała ją pani Magdalena Bajkowska. Pozostałymi atrakcjami były zawody hobby horse oraz małe zawody przez przeszkody. Po skończonych zawodach przez przeszkody wszyscy uczestnicy oraz cała widownia przeniosła się na teren wygon w lasach wojsławieckich, by uczestniczyć w biesiadzie.
1: Koło łowieckie Szarak na dzisiejszej imprezie miało swoje stoisko i smakołykami częstowało publiczność. Co przygotowaliście panowie na dzisiejszą imprezę? Pytam pana Tomasza Wolińskiego.
3: Przede wszystkim gulasz bardzo dobry z dzikiej zwierzyny, który cieszy się bardzo dużym uznaniem.
1: A proszę powiedzieć, jak przygotowuje się taki gulasz?
3: Potrzebne jest świeże mięso. Mięso się trybuje, więc oddziela się od kości. Później się gotuje, później się dodaje marchewkę, pieczarki i tam jeszcze ileś większych składników doprawia się to, żeby miało dobry smak. Muszą być różne gatunki mięsa, żeby smak gulaszu był dobry i trzeba długo gotować.
1: Jacek Kozak, chełmski restaurator i jeździec.
4: Święto Hubertusa to jest święto koniarzy i myśliwych. No co mogę powiedzieć jako restaurator, co jemy na takich świętach? Święto myśliwych to jemy dziczyznę. Jemy duszonego, pieczonego dzika, jemy dzika w potrawce, robimy gulasz sarni. Gości też polski pyszny bigos. To są takie tradycyjne nasze święto i tradycyjne nasze dania. Nie grillujemy kiełbasy z Biedronki. No jemy zdrowo, no już pomijając wszystkich uczulonych na gluten i wegetarian, grillujemy też warzywa.
1: A przy okazji biesiady jeździeckiej, czym delektują się konie?
4: Globalnie podstawą diety konia jest siano i zielona trawa. W zależności od rasy, od tego co koń robi, taką ma dietę. Wzbogacana o różne ziarna, mieszanki ziarn, różnego rodzaju okopowe warzywa.
1: A czy z okazji wygranej w takim konkursie koń dostaje jakieś smakołyki?
4: Nie dajemy koniom żadnych smaczków. Nagrodą nie jest jedzenie. To jest inny gatunek i on innych nagród oczekuje od człowieka. Dla konia największą nagrodą jest danie mu świętego spokoju i odstawienie go do stada. To jest dla niego idealna nagroda.
5: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
6: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7: Reklama. Recepta na udany dzień?
8: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
7: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
9: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
10: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
11: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: Reklama.
12: Bon Ton Radio po godzinach.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Hit. Odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek. A to wasz hit odkurzony w Radiu Bon Ton. Dziś bierzemy na warsztat utwór, który jest definicją nowofalowego romantyzmu. To piosenka, która sprawiła, że trio z Londynu stało się światowymi supergwiazdami, a ich fryzury i kolorowe stroje zdominowały MTV. Panie i panowie, odkurzamy wielki przebój Thompson Twins' Hold Me Now.

zacznijmy od faktów, które mogą was zaskoczyć. Choć Hold Me Now brzmi jak kojąca ballada, jej geneza wcale nie była spokojna. Lider zespołu Tom Bailey oraz wokalistka Alana Curry byli wtedy parą w życiu prywatnym. Piosenka powstała bezpośrednio po ich ogromnej domowej awanturze. Alana wspominała po latach, że po burzliwym wyrzuceniu sobie pretensji nastąpił moment wyciszenia i pojednania. Tom usiadł do pianina, a ona zaczęła pisać słowa o tym, jak ważne jest, by po prostu się przytulić i przetrwać trudne chwile. To nie jest piosenka o idealnej miłości. To piosenka o naprawianiu relacji. Stay with me, let me love you. To szczery apel o bliskość po walce. Dlaczego ten utwór brzmi tak inaczej niż typowe syntezatorowe hity tamtego okresu? Thompson Twins, mimo że kojarzeni z nową falą, postawili na egzotykę. Kluczem do sukcesu był charakterystyczny motyw grany na marimbie przez Joe Louie'a. To właśnie ten instrument nadał utworowi ciepły, organiczny charakter, który idealnie kontrastował z chłodem ówczesnych automatów perkusyjnych. Produkcja spoczywała w rękach samego Toma Bailey'a oraz legendarnego Alexa Sadkina. Nagranie odbywało się w słynnym Compass Point Studios na Bahamach. Efekt? Utwór stał się największym hitem w karierze grupy, docierając do 4. miejsca w Wielkiej Brytanii i 3. miejsca na amerykańskiej liście Billboard Hot 100 w 1984 roku. Hold Me Now to utwór nieśmiertelny, co potwierdza jego obecność w popkulturze. Jeśli oglądaliście film Od Wesela do Wesela z Adamem Sandlerem, na pewno pamiętacie scenę z tą piosenką. Utwór pojawił się także w grze Grand Theft Auto Vice City Stories, co wprowadziło go do świadomości młodszego pokolenia. Warto też wspomnieć o teledysku pełnym nasyconych kolorów, zbliżeń na dłonie i charakterystycznych cieni. Był on tak często opuszczany w MTV, że Thompson Twins stali się twarzami brytyjskiej inwazji na amerykańskie listy przebojów. Ciekawostką jest fakt, że zespół mimo nazwy nie składał się z bliźniaków ani nawet z osób o nazwisku Thompson. Nazwa pochodzi od detektywów z komiksu Przygody Tintina. Hold Me Now to więcej niż hit. To emocjonalna kotwica lat 80. Przypomina nam, że nawet w świecie zdominowanym przez maszyny i technologię, to ludzka potrzeba bliskości jest najważniejsza. Zostawiam was więc z Thompson Twins. Możecie przytulić kogoś bliskiego.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
0: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie HDK-u. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdk.helm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama. Bonto.

0: Reklama.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
4: Kolejny wypadek na torach z udziałem samochodu, kierowca bez szwanku. Betonowe bloczki na torach w Lubelskiem to mógł być wybryk chuligański. Noc będzie teraz dłuższa od dnia i tak przez pół roku. Zaczęła się jesień. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny wypadek pociągu z samochodem osobowym, tym razem na Dolnym Śląsku. Kierowca samochodu przeżył, wysiadł z auta o własnych siłach. Do zdarzenia doszło na przejeździe na ulicy Narciarskiej we Wrocławiu. Trasa do Jelcza-Laskowic jest nieprzejezdna. Prawdopodobnie nie była to próba sabotażu, ale wszystko trzeba dokładnie sprawdzić. Policjanci z Lubelszczyzny pod nadzorem prokuratury ustalają, kto podłożył betonowe bloczki na torach pod Łukowem. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Jadące w przeciwnych kierunkach pociągi towarowe najechały na betonową przeszkodę. Nie doszło do wykolejenia, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
5: Najprawdopodobniej mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim, zwłaszcza że miejscowa policja umieszczanie jakichś przedmiotów na torach w przeszłości odnotowywała.
4: Ale policja zawiadomiła o sprawie Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych. Stany Zjednoczone zaprosiły Władimira Putina na szczyt G20, poinformował o tym szef dyplomacji USA Marco Rubio. Do szczytu dojdzie w grudniu na Florydzie. Rubio oświadczył, mamy nadzieję, że Putin przyjmie zaproszenie. Będzie to dla niego okazja, by zaangażować się w rozmowy ze światowymi przywódcami. Rozkręca się festiwal filmowy w Gdyni. W sobotę wręczone zostaną Złote Lwy. Jednym z prezentowanych filmów jest Nasza rewolucja Piotra Domalewskiego. To przejmująca opowieść o miłości małżeństwa Jacka i Grażyny Kuroniów z burzliwą historią Polski w tle. Jacka Kuronia gra Arkadiusz Jakubik.
6: To nie jest film oparty na Wikipedii. To jest film o miłości, o emocjach, a młodzi ludzie, którzy obejrzą tę opowieść, po prostu sobie wejdą, wygooglują, zobaczą, kim był Jacek Kuroń, kim była Grażyna Kuroń. Może przy okazji dowiedzą się, co to był za twór Komitet Obrony Robotników, dlaczego to jest tak ważne dla nas. Niech to po prostu zrobią po obejrzeniu naszego filmu.
4: Właśnie dziś mija 50. rocznica powstania Komitetu Obrony Robotników, której Kuroń był jednym z liderów. Grażynę Kuroń zagrała Magdalena Popławska. Jak odróżnić, czy rozmawiamy z człowiekiem, czy ze sztuczną inteligencją? Specjaliści radzą, jeśli podejrzewasz tak zwany deepfake, poproś rozmówcę o ziewnięcie. Algorytmy sztucznej inteligencji mogą mieć problem z naturalnym odtworzeniem tak nietypowych ruchów twarzy. Podobnie może być z pokazaniem głowy z profilu lub zasłonięciem części twarzy podczas rozmowy online. To jedne z prostych sposobów na sprawdzenie, czy po drugiej stronie naprawdę znajduje się osoba, za którą się podaje. Dziś pierwszy dzień jesieni. W nocy słońce przeszło przez punkt równo nocy jesiennej. Nie wszyscy czują już jesień w powietrzu.
7: Ja jeszcze czuję lato po prostu.
8: A czego brakuje do tej jesieni?
7: Kolorów.
8: Za mało?
7: Za bardzo zielono. Za mało różnorodności.
9: Czy państwo już czują jesień, czy jeszcze nie?
10: Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Muszą się liście zacząć złocić. Zbyt zielono, żeby była jesień.
8: A państwo czekają na tą jesień, czy nie specjalnie?
11: Znaczy ja kocham wszystkie pory roku. Raczej jestem ciepłolubna, ale nie przeszkadza mi zima. Odpowiednio się można ubrać i spacerować.
4: Od dziś przez pół roku przewagę będzie mieć w ciągu doby okres od zachodu słońca do świtu.
12: Bonton Radio. Sport.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasi siatkarze poznali swoich półfinałowych rywali w Mistrzostwach Europy. Będą nimi Słoweńcy, którzy pokonali w Turynie Belgów 3-1. Półfinały siatkarskich Mistrzostw Europy w piątek w Mediolanie. Mecze o medale w sobotę. Hiszpanki zostały pierwszymi finalistkami piłkarskich Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20, które rozgrywane są w Polsce. W półfinale pokonały 2-0 Włoszki. Reprezentacja z Półwyspu Iberyjskiego finałowego rywala pozna jeszcze dziś po zakończeniu spotkania Korea Północna kontra Kolumbia. Tymczasem powstał ciekawy raport Obserwatorium Piłkarskiego. Według ekspertów z Międzynarodowego Centrum Badań nad Sportem to nie Oskar Pietuszewski jest najbardziej perspektywicznym polskim piłkarzem młodego pokolenia. Co jeszcze ciekawsze, selekcjoner kadry raczej się z tym raportem nie zgadza. Michał Waszkiewicz.
14: Eksperci przeanalizowali zawodników do 21 roku życia, ale w ligach spoza tej najlepszej piątki, więc do miejsc nie ma się co szczególnie przywiązywać, bo to przecież w Anglii, Hiszpanii, we Włoszech czy w Niemczech grają ci najlepsi. Ale wnioski są ciekawe, bo z Polaków to obrońca Michał Gurgul wypadł najlepiej. Jest w tym zestawieniu 9. 4 pozycje niżej jest jego kolega z Lecha Poznań Wojciech Mońka, a dopiero 20 Oskar Pietuszewski, uważany przecież za największy polski talent, wyceniany zresztą na dużo więcej od obrońców Lecha. Tu jednak wzięto pod uwagę konkretne liczby oraz szereg boiskowych zachowań, czyli w grę weszło szkiełko i oko. Co innego, czucie i wiara selekcjonera. Pietuszewskiego nie powołał, bo był kontuzjowany, Mońka jest, ale Gurgula na zgrupowanie nie wziął. I jak sam mówił, ekstraklasa to nie jest poziom kadry. Czyli zdaniem Jana Urbana największy według ekspertów polski talent jest po prostu za słaby.
13: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. I na koniec tenis. Mariusz Fürstenberg zakończył pracę w roli kapitana reprezentacji Polski w Pucharze Davisa. Jeden z najwybitniejszych polskich deblistów pełnił tę funkcję przez blisko 7 lat i prowadził ją w 12 meczach Pucharu Davisa. Bilans Fürstenberga w roli kapitana to 7 zwycięstw i 5 porażek.
4: Płynie pod znakiem zmiennej pogody. Nie zabraknie i chmur z przelotnym deszczem i odrobiny słońca. A na północnym zachodzie możliwe także burze. Maksymalna temperatura jutro od 14 do 17 stopni. Wiatr zwykle umiarkowany, ale okresami silniejszy.
12: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Tom Lux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość. Ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, twój styl, twoje wow. Tom Lux. Chełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
10: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
9: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
10: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
9: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
10: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
0: Reklama.
11: Orton Radio. I wszystko gra.

0: Puls dnia.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. 38-letni obywatel Nigerii, który był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania oraz listem gończym za działanie w grupie przestępczej zajmującej się oszustwami metodą na amerykańskiego żołnierza, został zatrzymany przez lubelskich policjantów. Wedle ustaleń mundurowych mężczyzna i jego kompanii od przestępczego procederu zyskiwali zaufanie kobiet i nakłaniali je do zaciągania kredytów, a następnie przekazywania im pieniędzy. Nigeryjczyk ma na koncie blisko 40 zarzutów, zaś jego ofiarami padały mieszkanki naszego regionu, wielu polskich miast, jak również obywatelki Unii Europejskiej. Oszust został zatrzymany w Finlandii, a obecnie już w naszym kraju przebywa w zakładzie karnym. Mężczyzna ma do odbycia blisko 4 lata pozbawienia wolności i musi uiścić 80 tysięcy złotych grzywny. Przeprowadzona ostatnio w całej Polsce akcja Speed pokazała niestety, że nasi kierowcy nadal mają poważne problemy ze stosowaniem się do ograniczeń prędkości. Widać to również po kontrolach chełmskich policjantów, mówi rzecznik miejskiej komendy, nadkomisarz Ewa Czysz.
2: Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie skontrolowali 191 kierujących i ujawnili 184 wykroczeń drogowych. Wszystkie polegały na przekroczeniu prędkości, z czego 120 popełnionych zostało w rejonie przejść dla pieszych. W wyniku działań jedna osoba straciła prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km w terenie zabudowanym, a jeden z kontrolowanych kierowców okazał się poszukiwany, w związku z czym został przez policjantów zatrzymany.
1: Akcja Speed była jednym z elementów prowadzonej w Europie Safety Days, podczas której kontrolowana była nie tylko prędkość, ale również używanie pasów bezpieczeństwa. Chełmscy mundurowi zatrzymali 44-latka, który był podejrzany o kradzież hulajnogi elektrycznej o wartości ponad 3000 zł. Z relacji zgłaszającego wynikało, że jego nastoletnia wnuczka pozostawiła jednoślad na parkingu jednej ze szkół w Chełmie. Jego zaginięcie zauważyła, kiedy po lekcjach chciała nią wrócić do domu. Zebrany przez mundurowych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie sprawcy zarzutu kradzieży. Podejrzany 44-latek tłumaczył się potrzebą zdobycia pieniędzy, a teraz, zgodnie z przepisami, za kradzież grozi mu nawet 5 lat pozbawienia wolności. Hulajnoga trafiła natomiast z powrotem do młodej właścicielki. Policjanci z Włodawy apelują o rozwagę podczas jesiennych prac polowych i budowlanych. W ostatnich dniach na terenie powiatu doszło do 2 groźnych wypadków, w których interweniowało lotnicze pogotowie ratunkowe. W gminie Hanna 8-letni chłopiec próbował wejść na ciągnik rolniczy, gdy maszyna nagle ruszyła, a on stracił równowagę i spadł prosto pod pojazd. Z kolei w gminie Wola Uchruska 70-letni mężczyzna spadł z dachu garażu z wysokości około 3 metrów. Na szczęście żaden z poszkodowanych nie odniósł poważnych obrażeń. Funkcjonariusze przypominają, że chwila pośpiechu lub rutyny może prowadzić do tragedii. Apelują o kontrolę stanu maszyn, zabezpieczenie miejsc pracy na wysokościach oraz szczególną uwagę na dzieci przebywające w rejonie gospodarstw. W ostatnim czasie w lokalnych lasach obrodziło grzybami, a między drzewa ruszyły też osoby mające mniejsze doświadczenie w rozpoznawaniu okazów. A często mylone są głównie jadalne borowiki z niejadalnymi goryczakami żółciowymi. Zanim zaczniemy przyrządzać znaleziska lub będziemy planowali je sprzedać, należy udać się z nimi do stacji sanitarno-epidemiologicznej i oddać w ręce specjalistów. O harmonogramie dyżurów mówi Beata Jakubowska, klasyfikator świeżych grzybów z chełmskiego sanepidu.
3: Udzielanie informacji, czyli porady grzybowe dotyczące zebranych grzybów dla osób indywidualnych w godzinach 8-12, wydawanie atestów na grzyby świeże w godzinach od 8 do 11. Atest na grzyby świeże powinna posiadać każda osoba oferująca do sprzedaży bezpośrednio konsumentowi finalnemu grzyby rosnące w warunkach naturalnych. Atest na grzyby świeże wydawany jest i obejmuje wyłącznie daną partię, której maksymalny okres przechowywania wynosi 48 godzin, a temperatura przechowywania do 10 stopni Celsjusza.
1: Grzyby rosnące w warunkach naturalnych wolno sprzedawać wyłącznie w placówkach handlowych lub na targowisku pod warunkiem uzyskania atestu na grzyby świeże, wydanego przez klasyfikatora bądź grzyboznawcę. Samorząd gminy Rejowiec Fabryczny rozstrzygnął postępowanie przetargowe na dostawę nowej infrastruktury IT oraz oprogramowania w ramach projektu Cyberbezpieczna Gmina Rejowiec Fabryczny. Łączna wartość wybranych ofert wynosi 210 646 zł brutto. Okazała się ona o prawie 85 tysięcy złotych wyższa od kwoty niespełna 126 tysięcy złotych, którą gmina pierwotnie planowała przeznaczyć na ten cel przed otwarciem ofert. Postępowanie zostało podzielone na dwie części. sprzętową oraz programową. W pierwszej części dotyczącej dostawy urządzeń wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę ze Stalowej Woli na kwotę 165 136 zł brutto, którą gmina zdecydowała się wybrać. W ramach tego zamówienia urząd zyska m.in. dwuprocesorowy serwer Macierz NAS z dyskami klasy korporacyjnej, 48-portowy przełącznik sieciowy oraz 30 sprzętowych kluczy bezpieczeństwa. Druga część zamówienia dotyczyła oprogramowania i przyciągnęła dwie oferty. Wybrano propozycję firmy z Łąkorza o wartości 45 510 zł brutto. Dzięki temu gmina pozyska m.in. system do zarządzania i zabezpieczenia stacji roboczych, ośrodka pomocy społecznej, rozwiązanie klasy SIEM do centralnej analizy logów oraz licencję Windows Server 2025 Standard. Zgodnie z umową dostawa i wdrożenie całości sprzętu oraz oprogramowania mają zakończyć się do 28 września tego roku. Mieszkańcy Chełma mogą stworzyć oficjalny kalendarz swojego miasta na 2027 rok. Urząd Miasta ruszył z akcją fotograficzną pod hasłem Twój kadr, nasz Chełm. Celem inicjatywy jest pokazanie lokalnych ulic, znanych zabytków oraz ukrytych zakątków oczami samych mieszkańców miasta o każdej porze roku. Spośród nadesłanych prac komisja wybierze 12 zwycięskich fotografii, które ozdobią poszczególne miesiące kalendarza. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin określający parametry techniczne zdjęć dostępne są na stronie Urzędu Miasta Chełm. Wypełnione zgłoszenia wraz z pracami można przesłać drogą elektroniczną. Puls dnia.

0: drożeje diesel, benzyna 95 na razie stabilnie. Kolejne zatrzymania w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi o kontrowersyjne billboardy. Polacy poznali rywala w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy – Słowenia. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu tygodnia olej napędowy podrożał w Polsce o 10 groszy. Jego średnia cena wynosi 8,99 za litr. To dzisiejsze dane serwisu epetrol.pl. 95 nie podrożała i w najbliższych dniach powinna być stabilna. A co będzie potem, mówi analityczka rynku paliw Urszula Cieślak.
1: Co prawda jest jasna zapowiedź, że wojna w Iranie ma się skończyć w okolicach wyborów w Stanach Zjednoczonych, więc do listopada, ale to jest jednocześnie na tyle dużo czasu, że może się okazać, że będziemy płacić więcej i przebijemy te psychologiczne bariery.
0: Czyli 9 zł za benzynę i 10 za olej. Dwie osoby zatrzymane dziś przez CBA w sprawie tzw. kampanii Sprawiedliwe Sądy zostały już doprowadzone do prokuratury w Rzeszowie. Sprawa wiąże się z nieprawidłowościami w Polskiej Fundacji Narodowej. Szczegóły Marcin Starzec.
2: Zatrzymani to Anna P. i Piotr M., byli PR-owcy Prawa i Sprawiedliwości. Anna P. pracuje dziś w kancelarii prezydenta, a Piotr M. jest komentatorem telewizji Republika. Oboje założyli firmę Solvere, która odpowiadała za billboardy kampanii Sprawiedliwe Sądy w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości.
0: Ewentualne zarzuty mają być podane do wiadomości po zakończeniu przesłuchań. Rosja i Ukraina są gotowe rozmawiać o częściowym zawieszeniu broni, oświadczył sekretarz stanu USA Marco Rubio. Zaapelował do obu stron o zakończenie ataków na infrastrukturę energetyczną. Temat omawiał m.in. podczas rozmowy z szefem rosyjskiej dyplomacji Sergiejem Ławrowem.
3: To przyniosłoby korzyści światu i obu krajom. Myślę, że sam prezydent Zełenski stwierdziłby, iż zdolność do ochrony sieci energetycznej leży w samym centrum interesów jego kraju. I właśnie w tym możemy pomóc poprzez zawarcie porozumienia.
0: Co innego oświadczył w tym samym miejscu na sesji ONZ sam Sergiej Ławrow. Rosja nie zamierza robić przerwy w swojej specjalnej operacji wojskowej, jak Rosja nazywa wojnę. Bo Europa, dodaje Ławrow, chciałaby wykorzystać ją na dozbrojenie Ukrainy. Na Litwę pod koniec października trafi kolejna rotacja amerykańskich wojsk. To będzie około 1000 żołnierzy, w tym batalion wyposażony w czołgi Abrams. Litewski minister obrony poinformował, że wojskowi pozostaną w kraju przez 9 miesięcy. Wilno podkreśla, że obecność armii USA ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa regionu. Policja ostrzega przed oszustwami na opał. Tuż przed sezonem grzewczym, tylko w ostatnich dniach, 3 mieszkańców okolic Wrocławia padło ofiarą takich oszustw. Stracili od 1000 do 8000 złotych.
4: Oszuści kuszą atrakcyjną ceną i obietnicą szybkiej dostawy, a następnie pobierają zaliczkę lub całą kwotę i nie wywiązują się z umowy.
0: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji i apeluje o zaopatrywanie się u sprawdzonych dostawców opału. Słowenia będzie rywalem Polaków w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy. Słoweńcy wygrali dziś ćwierćfinał z Belgią 3-1, a Polacy, przypomnijmy, wczoraj ograli Niemcy 3-0. Półfinały w piątek. W drugim półfinale Francja zagra z Włochami lub Finlandią. Przed nami trochę chłodniejszy dzień z dużym zachmurzeniem i lokalnymi opadami deszczu. Najcieplej stosunkowo będzie na południu i w centrum Polski, gdzie zobaczymy do 17 stopni, a na północy tylko 13. Przy tym zachmurzonym niebie możliwe są też jutro przejaśnienia.
5: Słuchacie Bonton Radio.

0: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.
1: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
2: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
1: O sobie.
2: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze radia Bonton.
3: Wita dzisiaj Państwa Ewa Derlak. Babcia trójki, trojga, wnucząt Jasia, Jagny i Poli. Właśnie te dzieci razem z koleżankami, kolegami z sąsiedztwa zorganizowały miesiąc temu piękną imprezę pod tytułem Spotkanie z psygodą. To spotkanie adresowane było do Edyty Kister, założycielki fundacji Hospicjum Starego Psa u Psiej Mamy i adresowane również do jej czworonożnych podopiecznych. Dzieci wymyśliły coś w rodzaju takiej dziecięcej loteryki. Przygotowały różne prace plastyczne, ciasta, lemoniadę, a także całą listę atrakcji. Pieniążki zarobione właśnie w ten sposób zasiliły miseczki starych piesków. Chciałabym podzielić się z Państwem wspomnieniem tej imprezy, która miała miejsce w sierpniu. Audycję, którą wtedy nagrałyśmy wspólnie z moją córką Basią Derlak. Trochę tak spontanicznie. Był to rodzaj takich mini wywiadów przeprowadzanych z uczestnikami, organizatorami i twórcami tej imprezy. Chcielibyśmy Państwu przedstawić nie bez powodu z miesięcznym opóźnieniem. To taki prezent dla psiej mamy Edytki Kister i jej wspaniałych wolontariuszy, którzy towarzyszą jej każdego dnia różnorodną pomocą, bo nie oszukujmy się, ale opiekowanie się tak dużą gromadą, czasem kilkudziesięciu starych, wymagających dużej opieki pieskami, wymaga wielu par rąk. Także nadal czekają miejsca w charakterze wolontariusza dla wszystkich z Państwa, których ta audycja może poruszy, może zachęci, może wzruszy. Takie byłoby nasze marzenie. A zapomniałam dodać, że dlatego właśnie teraz dopiero tę audycję prezentujemy, ponieważ w niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. I właśnie 29 września między 12 a 15 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej można będzie spotkać właśnie bohaterkę naszej audycji, Edytę Kister, razem z wolontariuszami, z którymi będzie można porozmawiać na temat opieki nad starym pieskiem, na temat, no tematów będzie mnóstwo, bo są to osoby, to są pasjonaci w różnym wieku, o różnych zawodach, których łączy olbrzymia miłość do piesków. Będzie można oczywiście pogłaskać podopiecznych fundacji, zobaczyć mnóstwo energii i radości w oczach niemłodych już piesków, które są tak zasilane, nie wiem, miłością, troską, że mimo chorób, mimo podeszłego wieku naprawdę są wulkanem energii. Oprócz tych ciekawych spotkań, mam nadzieję równie ciekawych rozmów, będzie też możliwość zasilenia psich miseczek. Na przykład można będzie kupić na stoisku z wyrobami rękodzielniczymi coś naprawdę atrakcyjnego. Mydełka na przykład, zapachowe, świece własnego wyrobu, ale też mnóstwo ciekawych gadżetów. Będzie również dla dzieci specjalne stoisko, gdzie najmłodsi odwiedzający to miejsce będą mogli wykonać wiele ciekawych prac plastyczno-technicznych. Naprawdę z całego serca zapraszam na to spotkanie, które na pewno Państwa w jakiś sposób poruszy, może zaciekawi, może spośród Państwa wyłonią się kolejni wolontariusze, którzy zachęcą innych ludzi dobrej woli. Serdecznie zapraszam również do wysłuchania audycji.

0: Pies rozumie, bo ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem.
1: Jasi, organizujemy tutaj wsparcie dla psów z hospicjum Starego Psa. No, sprzedajemy różne rzeczy, które zrobimy albo znajdziemy, a całe pieniądze z tego dajemy dla tego hospicjum. Organizacji pomagałam dużo, ale w większości pomagała moja siostra Pola i Ewa Derlak.
2: Przy ulicy Wyszyńskiego 41A odbywa się piękna impreza charytatywna na rzecz piesków z hospicjum Starego Psa u psiej mamy Edyty Kister. Środa, 29 lipca, między 17 a 19 można być świadkiem wielu atrakcji, które łączą wspólną zabawę z efektywnym działaniem, z pomocą, która w sposób niewymuszony jak gdyby łączy i dzieci, i które przygotowały tę imprezę, i odwiedzających, i wszystkich, którzy albo współtworzyli to wydarzenie, albo którzy byli jego świadkiem.
3: Można przyjść i no tyle, ile kto da, tyle, ile kto może dać. I dużą loterię, w której można wygrać albo jakiś obrazek robiony przez nas, albo płytkę malowaną przeze mnie, Hanie, jedną chyba przez Jagnę. Na drugim stoisku mamy lemoniadę i małą loterię, gdzie w tym książki i jakieś puzzle, jakieś zabawki.

0: stół dla wolontariuszy i drabina, w której każdy może sobie podejść, zrobić zdjęcie. I pieski dodają nam takiego szczęścia, sobie łażą, podchodzą, głaszczemy. No i jest... Ja to kocham, to jest już chyba czwarta edycja, więc...
1: No, super.
0: Od zawsze kochałam psy i psy są dla mnie bardzo ważne. Kocham zwierzęta od kiedy pamiętam. I z psami mam chyba taki największy kontakt.
2: Już mieliśmy paru klientów.
3: Tak jakoś z
1: pięciu?
3: Dwie książki. Jedną bransoletkę i jeden naszyjnik.
4: Ja bym poprosił orężadę pomarańczową i piosenkę.
5: Zanim zdechnie pocanie, strud robą śledź ostatni, a ostatnie grawy dźwło przykryje pył.
6: Zanim w leśniczówce pranie, gigantyczny motel stanie,

0: Przede wszystkim zaangażowały się dzieci. Wszystkie rysunki, wszystkie ceramiczne płytki pokryte kolorowymi, akrylowymi farbami. Wszystkie inne działania były dziełem rąk dzieci. Natomiast wiadomo, że dorośli pełnili pieczę nad tym wszystkim. Także przy produkcji soków, lemoniad, przeróżnych napojów brała udział mama dzieci, Basia Dyrlak. Dziadkowie pomogli utrzymać podwórko w porządku. Wolontariusze, którzy przyjechali z psią-mamą i z pieskami, obsługiwali stoisko z wyrobami rękodzielniczymi.
1: Bransoletki, obrazki robiłyśmy, zakładki, to robiłam ja.
2: Przenosiłyśmy rzeczy tutaj.
1: Tak, i pomagałyśmy. I sprzedajemy miniloterię i biżuterię. Tam jest biżuteria.
3: Ja mam psa i to jest
1: ja
3: całe
1: też.
3: Moje życie.
4: Akcje robimy, jak już wspomniałam, od 4 lat. Ale wydaje nam się, że przygoda z tymi psami zaczęła się trochę wcześniej, kiedy dostaliśmy informację, że możemy zaadoptować wirtualnie jednego z psów. I tam się mega się ucieszyliśmy, bo uwielbialiśmy psy. I tak się zaczęło. Zaczęliśmy zbierać pieniądze, zaczęliśmy właśnie robić akcje. O, piesia podbiegł. Urocze. Mamy kilka właśnie takich aktywności. Czasami tam jeździmy, głaszamy je. No, pomagamy też w innych akcjach. Jedna z tych naszych psygód odbyła się w ogóle w innym ogródku. A my staramy się pomóc, jak najbardziej możemy.

Bardzo ważną rzeczą jest to, że spotkanie z psygodą nie jest jednorazową akcją. Jest to kontynuacja, to jest czwarta edycja tego samego działania. I to, co jest w tym wszystkim no, taką wartością dodaną, to fakt, iż z edycji na edycję wzrasta ilość odwiedzających nas, to po pierwsze, ale także wzrasta motywacja u dzieci, wzrasta ilość pomysłów. W

0: czego?
1: Jestem Jagna i jestem tu dla piesków. Wymyśliłam, żeby sprzedawać lemoniadę i śpiewać. Miałam malinę, która się sprzedała, cytryna sprzedała się przed chwilą. Została jeszcze pomarańcza, arbuz i mam listę piosenek. I każdy, kto przyjdzie, może sobie wybrać piosenkę, ale jeśli nie umie się zdecydować albo po prostu nie chce zdecydować, to ja sama to wybieram. Wybrałam piosenkę, śpiewam.

Mówiłem, nie chcę psa. Pies to problemy. Mówiłem, nie chcę psa. Ty chciałaś, więc mamy.

cię budzi nocami. Kiedy za późno wracam ze spotkań z kumplami.

0: reklama.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
6: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
7: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
6: O sobie.
7: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze Radia Bonton.
8: Nazywam się Ewa Derlak. Jestem babcią trójki szalonych wnuków Jasia, Jagny i Poli Waldowskich. To są dzieci, które mnie nieustannie inspirują, zachwycają, zaskakują. Ale też niezależnie od tego, jak wysoko mi i mojemu mężowi stawiają poprzeczkę, bo takie żywe dzieci, kreatywne, to jednak duże wyzwanie. To dużo więcej niż wydatkowana energia, dużo większy jest ten zysk z energii pozyskanej od nich, bo za każdym razem czujemy się po ich pobycie fizycznie nieco zmęczeni, natomiast psychicznie i emocjonalnie bardzo, bardzo, bardzo zbudowani. I ta energia, którą od nich dostajemy, sprawia, iż czujemy się dużo młodziej, niż to wynika z naszych peseli.
9: No, u nas na pewno zaangażowała się Hania. Pomogła na pewno przy stworzeniu plakatu Spotkanie z Psygodą. I pomogła dorobić płytki ceramiczne, które malujemy razem i są na loterii. Pomogła kilka rysunków namalować. Do tego jest Jagna, która zrobiła autko drewniane, które poszło przed chwilą. Namalowała jedną płytkę ceramiczną i też pomogła przy kilku obrazkach. Jasiek też dużo zrobił. Pomagał przy obrazkach. I to chyba tyle. Iga jeszcze przyniosła kilka bransoletek, które też się dosyć szybko sprzedają. I ja! Ja pomalowałam większość płytek, zrobiłam obrazki, stoję cały czas przy stoisku z loterią, dużą. Tak jakby zajmuję się tym całym wydarzeniem, staram się wszystko ogarnąć, żeby nie było jakiegoś zamętu. Byłam przy produkcji tego wszystkiego, opiekowałam się produkcją i... Nie wiem, na razie to tyle, ale udało się zarobić już 270 zł, więc jest mi bardzo miło.

wąskie. Cztery łapy psa unoszą świat. Łapy, łapy, cztery łapy. A na łapach jest od lat.

poprzez łąki, poprzez leśne ścieżki wąskie. Czterma psa unoszą świat.

0: Może ty, może ty,
1: może jednak ja. Świat otwiera przed nim swoje tajemnice, jak szkatułka pełną skarbów czarodziejskich, w blasku słońca opowiada swe

0: Może ty, może ty,
1: może jednak ja.
0: Bo we prawie głowa pełna nowych wrażeń, przedostali świat w stu barwach malowany, w uszach szumi.

0: Może ty?
1: Może ty?
0: Może jednak ja?
2: Myślę, że ta oferta będzie się w przyszłych latach jeszcze poszerzać, ale absolutnym hitem dzisiejszego dnia była licytacja. Licytacja koszulki, którą wcześniej dzieci malowały bez użycia pędzelków własnymi dłońmi, która to była przedmiotem zażartej walki między licytującymi. Można by powiedzieć, że bój o bluzeczkę w piękne wzory wygrał dziadek dla swojej wnuczki i chyba największą, najpiękniejszą nagrodą były jej słowa: dziadziu, jesteś wspaniały, walczyłeś najdzielniej ze wszystkich. Kolega, właśnie ten rzeczony dziadek, przyszedł do nas na nasze podwórko nieco złamany, nie wiem czy to lumbago, coś z kręgosłupem. Powiem, że po tych słowach wnuczki zauważyłam cudowne uzdrowienie. Wyszedł wyprostowany, szczęśliwy. Także myślę, że nasze imprezy na naszym podwórku nie tylko bawią, cieszą, służą pieskom, rozwijają twórców tej imprezy, głównie dzieci, bo uczą je i planowania, i organizacji, i współpracy, współdziałania. To jest też niezmiernie ważne, ale też leczą.
3: Mi się podoba tutaj, że są ściagany i że mój dziadek wygiął bluzkę i po prostu jest tak dużo fajnych dzieci.
4: Mamy tyle pieniędzy, po co ci ta jeszcze durna żarówka? Dobre.
5: Mały, biały pies, bez łap, na imię miał on Walentyn.

Jeszcze chciałam powiedzieć coś takiego, że każdego roku przed przyjazdem wnuków, oprócz naturalnej radości, ekscytacji, ciekawości, przeżywam też pewnego rodzaju niepokój. Dotyczy on tego, że zdaję sobie z tego sprawę, że będzie taki rok, że dzieci wybiorą kontakt może z telefonem komórkowym, może z tabletem. I ta elektronika wygra z kałużami, z imprezami, z ganianiem berkiem i innymi zabawami. Na szczęście to jeszcze nie był ten rok.

0: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
1: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
0: O sobie.
1: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze Radia Bonton.
2: Cztery i dziewięć FM.

0: Karol Nawrocki na forum ONZ. Czas na przemówienie prezydenta Polski. Autostrady idą do remontu, zaraz szczegóły planów drogowców. Wielka obława na handlarzy bronią w Berlinie. 300 funkcjonariuszy w akcji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powinien właśnie zaczynać przemówienie na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Podczas szczytu ONZ polski prezydent w rozmowie z telewizją Bloomberg stwierdził, że powstanie stałej bazy amerykańskiej w Polsce jest tylko kwestią czasu. Nie bądźmy tego tacy pewni, zaleca rektor Akademii Obrony Narodowej, profesor pułkownik rezerwy Dariusz Kozerawski.
1: Baza będzie realna, jak powstanie, a ja chcę podkreślić, że wiarygodność deklaracji i samego Donalda Trumpa i jego administracji nie jest wysoka.
0: W ubiegłym tygodniu prezydent USA Donald Trump ogłosił, że poczyniono wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy amerykańskiej armii w Polsce. Według najnowszych doniesień sprzed chwili Karol Nawrocki rozmawiał dziś z Donaldem Trumpem właśnie o stałych bazach w Polsce i o współpracy inwestycyjnej. Takie wieści przekazał niedawno prezydencki minister Marcin Przydacz. Ta jesień dla kierowców w Polsce przebiegać będzie pod znakiem remontów autostrad. A1, A2 i A4 w wielu miejscach są naprawiane i modernizowane, a w niektórych punktach remonty rozpoczną się lada dzień. Zwężenie, ograniczenia prędkości i zmiany w organizacji ruchu to będzie nowa tymczasowa rzeczywistość jazdy polskimi autostradami. Szymon Kępka.
2: Na śląskim odcinku A1 trwa pierwszy etap większego programu naprawczego. Chodzi o usunięcie deformacji nawierzchni, które przez kierowców nazwane są falami Dunaju. Równolegle rozpoczął się remont 9-kilometrowego fragmentu A1 między Kopytkowem a Warlubiem, to Kujawsko-Pomorskie, a kierowcy poruszający się A2 między Łodzią a Warszawą, czyli jedną z najbardziej uczęszczanych dróg w kraju, muszą liczyć się już teraz z ograniczeniami. Szymon Piechowiak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Co ważne, zachowamy na cały czas trwania inwestycji ruch po dwa pasy w obu kierunkach. Zainstalujemy tam odcinkowy pomiar prędkości.
2: Roboty drogowe także na A4 na Dolnym Śląsku. Rozpoczął się remont łącznic na 5 węzłach między Budziszowem a Kątami Wrocławskimi. Utrudnienia mają zakończyć się w połowie listopada.
0: ZUS ostrzega przed fałszywymi pośrednikami. Naciągacze oferują płatną pomoc w załatwieniu sprawy. Ofiarami najczęściej padają seniorzy lub osoby z niepełnosprawnościami, mówi Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS-u.
4: Nagabywali w internecie, na grupach w mediach społecznościowych. Teraz wysyłają listy z gotowymi umowami do podpisu wraz z pełnomocnictwem do wystąpienia z wnioskiem o świadczenie wspierające.
0: Wsparcie w wypełnieniu wniosku o świadczenie można uzyskać bezpłatnie w placówkach ZUS-u albo pod numerem infolinii. Teraz wojny gangów w Berlinie. Policja zorganizowała dziś wielką obławę na handlarzy bronią. Ponad 300 antyterrorystów przeszukało mieszkania i lokale podejrzanych. Zatrzymano kilkanaście osób, przejęto znaczny arsenał broni i amunicji. Ostatnie miesiące w Berlinie przypominają polskie lata 90. Właściciele sklepów, zakładów usługowych i gastronomii skarżą się na gangi brutalnie wymuszające haracze za tak zwaną ochronę. W zeszłym roku policja zarejestrowała ponad 1000 przestępstw z użyciem broni. Bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski Kamil Grabara przeszedł operację zerwanego więzadła w kolanie. Niedawno doznał bardzo groźnej kontuzji, czeka go co najmniej pół roku przerwy. Grabara był powołany na najbliższe mecze Ligi Narodów. Zastąpi go Sławomir Abramowicz z Jagiellonii i Białystok. Jutro pogoda będzie kapryśna, chmury często przykryją niebo, choć możliwe są też przejaśnienia. Miejscami przelotny deszcz, a na północnym zachodzie możliwe też burze. Temperatura od 12 stopni w rejonach podgórskich do maksymalnie 17 na pozostałym obszarze kraju.
5: Bon Ton Radio.

0: Są zarzuty za kampanię billboardową Sprawiedliwe sądy. W Polsce przybywa seniorów. Starzejemy się najszybciej w Europie. Znowu wypadek pociągu z samochodem. Tym razem nikomu nic się nie stało. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zarzuty niegospodarności i wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów usłyszeli Anna P. i Piotr M. To byli członkowie zarządu spółki Solvere, odpowiedzialnej za kampanię medialną Sprawiedliwe sądy z 2017 roku, która krytykowała środowiska sędziowskie. Finansowała ją Polska Fundacja Narodowa. Według prokuratury projekt był sprzeczny ze statutem fundacji, za to zbieżny z celami politycznymi ówczesnego obozu rządzącego, mówi prokurator Dorota Sokołowska. Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie.
1: Jak ustalono, realizacja tego projektu była sprzeczna z celami statutowymi Polskiej Fundacji Narodowej, natomiast była ona zbieżna z celami politycznymi dwóch partii politycznych, a mianowicie partii Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska.
0: Sprawa jest w toku, niewykluczone są kolejne zatrzymania. Zarówno Anna P., pracująca obecnie w kancelarii prezydenta, jak i Piotr M. nie przyznali się do zarzutów. Grozi im 10 lat więzienia. Polska starzeje się najszybciej w całej Unii Europejskiej. Do 2050 roku co trzeci Polak będzie mieć powyżej 65 lat. W ciągu ostatniej dekady odsetek seniorów wzrósł na 6%. Stale przybywa też pacjentów, mówi Grażyna Śmiarowska z Polskiego Towarzystwa Opieki Długoterminowej.
2: Są to osoby, które wymagają świadczeń zdrowotnych, ale przede wszystkim wymagają tej takiej bezpośredniej opieki, tego dotyku.
0: Według raportu OECD na 1000 seniorów przypada u nas jedynie 11 łóżek w placówkach opiekuńczych. To niemal 4 razy mniej niż wynosi średnia dla państw rozwiniętych. Tymczasem na polskiej wsi coraz trudniej o lekarza rodzinnego. Według danych NFZ w ciągu 2 lat zniknęło blisko 250 poradni podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze alarmują, że małe placówki są zamykane albo przejmowane przez duże sieci medyczne. Eksperci ostrzegają, że bez zmian w prawie dostęp do leczenia poza dużymi miastami będzie się pogarszać. Znów wypadek na torach, tym razem w Dolnośląskiem, po kolizji pociągu z autem osobowym na przejeździe kolejowym na Narciarskiej we Wrocławiu. Osoba prowadząca samochód wysiadła z auta o własnych siłach. Nie ma też osób poszkodowanych w pociągu. Nasi siatkarze poznali swoich półfinałowych rywali w Mistrzostwach Europy. Będą nimi Słoweńcy, którzy pokonali w ćwierćfinale Belgów. Więcej teraz o tym Przemysław Pozowski.
3: Słoweńcy wygrali w Turynie pewnie 3-1. Pierwsze dwa sety skończyły się wynikiem 25-22. Kolejny wygrali Belgowie do 20, a w czwartej partii Słowenia wygrała aż 25-13. W półfinale, który w piątek zostanie rozegrany w Mediolanie, dojdzie zatem do powtórki półfinału z 3 ostatnich edycji europejskiego czempionatu. W 2019 i 2021 roku biało-czerwoni przegrali 1-3, a w 2023 roku wygrali 3-1, a potem zostali mistrzami Europy. Półfinały siatkarskich mistrzostw Europy w piątek w Mediolanie, mecze o medale w sobotę.
0: Dodajmy, że mistrz Europy zdobędzie zarazem kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie. Dużo chmur, trochę słońca, a okresami deszcz. Tak zapowiada się pogoda na jutro. Na północnym zachodzie kraju mogą pojawić się też burze, a wysoko w Tatrach nawet opady śniegu. Wiatr będzie wiać z zachodu umiarkowanie, choć miejscami będzie porywisty.
4: Słuchacie Bonton Radio.